0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Tysiące ludzi w diecezji tarnowskiej odliczają już dni do rozpoczęcia 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Przeżycia są niesamowite, warto iść, mówią nam pielgrzymi z grupy nr 8 świętego Stanisława. W parafiach diecezji tarnowskiej trwają zapisy, a w sierpniu będzie można zapisywać się w miejscach organizacji poszczególnych grup. Ksiądz Karol Kuźma z parafii Uszew będzie przewodnikiem grupy nr 8, która obejmuje okręg Brzeski, Szczepanowski i Czchowski.
2: Ja będę pielgrzymował 27 raz. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby nie iść w pielgrzymce na Jasną Górę, bo każdy z nas ma wiele Matce Bożej do powiedzenia, mamy za co dziękować, mamy o co prosić, więc tych intencji jest bardzo dużo w naszych sercach, ale jest to też czas, kiedy można tak po prostu odpocząć psychicznie od tego wszystkiego, co się na co dzień ma koło siebie.
3: Mam 20 lat i idę w tym roku już 12 raz na pielgrzymkę tarnowską. Od dzieciństwa zabierała mnie moja ciocia, bardzo mnie to po prostu ciągnęło. Jesteśmy w stanie naprawdę super spędzić czas tam. Poznajemy świetnych ludzi, z którymi możemy pogadać dosłownie na wszystkie tematy.
1: Dodaje Karol Wnęk z parafii Uszew. Na szlak co roku wyrusza dużo młodych ludzi, którzy idą po raz pierwszy. Pielgrzym Karol radzi, więc co warto zabrać na pielgrzymkę?
3: Jedzenie i picie. To jest niezbędna rzecz dla nas. Warto też zabrać jakiś kubek, sztućce, ponieważ ludzie nas częstują na postojach, także rano możemy się napić gorącej herbaty czy kawy. Warto zabrać też koce ratownicze, tak zwaną folię NRC, która ochroni nas przed słońcem w upalne dni, a także przed wiatrem, gdy rankiem jest po prostu zimno na polu i wieje wiatr. Na pielgrzymce niezbędne są wygodne buty, na pewno czapka, ponieważ w słoneczne dni pod

0: Pielgrzymkowe, wieczorne apele, informacje i tysiące zdjęć. Pielgrzymka wyruszy spod Tarnowskiej Katedry. Msza Święta na rozpoczęcie zostanie odprawiona 17 sierpnia o 6:30. Prawdziwa wiara i świętość nie rodzą się w teorii, ale w codziennym życiu, mówi prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Robert Rybak. W jego opinii to zwykłe, codzienne obowiązki budują bliskość w rodzinie. Robert Rybak przekonuje, że młodzi muszą mieć swoje obowiązki, bo to kształtuje ich charakter.
1: Nadopiekuńczość po prostu krzywdzi i uczy bezradności. Nasz dom był miejscem, gdzie synowie, dzisiaj już dorośli, samodzielni, mężczyźni, od małego mieli swoje zadania. Uczyliśmy ich, że dojrzałość to gotowość do pomocy. Musieli umieć włączyć pralkę, zrobić prosty obiad, czy po prostu posprzątać. Dzisiejszy świat przyzwyczaja młodych, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki bez żadnego wysiłku. Praca w domu uczy cierpliwości. Musisz poświęcić swój czas, zmęczyć się, żeby zobaczyć czysty pokój, czy zjeść dobry posiłek. I dzisiaj widzę z tej perspektywy lat, że ta domowa szkoła obowiązków dała moim synom ogromną siłę w dorosłym życiu.
0: O pracy, która integruje wspólnotę domową, była mowa w czwartkowej audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II. Audycje są emitowane na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w czwartki o godzinie 13:10. Archiwalne możecie znaleźć na naszej stronie rdn.pl. Modlitwa, intencje, taniec, śpiew, wspólne spędzanie czasu. W zabawie przy sanktuarium obłogosławionej Karoliny trwa miasteczko modlitewne. Młodzi w rozmowie z radiem RDN Małopolska przyznają, że dziś można zauważyć zamknięcie się na drugiego człowieka. Ekrany skutecznie odrywają naszą uwagę od realnych relacji.
2: Każde nieporozumienie można rozwiązać za pomocą właśnie rozmowy, komunikacji. To jest po prostu klucz, jeżeli chodzi o właśnie o relacje, które chcemy tutaj budować i też w życiu codziennym, na przykład z rodzicami, z rodzeństwem, z ludźmi w szkole.
3: W dobie dzisiejszej, gdzie mamy pełno dopaminy sztucznej oraz ekranów i telefonów, to coraz trudniej jest się spotkać faktycznie i porozmawiać, bo ludzie często wybierają po prostu pisanie albo rozmowy przez telefon, a spotkanie twarzą w twarz jest w stanie zbudować prawdziwą więź między osobami.
4: Dopiero tutaj na przykład człowiek właśnie się otwiera przed innymi, bo patrzy, że każdy jest podobny do siebie w pewien sposób.
0: Miasteczko modlitewne potrwa do 2 sierpnia. Zostajemy jeszcze w zabawie. Przy sanktuarium obłogosławionej Karoliny powstał plac kamperowy. Jest wyposażony w infrastrukturę, która jest potrzebna osobom, które podróżują po Polsce samochodem i mieszkają w tym samochodzie podczas wycieczki.
5: Można przyjechać, zatrzymać się w spokojnym miejscu, żeby można było kampera przygotować do dalszej podróży, przez to, że się natankuje wody, weźmie prądu. Jest to miejsce też, gdzie w taki czas jak dzisiaj można naprawdę spędzić fajny czas, będąc przy sanktuarium, chodząc po ogrodach błogosławionej Karoliny, czy zwiedzając różne miejsca, które są w okolicy. Jest to miejsce za stodołą, gdzie stodoła dzisiaj jest odświeżona, odnowiona, ma miejsce na grilla.
0: Mówił proboszcz parafii w zabawie ksiądz Zbigniew Szostak. W piątek w parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu odbędzie się comiesięczna modlitwa o trzeźwość narodu. Wśród intencji są także uwolnienie od zniewoleń oraz uzdrowienie duszy i ciała. Spotkanie modlitewne rozpocznie się o godzinie 17:30. W programie także różaniec, msza, adoracja Najświętszego Sakramentu czy oddanie czci świętemu Szarbelowi. Wszystko zakończy apel jasnogórski.
6: To były informacje z życia Kościoła.

0: Cię za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotkam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał. Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedole. Otwórz moje ręce, Panie. Ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić.
2: Wszechmogący Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą, i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla imienia Twego cierpią prześladowanie, za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi, za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami. Dziękuję.
1: Maryjo, patrząc i adorując z Tobą Chrystusa ukrzyżowanego, pragnę dziś przepraszać za wszelkie zniewagi zadane Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech moja dzisiejsza praca i poświęcenie będzie na chwałę Twojego Syna i naszego Mistrza. Wspieraj mnie w ciągłym uczeniu się mądrości i miłości płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa.
2: Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez najdroższą krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał za nas w Ogrodzie, racz przyjąć zmarłych z naszych rodzin, bliskich i krewnych do Twojej chwały, gdzie będą mogli wielbić Cię i chwalić na wieki. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: prawda. Pytam o prawdę, o to, co jest prawdą. Naprawdę? Przecież dzisiaj możesz spojrzeć na wszystko pod dowolnym kątem i uzyskać inny obraz. Jestem pewien, że Hitler był w stanie usprawiedliwić swoje działanie we własnym umyśle. Okej, ty i ja nie jesteśmy Adolfem Hitlerem. Ale spójrz na niektórych ludzi, których odrzuciliśmy, zaniedbaliśmy, ludzi, których skrzywdziliśmy. Czasami wydaje się nam, że prawda zależy od tego, gdzie stoisz, kiedy na nią patrzysz. Ale dobrze wiemy, kiedy coś działa. Chodzi mi o to, że możemy ignorować ludzi, wykorzystywać, zarabiać dużo pieniędzy i odnosić sukcesy ich kosztem. Ale pod koniec dnia, w głębi serca, wiemy, że to nie działa. Prawda. Cokolwiek to jest, kiedy ją widzimy, w głębi serca powinniśmy wiedzieć, że to działa. Po prostu wiesz. Patrzysz na to i po prostu brzmi to prawdziwie w środku ciebie. Jest dobro, jest ciepło, jest ten spokój, ta radość. Chodzisz w prawdzie. Nie oszukujesz siebie ani innych.
1: Henryk Dedo, kropla wieczności.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piątek, 31 dzień lipca, świętego Ignacego z Loyoli, prezbitera, dziś w kalendarzu liturgicznym. O poranku wspominamy też zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2010 roku do domu ojca odszedł ksiądz Mieczysław Kosakowski, a w 2017 ksiądz Władysław Serafin. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minęło w pół do siódmej.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Tragedia w Rylowej w gminie Szczurowa. Nie żyje operator koparki, który zjechał do wyrobiska na terenie kopalni Żwiru. Służby wieczorem zakończyły akcję ratunkową. Przed godziną 21 udało się wydostać na powierzchnię kierowcę zatopionego wozidła. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon około 40-letniego mężczyzny.
3: Działania na terenie żwirowni w miejscowości Rylowa doprowadziły do odnalezienia kierowcy zatopionego wozidła. Strażacy nurkowie wydobyli mężczyznę z kabiny pojazdu na brzeg. Niestety ratownicy medyczni obecni na miejscu stwierdzili zgon około 40-letniego mężczyzny.
1: Relacjonuje kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach popołudniowych. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn operator koparki zjechał do wyrobiska. Pojazd zatonął, został przykryty mułem i częściowo żwirem, co znacząco utrudniało prowadzenie działań. Prokuratorzy zakończyli oględziny miejsca eksplozji rosyjskiej rakiety manewrującej CH-101, która spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Przenosiła znaczne ilości materiałów wybuchowych. W miejscu eksplozji powstał lej o 10 metrach szerokości i 5 głębokości. Mieszkańcy chcą wyjaśnień. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7. Będą opóźnienia prac prowadzonych na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej w gminie Ochotnica Dolna na trasie między Łąckiem a Krościenkiem nad Dunajcem. Powstaje m.in. nowy most oraz rondo, które ma usprawnić przejazd. Roboty trwają od marca zeszłego roku. Jak mówi dyrektor zarządu wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja, prace potrwają prawdopodobnie około miesiąc dłużej niż zakładano.
4: Tutaj mocno zaawansowane prace, ale czas realizacji trochę się nam zmieni. Planowaliśmy skończyć w sierpniu, skończymy prawdopodobnie we wrześniu. Tam były problemy natury technicznej, grunt, trudności z posadowieniem przyczółka mostu, więc typowo techniczne.
1: Poza budową nowego mostu na drodze wojewódzkiej powstaną też nowe drogi dojazdowe do powstającego ronda.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Do Polski wróciły upały. W większości kraju termometry wskażą dzisiaj wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Jak mówią mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, w takiej sytuacji najważniejsze są odpowiednie nawodnienie, przebywanie w cieniu i nakrycie głowy.
5: Wolę, jak jest chłodniej, to 25 najwyżej. Jeszcze ja mam takie uderzenia, także wolę chłodniej.
6: To jak pani sobie radzi z tymi wysokimi temperaturami?
5: Dużo piję, wachlarze biorę, czasami czapkę założę czy kapelusz. Chowam się w cień, tak jak pani widzi w tej chwili. No i jakoś trzeba sobie poradzić.
7: Dla mnie to jak jest takie umiarkowanie, ale upały to nie. Ostatnio choruję dużo, to nie mogę przebywać za długo na słońcu.
8: Lubię ciepło, ale temperatura powyżej 35 stopni to już jest problem. W mieście. Ja mam już to od kilkudziesięciu lat opanowane, to znaczy ograniczam jedzenie. Dużo piję wody chłodnej. Mała kawka z samego rana i potem już nic. I minimalny ruch.
1: W wielu miejscach w kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Jutro z kolei w niektórych regionach mogą pojawić się burze.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Gorący dzień nam się dziś zapowiada. Bardzo gorący dzień. Temperatura maksymalnie w ciągu dnia będzie wynosiła 36 stopni. Podobnie jutro też 36 stopni. Już poranek bardzo ciepły. 21, prawie 22 stopnie. Jeszcze taka komfortowa temperatura. Sporo słońca. Niebo bezchmurne. Ciśnienie o poranku wynosi 994 hektopaskale.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Bardzo gorący weekend przed nami, dziś 36, może nawet być 37, podobna temperatura jutro, w niedzielę to 30 stopni i kolejne dni, przyszły tydzień również z temperaturami powyżej 30 stopni, do 35-37 będą temperatury dochodzić tutaj w regionie tarnowskim, a w nocy temperatura będzie wynosiła 21 stopni. Sprawdzamy czas, 6:36, to dla tych, którzy już o poranku budzą się albo już wstali, no i w drodze do pracy, 6:36, jak ta droga do pracy wygląda, już za chwilę będziemy sprawdzali.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Piątek, ostatni dzień lipca, 31 dzień lipca, pierwszy miesiąc wakacji. No możemy powiedzieć, że prawie już za nami. Mówię prawie, ponieważ jeszcze lipiec mamy, tak więc jeszcze ten pierwszy miesiąc wakacji nam trwa. Alex Warren, na dzień dobry, o poranku.

0: Reklama.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Autobonczyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
3: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
7: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
6: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
7: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Pan raz nam został do godziny 7. Idealne warunki teraz do podróżowania. Słoneczniem, niebo błękitne, suche ulice, wakacje. No i temperatura w miarę jeszcze znośna, bo to 21 stopni, 22. Ale w ciągu dnia będzie naprawdę bardzo gorąco nam na podróże, ale nie tylko na podróże, w ogóle na spacery. 36 stopni, tak więc jeżeli coś macie do załatwienia, to lepiej to zrobić teraz w godzinach porannych, niż później my czekać do godziny południowych, bo no, ten upał będzie nieznośny. Teraz ulica Tarnowa, zobaczmy sobie, jak wyglądają. Spokojnie, my płynnie, bez zdarzeń drogowych, informują wtedy dyżurne Komendy Miejskiej Policji. My w Tarnowie niewielki ruch na naszych ulicach, na tych głównych ciągach, czyli Mysikorskiego, Narutowicza, Metuchowska, Gubniska, Konarskiego, czy ulica Klikowska, bez postojów. Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, tutaj również spokojnie i od Witosa, i od Mościckiego. Podobna sytuacja z Bylitowska i na Koszyckie troszeczkę większy ruch na wysokości Mieszka Pierwszego, już powolutku do skrzyżowania z ulicą Krakowską.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Przypominam, zmotoryzowanym, jeżeli jesteście w trasie, no to pamiętajcie o tych częstych postojach. Są mopy, na których można się zatrzymać, spokojnie sobie odpocząć, złapać oddech. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj ten organizm musi troszeczkę nam się zregenerować i później wsiadamy w samochód za kółko i jedziemy dalej. Dlatego pamiętajcie o tym bezpieczeństwie na naszych drogach, o tych częstych postojach. No i przede wszystkim pijemy dużo wody. Nie zapominamy o tym. 14 minut do 7. Auram rozerwani, a my na drogi wyjedziemy jeszcze przed 8 i przed godziną 9.

Steel Guillaume. I zespół Scorpion z 5 minut przed samą godziną 7. No, 8 wiadomości, a w wiadomościach temat numer 1 w dalszym ciągu. Lubelszczyzna i rakieta. Prokuratorzy zakończyli oględziny miejsca eksplozji rosyjskiej rakiety manewrującej CH-101, która spadła w miejscowości Tarnawa, Kolonia właśnie na Lubelszczyźnie. Tym tematem będziemy się zajmować w dzisiejszych wiadomościach, ale nie tylko. O czym jeszcze? No to już za chwilę. Za 4 minuty punktualnie o 7 wiadomości.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
5: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
6: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
10: Prokuratura zakończyła oględziny w Tarnowie Kolonii. Mieszkańcy chcą wyjaśnień. Będzie wyglądał jak mały tramwaj i za darmo będzie wozić ludzi po starówce. Mini autobus wkrótce zacznie kursować po Tarnowie. 82 lata temu zdecydowano o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Prokuratorzy zakończyli oględziny miejsca eksplozji rosyjskiej rakiety manewrującej CH-101, która spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Przenosiła znaczne ilości materiałów wybuchowych. W miejscu eksplozji powstał lej o 10 metrach szerokości i 5 głębokości. Z Tarnawy Kolonii Dagmara Kędzior.
11: Prokuratorzy mają dzisiaj prowadzić dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Miejsce, w którym wskutek wybuchu powstał lej, zostało zasypane ziemią, a teren oddany właścicielowi. Choć w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, to mieszkańcy liczą na wyjaśnienia, zarówno ze strony służb, jak i rządu, mówi sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska.
12: Dlaczego aż tutaj ona przyleciała? Dlaczego ona wcześniej nie była zestrzelona? No może to jest nie nasza sprawa, służby wiedzą co robią, ale ludzie chcieliby tej prawdy.
11: Premier Donald Tusk podkreślał w Tarnawie Kolonii, że wojsko monitorowało przelot rakiety i choć jej nie zestrzeliło, to było gotowe to zrobić.
13: Zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodnej rakiety. To muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia.
11: Na razie nie wiadomo, dlaczego rosyjska rakieta znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej. Czy był to przypadek, czy też celowa prowokacja Rosji?
10: Z miesięcznym opóźnieniem, ale już jest. Od poniedziałku po ulicy Wałowej w Tarnowie będzie kursować miejski autobus. Pojazd jest już na zajezdni miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Wygląd autobusu będzie nawiązywał do historycznego tramwaju, który przed laty jeździł po mieście, mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
14: Chcemy go trochę upiększyć. Zyska on nowe barwy, takie nawiązujące do historycznego tramwaju, który kiedyś poruszał się w naszym mieście. Będzie miał kolor czerwony. Start godzina 7:10.

0: W poniedziałek, pętla przy ulicy Płaskiego. Co do samej trasy, liczy ona 5 km, liczy 14 przystanków. Średni czas przejazdu to 20 minut.
1: Przystanki będą m.in. na ulicy Krakowskiej w okolicy skweru Petofiego, na ulicy Wałowej w okolicach skweru Łokietka, przy pomniku generała Józefa Bema. Dalej będzie jechał obok młynu Szancera, obok ulicy Szerokiej. Stamtąd pętla i powrót ulicą Wałową. Dalej pojedzie Targową na Rutowicza Krakowską i koniec trasy przy ulicy Płaskiego. Autobus będzie bezpłatnie kursować przez 2 miesiące, w sierpniu i we wrześniu, 7 dni w tygodniu. Władze miasta przyznają, że jeśli autobus będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem pasażerów, to kursy wrócą także w przyszłym roku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dokładnie 82 lata temu zdecydowano o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego i generał Tadeusz Bur-Komorowski wypowiedział słowa: rozszerzam burzę na Warszawę. Wpływ na decyzję dowódców AK miało wiele czynników, jednak ostatecznie zdecydowała niepotwierdzona informacja, która później niestety okazała się fałszywa. Głównym celem Powstania Warszawskiego miało być wyzwolenie miasta przed wkroczeniem Sowietów i powitanie ich w stolicy przez przedstawicieli legalnego polskiego rządu i polskiej armii. O rozpoczęciu zrywu miało więc zdecydować nie tylko osłabienie Niemców, ale również ruch Armii Czerwonej, bez pomocy której zryw nie miał szans powodzenia. Przemysław Lis.
3: Dowódcy AK zdawali sobie sprawę, że zbyt wczesne rozpoczęcie walk oznaczać będzie klęskę, zbyt późne uniemożliwi realizację celów politycznych zrywu.
4: Doszło do zażartej dyskusji na tysiące argumentów za i przeciw. Ta decyzja rodziła się w ogromnych bólach,
3: mówi historyk dr Szymon Niedziela.
4: Generał Bur-Komorowski do końca nie wiedział, czy być za, czy przeciw.
3: Ostatecznie o rozpoczęciu powstania zdecydowała niepotwierdzona i, jak się potem okazało, fałszywa informacja.
4: Oto nagle wpada pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, i wręcz wykrzyczał informację z radością, bo ona oznaczała wsparcie ze wschodu. Bolszewicy na Pradze. Nieprawdziwa, niesprawdzona informacja zadecydowała.
3: Po podjęciu decyzji generał Tadeusz Bur-Komorowski wypowiedział słowa: rozszerzam burzę na Warszawę. Godzinę W wyznaczono na 17 kolejnego dnia, 1 sierpnia 1944 roku.
1: 1 sierpnia 1944 roku walkę z niemieckim okupantem rozpoczęło około 30-40 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Będą tworzyć film i rozważania dla dzieci na temat Getrzwałdu. Wydawnictwo Promyczek z Nowego Sącza szykuje dwie ważne publikacje ze względu na przypadający w przyszłym roku jubileusz 150-lecia objawień Matki Bożej, która przemawiała w tej warmińskiej miejscowości do dwóch dziewczynek, Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej. Teraz wydawnictwo przygotowuje zarówno materiały do roret, ale też dopina szczegóły związane z utworzeniem filmu dla najmłodszych. Żeby wszystko poszło dobrze, chcemy modlić się w tej intencji właśnie w Getrzwałdzie, mówi nam dyrektor wydawnictwa Promyczek ksiądz Andrzej Mulka.
5: Jedziemy prosić o łaski dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć w roratach, ponieważ na ten rok już przygotowujemy materiały na roraty o Getrzwałdzie. I chcemy Matce Bożej Getrzwałdzkiej polecić tą ważną sprawę. Natomiast już jesteśmy po rozmowach ze studiem Orange Animation z Bielska-Białej. Są daleko posunięte plany już dotyczące realizacji filmu dla dzieci o objawieniach Matki Bożej w Getrzwałdzie. To jest też taka druga sprawa, którą chcemy polecić Matce Bożej.
1: Objawienia w Getrzwałdzie są jedynymi na terenie Polski objawieniami maryjnymi, które oficjalnie zostały zatwierdzone przez Kościół katolicki. Wydarzenia te miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku na Warmii.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na terenie całego kraju, całej Polski przed upałami, a dziś będzie naprawdę bardzo gorąco. Temperatura w ciągu dnia to 36 stopni, jutro też 36 stopni, przewaga słońca, niebo bezchmurne, o poranku już mamy 23.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Najwięcej słońca na południu kraju, czyli w Małopolsce. Niewielkie zachmurzenie na północy. Ci, którzy wypoczywają nad morzem teraz o poranku, no niestety zamiast słońca to witają ich i budzą chmury. Zobaczmy sobie do kalendarza. Dzisiejszy dzień to ostatni dzień lipca, 31 dzień lipca i pierwszy miesiąc wakacji powolutku za nami. 212 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin 32 minuty i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 50 minut. Natomiast krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 14 minut, ale pomimo tego, że mamy pierwszy miesiąc wakacji prawie już za nami, to mimo wszystko dopiero 42% lata. Tak więc lato w pełni i to lato będziemy odczuwać dziś wyjątkowo.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na stadionie w Bożenckim.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: lato. No lato również w piosence, 17 minut po godzinie 7. Lato za oknami, w pełni lato. Czas zaglądać do naszego kalendarza i sprawdzić, co 31 lipca się wydarzyło. Jedną datę wyciągnąłem z 31 lipca z kalendarza. 5 lat temu zmarł Jerzy Duduś Matuszkiewicz, jazzman, saksofonista, kompozytor. To był rok 2021. Był autorem muzyki do wielu filmów, m.in. Poszukiwana, któż z nas tego filmu nie oglądał. Jak rozpętałem II wojnę światową? No chyba nie ma osoby, która nie obejrzała przynajmniej raz. Oraz serial Stawka większa niż życie, czy 40-latek oraz Janosik. Same wielkie hity filmowe. Należał do grona pionierów jazzu w Polsce. W latach 50. był założycielem pierwszego polskiego zespołu jazzowego Melomani, w którym grali m.in. Krzysztof Komeda i Andrzej Czaskowski. W 2008 roku z okazji otrzymania Złotego Fryderyka za całokształt twórczości Jerzy Duduś Matuszkiewicz powiedział, że do swojej twórczości ma niezwykle krytyczny stosunek.
1: Wiem, że dzisiaj bym na przykład zrobił wiele rzeczy lepiej, inaczej. Zawsze u twórcy jest jakiś niedosyt na tym etapie, że się już coś się dokonało wiele lat temu i teraz to się w dalszym ciągu powiela i ma to uznanie u odbiorców, więc to mnie oczywiście cieszy, ale niektóre rzeczy są dla mnie już tak stare, już tak ograne, że mnie to denerwuje czasami.
0: No, moi kochani, no my mamy całkiem inne podejście do twórczości właśnie Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i cieszymy się za te piękne, wspaniałe utwory, które dobrze są znane chyba każdemu, wydaje mi się, bo nie ma osoby, która przynajmniej choć raz takiego wyjątkowego serialu, filmu nie oglądała, bo przecież no, wychowaliśmy się, no i wychowujemy kolejne pokolenia na tych serialach. No chociaż troszeczkę może niektóre seriale zapomniane, tutaj warto przypomnieć, między innymi Podróż za jeden uśmiech, Kolumbowie, Wojna domowa. Był autorem ścieżek dźwiękowych do ponad 200 filmów fabularnych, krótkometrażowych oraz animowanych.

No proszę bardzo, no Hans Klose, no to kto tego motywu nie zna? Każdy praktycznie ten motyw zna, no to przypomnijmy, no to jeszcze jeden, nie krótki motyw, ale cała piosenka. 40 lat minęło, czyli Andrzej Rosiewicz, no i przypomnienie, Jerzy Duduś Matuszkiewicz, autor muzyki, właśnie między innymi do 40-latka.

tutaj proszę, 40-latek, no i muzyka do tego właśnie filmu, ale też dla dzieciaków też komponował wyjątkową muzykę, między innymi możemy usłyszeć tą muzykę w filmie Miś Uszatek, tylko szkoda, że ten Miś Uszatek już raczej tylko w takich archiwach gdzieś można zobaczyć, raczej w telewizji, no nie spotkałem się, żeby był ten serial dla dzieci prezentowany, a szkoda, no bo był bardzo fajny, przynajmniej ja na nim się wychowałem, nie ukrywam, no i z przyjemnością zawsze oglądałem ten serial. Nestor Polskiego Jazzu, przypominam, zmarł 3 lipca 2021 roku, miał 93 lata i został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie, no i dziś przypada rocznica śmierci, 5. rocznica śmierci Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, jazzmana, saksofonista i wyjątkowego kompozytora. To tyle z naszego kalendarza, chociaż nie, pozostajemy jeszcze przy kalendarzu. Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Ernest, Fabia, Beata, Alfonsa, German, Justyn, solenizanci dla dzisiejszego. No to wszystkiego najlepszego, moi kochani, i dla was piosenka.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
3: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Przygotowujemy się na wysokie temperatury, leżaczek, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem. No i pytanie tylko, czy mamy dzień wolny, żeby sobie wypoczywać. Są tacy, którzy mają i cieszą się wakacjami, ale są tacy, którzy no niestety do pracy od wczesnych godzin porannych już podążają. A w ciągu dnia to dziś naprawdę będzie bardzo gorąco. 36 stopni, ten upał będzie nam przeszkadzał. Teraz mamy już prawie 24 stopnie.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Jeżeli ktoś będzie szukał wytchnienia w nocy, no to dziś nie znajdziemy w nocy tego wytchnienia. W nocy temperatura będzie wynosiła 21 stopni, jutro też 36 stopni, a niedziela zapowiada nam się troszeczkę chłodniejsza, bo tylko 30 stopni. No i kolejne dni 34, 37, 35. Przyszły tydzień również bardzo gorący, słoneczny i taka pogoda powinna nam się utrzymać i takie wysokie temperatury okazuje się do 10 sierpnia. To taka wstępna prognoza. Długoterminowa.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
12: 28 minut nam zostało do 8. Za chwilę jeszcze raz sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach, ale wcześniej duecik Dawid Kwiatkowski i Margaret.
13: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Autobonczyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
3: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
7: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
6: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
7: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Slow down, czyli my powolutku, tak, powolutku, moi drodzy zmotoryzowani, nie spieszymy się, wyjeżdżamy wcześniej, sprawdzamy zegar, nie zostawiamy tego wyjazdu na ostatnią chwilę. Przypominam o tym bezpieczeństwie na naszych drogach. Dzisiaj bardzo gorąco w ciągu dnia, tak więc rano robimy to, co powinniśmy zrobić w ciągu całego dnia, w tych godzinach najlepiej porannych, a szczególnie jeżeli ktoś planuje jakieś wyjazdy, to przypominam, szczególnie w tych godzinach porannych, jeszcze znośnie, chłodno, to można wyjechać w tarasę. No i zostawiając już gdziekolwiek samochód, jak już jesteśmy na jakimś wypoczynku, pamiętajcie, że są takie przedmioty, które mogą wywołać pożar lub zniszczenia w tym naszym samochodzie, szklane butelki, puszki. Nie zostawiamy przy takich wysokich temperaturach, bo w tym samochodzie to ta temperatura może dochodzić do 60, nawet 70 stopni w takim zamkniętym pojeździe, przy takich wysokich temperaturach jak dziś, a te napoje gazowane mogą wybuchnąć po prostu, a butelki wody, sama butelka wody zostawiona na słońcu może zadziałać jak taka soczewka i doprowadzić do zapłonu tapicerki, a jak to się wszystko może skończyć, to chyba nie trzeba nikomu nic mówić. Oczywiście jedzenie nabiał, mięso, owoce psuje się w kilkanaście minut, stając się źródłem groźnych bakterii, no i też nieprzyjemnego zapachu, tak więc to też proszę pamiętać, żeby nie zostawiać w samochodzie. No i często zostawiamy okulary, na przykład korekcyjne, bierzemy okulary przeciwsłoneczne, one zostają na tym siedzeniu na przykład bocznym i tutaj te oprawki, szczególnie oprawki z plastiku mogą się odkształcić, a powłoki soczewek ulec zniszczeniu, dlatego też warto schować głęboko do schowka, tak żeby po prostu chronić przed tym słońcem. No i chyba nie muszę przypominać o tym, że jeżeli się wybieramy ze zwierzakiem, to nie zostawiamy tego zwierzaka w samochodzie, to wydaje mi się chyba jest oczywiste dla każdego. Ulice, zobaczmy sobie, jak to teraz wygląda. Bez zdarzeń drogowych informują wcer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. To jest dobra informacja i mam nadzieję, że ten bilans zerowy będziemy utrzymywać. A na naszych ulicach już wzmożony ruch, tych samochodów coraz więcej. Klikowska, dojeżdżając dalej Solidarności, jadąc w kierunku tutaj tego skrzyżowania z Szujskiego. Krótki postój na wysokości 1 maja. Wzmożony ruch też na Klikowskiej, tutaj od 3 maja do Ronda Sławskiego Szkotnik. I podobna sytuacja, gdzie tych samochodów mamy więcej, to Rondo Elektryczne Wyszyńskiego, jadąc Klikowską na wysokości Rzeźniczej. Powolutku do tego ronda. Postój też na Tuchowskiej do Konarskiego. Wzmożony ruch na Dąbrowskiego, tutaj w okolicach skrzyżowania Gumniska i ulica Konarskiego. Też tych samochodów teraz mamy więcej na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej. Mościce bez zmian, czyli spokojnie na Alejach Kwiatkowskiego, z Bylitowska również bez utrudnień. Zobaczmy na Koszycką. Tutaj w dalszym ciągu spory ruch od Mieszka I powoli do skrzyżowania Krakowska i ulica Czerwona.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: To tyle na razie. My z dróg kwadrans przed godziną 8, ale na drogi jeszcze za chwilę wyjedziemy za sprawą czerwonego bolidu, bo to kolor taki, który szczególnie zarezerwowany jest dla jednej marki. Co to za marka, o tym za chwilę, bo przyznam się szczerze i muszę się uderzyć w pierś, że chyba kilkanaście dni temu na ten temat tego samochodu mówiłem i troszeczkę podzieliłem się swoją opinią, że wydaje mi się, że to nietrafiony pomysł, a okazuje się, że jednak to był trafiony pomysł, w 100% trafiony pomysł. O tym za chwilę, bo teraz już Kaoma Lambada, czyli wakacyjny hit.

o małych lampadach, no, czyli bardzo gorąco, wakacyjnie nam się zrobiło. To taki utwór właśnie no, na wakacje idealnie, który nam pasuje i komponowywuje się w te dzisiejsze temperatury, wysokie temperatury. No ale wrócę do tego samochodu czerwonego i właśnie do tego tematu sprzed, no chyba dobrych kilkudziesięciu dni, gdzie Ferrari Look pojawił się na rynku. No i sporo się mówiło na temat tego samochodu, jakie pojawiały się też i różnego rodzaju memy, gify. Wyśmiewali to nowe Ferrari, bo przecież nowy elektryczny model, a tu jeszcze Ferrari elektryczne, no to wywoływało skrajne emocje i wielu fanów marki otwarcie po prostu krytykowało też stylistykę, a już o napędzie to już nie mówię, w ogóle sama koncepcja, że gdzie to samochód elektryczny. No i to się okazuje, że pierwsze wyniki sprzedaży pokazują, że włoski producent najwyraźniej dobrze odczytał oczekiwania swojej grupy klientów. No i proszę bardzo, i te założenia, które mieli na cały 2026 rok, okazały się sprzedażowym sukcesem, czyli sprzedaż blisko 500 egzemplarzy już kilka tygodni po premierze, czerwcowej premierze, zostało wykonane. A producent planuje sprzedać 2,5 tysiąca sztuk tego modelu do 2030 roku. No i tutaj głównie liczy na klientów z Chin oraz z Doliny Krzemowej, no bo wiemy, że oni mają najwięcej tych pieniędzy, no i oczekują wysokiego poziomu luksusu i proszę bardzo, jednak trafionym w 100% był ten pomysł, żeby zrobić elektryka. No proszę, no ale przyznam się szczerze, że w dalszym ciągu zdania są podzielone i w dalszym ciągu nie każdy jest gotowy na to, żeby właśnie taki bolid był z silnikiem elektrycznym, a nie z silnikiem benzynowym. No ale to już wszystko zależy od kupującego. Ma ochotę, proszę bardzo, niech kupuje, niech się cieszy, niech jeździ. Niech mu wyjdzie na zdrowie. Tym bardziej, że no paliwo drogie, no to taki samochód elektryczny, ale przy tych cenach tego pojazdu, to kto tam patrzy w ogóle, ile tego paliwa on jest w stanie pochłonąć? Raczej nikt. 9 minut nam zostało do 8. Gotowi na wszystko? Feel Ilan Berry.

4 minuty nam zostało do godziny 8, już za chwilę wiadomości. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, my słowo za słowo, a dziś goście w radiu o 8.10. Wójt gminy Gręboszów, Krzysztof Gil.

0: te 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Lider Sowa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Prokuratura zakończyła oględziny w Tarnowie Kolonii. Mieszkańcy chcą wyjaśnień, czy font zniknie z Tarnowa. O tym w tych... Imienia pańskiego. Wiadomości o 8:00, Anna Tamleczko, zapraszam.
9: Ważna informacja.
8: Niebezpieczny poranek na sądeckich drogach. Przed godziną 7:00 służby zostały wezwane do miejscowości Kryk w powiecie gorlickim. Na drodze wojewódzkiej w okolicy stacji paliw zderzyły się 3 samochody osobowe. 2 osoby zostały zabrane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Rano doszło też do kolizji w miejscowości Kamienica w powiecie limanowskim, również z udziałem 3 aut. W tym przypadku nikt nie został poszkodowany. Okoliczności przyczyny obu zdarzeń będą jeszcze wyjaśniane. Prokuratorzy zakończyli oględziny miejsca eksplozji rosyjskiej rakiety manewrującej CH-101, która spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Przenosiła znaczne ilości materiałów wybuchowych. W miejscu eksplozji powstał lej o 10 metrach szerokości i 5 głębokości z Tarnawy Kolonii. Dagmara Kędzior.
10: Prokuratorzy mają dzisiaj prowadzić dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Miejsce, w którym wskutek wybuchu powstał lej, zostało zasypane ziemią, a teren oddany właścicielowi. Choć w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, to mieszkańcy liczą na wyjaśnienia, zarówno ze strony służb, jak i rządu. Mówi sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska.
11: Dlaczego aż tutaj ona przyleciała? Dlaczego ona wcześniej nie była zestrzelona? No może to jest nie nasza sprawa. Służby wiedzą, co robią, ale ludzie chcieliby tej prawdy.
10: Premier Donald Tusk podkreślał w Tarnawie Kolonii, że wojsko monitorowało przelot rakiety i choć jej nie zestrzeliło, to było gotowe to zrobić.
12: Zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodnej rakiety. To muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia.
10: Na razie nie wiadomo, dlaczego rosyjska rakieta znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej. Czy był to przypadek, czy też celowa prowokacja Rosji.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Jedna z bardziej charakterystycznych atrakcji Tarnowa może zniknąć z przestrzeni miasta. Fontanna planetarna, która odwzorowuje układ słoneczny, przysparza coraz więcej kłopotów. Od początku sezonu zamiast tryskać wodą jest ciągle w naprawie. Samorząd przyznaje, że awaria okazała się poważniejsza niż się początkowo wydawało. Dlatego władze Tarnowa rozważają przebudowanie tej części miasta. Wiceprezydent Maciej Włodek zapowiada, że zmiana ma być wcześniej konsultowana z mieszkańcami. Wśród branych pod uwagę opcji jest powrót do tego, co było w tym miejscu przed laty.
6: Tutaj na pewno chcielibyśmy to poddać konsultacjom społecznym co do formy, jakby miała ta fontanna

0: wyglądać. No tak z tyłu głowy mamy też tą pierwszą wersję fontanny, która była w tamtym miejscu z taką rzeźbą w środku, także też niewykluczone, że może w tą stronę pójdziemy.
1: Fontanna z układem słonecznym na skwerze księdza Jerzego Popiełuszki powstała w 2010 roku. Koszt jej budowy sięgnął miliona złotych. Zastąpiła dotychczasową fontannę Wzlatujące ptaki, która była inspiracją dla samego Marka Grechuty. Artysta poświęcił jej jeden ze swoich wierszy, który zatytułował Fontanna przy hotelu Tarnowia. Niedziela będzie pierwszym dniem tegorocznego wielkiego odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Na Sądecką Górę Tabor przybędą ludzie świata pracy oraz strażacy. Jak mówi proboszcz parafii świętej Małgorzaty ksiądz Jerzy Jurkiewicz, bogaty program będzie umożliwiał uczestnictwo i możliwość uzyskania odpustu przez cały dzień.
2: Msze święte o 6, 7.30, 9, 11, 14, 15.30 jest to msza święta w Rycie Trydenckim. O 17, 19, 21, o 7.30 zapraszamy strażaków, tak z państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych. O 9 będziemy się modlić razem z Civitas Christiana. O godzinie 11 uroczysta suma odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Stanisław Zalaterski. Będziemy się modlić za świat ludzi pracy razem ze wszystkimi spółkami miejskimi i tymi ludźmi, którzy chcą się troszkę powierzyć Jezusowi Przemienionemu i swoją pracę.
1: Uroczystość Przemienienia Pańskiego przypada 6 sierpnia. Odpust w Nowym Sączu potrwa do 8 sierpnia.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Na Tarnowskim Burku trwa prawdziwy sezon na ogórki i domowe kiszonki. Stragany na placu targowym uginają się od świeżych, pachnących warzyw, a kupujących nie brakuje od samego rana. Sprzedawcy przyznają, że w ostatnich tygodniach zainteresowanie ogórkami wyraźnie wzrosło. To naprawdę wciąga, mówi nam pani Krystyna, która sprzedaje zarówno ogórki, jak i gotowe weki.
4: Przepis mam starodawny. Ogóreczków dopiero zrobiłam 60, bo co zrobię, to przyniosę na burek i takie świeże idą. Ale mam takie wspaniałe, że co roku prawie mi się nie zepsuje nic. Tylko koper, chrzan i czosnek. A jak pani da jakieś wynalazki, to się robią ogóreczki gorzkie i ja już mam to wypróbowane, bo mnie tak mama nauczyła, babcia. Łyżkę soli na litr. I tak trzeba pilnować. A jak się przedobrzy sól, to też nie będą dobre. Ogóreczki dzisiaj mam po 7,50.
5: A taki gotowy słoik?
4: To za dychę sprzedaję.
5: Po ile koper?
4: A koper mam taki starszy po 3 zł, a ten zieleniutki mam po 5.
5: To jeszcze chrzan i jeszcze czosnek.
4: Chrzanik mam po 32 zł, piękny, obrany.
5: Za kilo?
4: A czosnek mam po 4 zł.
5: Czy pani robi ogórki, czy woli kupić już gotowe?
6: Robiłam, ale moja mama wczoraj mi mówi, że zjadłabym takie ogórki z burku z Tarnowa. Więc jak ujrzałam, to stwierdziłam, że się zapytam i jej kupię.
5: Ile słoików ma pani już zrobionych?
6: Koło 100, bo ja mam dużą rodzinę i tak jak ktoś przyjedzie, a to masz ogórki. Trzeba się dzielić.
1: Z paniami na Tarnowskim Burku rozmawiała Ewa Biedroń. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 36 stopni w ciągu dnia, wysokie temperatury, już możemy powiedzieć, że temperatury wysokie, o poranku 27 stopni, a dopiero 8.06, również ciepła noc przed nami, 21 stopni i kolejny dzień też 36 stopni. Słońca nam nie zabraknie, najwięcej tego słońca w Małopolsce.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 10 minut mamy po 8. My słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry jeszcze raz. Ze mną w studiu jest już Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. W szczególności myślę, że na początku chciałbym też pozdrowić bardzo gorąco w tym gorącym okresie bardzo pracowitym rolników, którzy no, są podczas żniw w pełni pracy, w pełni zaawansowanej. Będą starać się zebrać plony jak najszybciej i wykorzystać tą pogodę.
3: A no właśnie, pogoda płata figle. Niedawno doświadczyli tej dynamicznej pogody mieszkańcy gminy Gręboszów, również rolnicy. Przez gminę przeszła gwałtowna nawałnica, która zrywała dachy i niszczyła uprawy. Panie wójcie, czy wiadomo już, jaki jest ostateczny bilans strat? Zarówno jeżeli chodzi o te mieszkania, bo wiemy, że poleciało kilka dachów, jak i właśnie rolnictwo.
4: Jeżeli chodzi o budynki, to tak. Nie tylko o budynki, ale o uprawy. Niezwłocznie powołaliśmy dwie komisję do tego celu, aby oszacować te straty i w ogóle zakres tak naprawdę oddziaływania tej nawałnicy, która przeszła, ponieważ jeżeli chodzi o straty w uprawach rolnych, to nie jest tylko miejscowość Borusowa, jest to kilka miejscowości i tutaj no tak szacujemy, że to jest minimum kilkadziesiąt hektarów, które ucierpiało w większym lub mniejszym stopniu, a może być to nawet i więcej, nawet kilkaset hektarów, ponieważ dochodzą teraz też informacje do nas, że ten pas był bardzo szeroki, jeżeli chodzi o wystąpienie tego gradu, więc czekamy tutaj na wnioski od rolników do 7 sierpnia w Urzędzie Gminy Gręboszów. Można składać te wnioski o oszacowanie tych szkód. Wnioski są na stronie internetowej naszego urzędu. Można też je pobrać stacjonarnie w siedzibie urzędu. Jeżeli chodzi o...
3: A na jaką pomoc będą mogli liczyć ci rolnicy?
4: Zobaczymy, jak to będzie przede wszystkim po skali tego zdarzenia. Te wnioski i protokoły będziemy wysyłać do wojewody i tak naprawdę no, tam kompetencje już pan wojewoda ma. Do tego będziemy walczyć o to, aby no, wsparcie dla tych rolników jakieś było. Przypomnę tylko, że to już drugie gradobicie, takie poważne, które nawiedziło naszą gminę kilka tygodni temu. W innej części gminy również przez trzy miejscowości taki pas grad przeszedł, który no, zniszczył całkowicie uprawy. Po prostu uprawy wyglądały tak, jakby kosiarka do trawy po nich przejechała.
3: A co z mieszkańcami, którzy stracili dachy? Te dachy mocno zostały zniszczone samochody, a nawet elewacje domów. Był pan tam na miejscu, wystarczyło kilka minut, żeby ludzie stracili dosłownie dorobek życia. No właśnie, jak to wyglądało tam od środka? Pan kiedyś czynnie jako strażak, dzisiaj jako samorządowiec, jako wójt, jako gospodarz gminy mógł na miejscu ocenić tę sytuację.
4: Powiem tak, rzadko widziałem taki widok na miejscu po wichurach, po burzach. Naprawdę mały odcinek, mała tak naprawdę część miejscowości, ale bardzo mocno ucierpiała. No nie było praktycznie posesji, żeby w jakimś stopniu coś się tam nie wydarzyło. Poskręcane drzewa, nie wyrwane, poskręcane drzewa, jedno na drugie zawalone linie energetyczne, dachy, blacha, części dachów kilkadziesiąt metrów przeniesione w uprawy rolne, na inne ogrodzenia do sąsiadów. No widok jak z filmów katastroficznych, naprawdę płakać się chciało po prostu tak uczciwie, widząc co tam się wydarzyło i naprawdę to było, nie wiem, 5, 6, 7 może minut tak naprawdę tej całej nawałnicy. Całe szczęście nasze służby, czyli wszyscy strażacy z terenu gminy i nie tylko tutaj zadziałali. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować naszym strażakom z wszystkich jednostek OSP Karsy, Gręboszów, Ujście Jezuickie, Borusowa, Chubynice, Kozłów, OSP Samocice, jednostka ratowniczo-gaśnicza z Dąbrowy Tarnowskiej, również z Tarnowa. Chłopaki byli z jednostki z drugą drabiną, żeby zabezpieczyć te dachy na budynkach mieszkalnych. Pogotowie energetyczne, no i mieszkańcy również z sąsiedztwa pomoc. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim jeszcze raz za to.
3: Dachy są chwilowo zabezpieczone, ale wiadomo, że to nie jest pomoc na stałe. Co dalej? Tym bardziej, że ciągle słyszymy alerty, te nawałnice jeszcze nie odpuszczają.
4: Dokładnie, jeżeli chodzi o szacowanie, tak naprawdę na miejscu, no, to wstępne szacowanie mamy takie dane. Jest to dwa budynki mieszkalne, no, w tym jeden, który no, w sposób tragiczny całkowicie został dach zniszczony z murami, przeniesiony, zwalony na posesję i na urządzenia, na właśnie na te samochody i nie tylko, więc no, są ogromne straty. Kilkanaście budynków gospodarczych, czy to stodoły, czy garaże w większym, mniejszym stopniu, ale dalej jeszcze mieszkańcy tak naprawdę teraz oceniają i ujawniają też szkody, których wcześniej nie było widać. Po prostu wiadomo, każdy jest też w szoku, zajmuje się tymi najważniejszymi stratami, które było widać, ale dochodzą teraz nowe elementy, więc myślę, że ta ilość może się jeszcze zwiększyć. Dlatego no, kolejna komisja tak naprawdę tu musi być już z przedstawicielem nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami i dzisiaj ta komisja rusza w teren, aby wykonać te protokoły i jak najszybciej również oszacować straty i przekazać je dalej. Jeżeli chodzi o wsparcie dla tych mieszkańców, to tutaj dla mieszkańców, gdzie domy zostały uszkodzone, będzie wsparcie na początek w wysokości 8 tysięcy złotych. Później w zależności od oszacowania tych szkód będziemy przekazywać i dalej do, też również do wojewody i będziemy się starać, aby tutaj te środki finansowe też no tak uczciwie trafiły do mieszkańców za te straty.
3: Czyli niezależnie od tego, czy te domy były ubezpieczone, czy nie, mieszkańcy
4: niezależnie
3: dostaną
4: od tego,
3: pomoc.
4: Czy były ubezpieczone, czy nie. Również dla mieszkańców, którzy stracili akurat no, te największe straty, czyli uszkodzone te dachy na tych budynkach gospodarczych, również dostaną wsparcie. To akurat już od gminy. Na początek też po 3000 i zobaczymy, co dalej, ponieważ no, tam jest akurat taka procedura troszkę inna, że te budynki, nawet jeżeli chodzi o stodoły czy garaże, nie wchodzą w to wsparcie, co domy i budynki mieszkalne.
3: Panie wójcie, kolejny ważny temat, bo wczoraj, podczas wczorajszej sesji Rada uchwaliła plan ogólny gminy. To dokument, który od tego roku ma zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań. Dlaczego jego przyjęcie było tak ważne i co w praktyce zmieni się dla mieszkańców i inwestorów?
4: Dla mieszkańców zmieni się to o tyle, że niestety już nie będzie takiej luźnej możliwości zabudowy na każdej działce, którą posiadają. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze
3: oczywiście
4: naszą gminę, gdzie jesteśmy terenem wiejskim, jesteśmy terenem rolniczym, więc chodzi o to, że krótko mówiąc, w szczerych polach, jeżeli ktoś będzie chciał sobie wybudować dom, no to nie przejdzie. Strefy mieszkaniowe są wyznaczone tak naprawdę też odgórnie. Plan był konsultowany z mieszkańcami, był konsultowany z wszystkimi instytucjami, kilkadziesiąt instytucji, które miały no, jakieś uwagi również do niego. Musieliśmy stosować te odgórne przepisy, wskaźniki, jeżeli chodzi o siatkę i gęstość zabudowy tej, która jest i jakiej zabudowy nowej, więc na pewno będą tutaj te ograniczenia, że no teraz nie każda działka niestety nawet będzie mogła być zabudowana taką zabudową zagrodową wiejską.
3: I nie będzie mogła być przekwalifikowana również?
4: Na dzień dzisiejszy nie będzie możliwości tam zabudowy. Mieszkańcy oczywiście też się zabezpieczali, bo szeroko tą informację przekazywaliśmy, że trwają konsultacje, jesteśmy w trakcie uchwalania tego planu, więc jeszcze na starych zasadach bardzo dużo mieszkańców pobrało WZ-ki tak zwane, gdzie jeszcze mają możliwość powiedzmy w przyszłości przez kilka lat wybudowania tam takiego miejsca, ale niestety no, ten plan będzie powodował no, większe ograniczenia w tej zabudowie. To jest jedna strona medalu. Druga, w jaki sposób no, plany wchodzą dlatego właśnie po to, żeby to usystematyzować, żeby ta zabudowa była jakaś spójna, właśnie żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś sobie wybuduje dom w swoich polach albo coś innego, albo będzie chciał firmę wybudować koło, nie wiem, innych budynków mieszkalnych i wtedy jest problem
3: ale
4: z drogą,
3: jeżeli,
4: z mediami i tak dalej.
3: Panie wójcie, te szczere pola są własnością tej osoby, która chce tam dom wybudować, to też nie wolno?
4: Niestety nie. Tak, wiadomo, każda sytuacja jest inna i tutaj no, nie wszystkie działki akurat są tak samo traktowane, bo jednak strefa, jeżeli jest tam w jakiejś strefie tej zabudowy niedalekiej, to zapewne jest tam jakaś możliwość, aczkolwiek no, chciałbym tutaj zaznaczyć, że przez to, że jesteśmy gminą rolniczą nadwiślańską, mamy bardzo dobre gleby, no to też nadrzędnym celem niestety ministra rolnictwa jest ochrona gruntów rolnych i bardzo często te wnioski, które składaliśmy tam na rozszerzenie tej strefy, no opinia negatywna z Warszawy.
3: Plany ogólne to brzmi dość niepozornie i to, że mówimy, że Rada uchwaliła plan ogólny, ale to może mieć poważne konsekwencje. Te plany ogólne często budzą duże emocje wśród mieszkańców, którzy obawiają się, że w ich sąsiedztwie mogą powstać inwestycje, na które nie wyrażają zgody, na przykład duże zakłady przemysłowe, farmy fotowoltaiczne czy fermy hodowlane. Czy dokument przyjęty przez gminę Gręboszów rzeczywiście zabezpieczy mieszkańców przed takimi niechcianymi przedsięwzięciami?
4: Częściowo na pewno tak, bo nawet jeżeli mamy strefy, tak jak w tym planie wyznaczone tam na tych słabszych gruntach, są wyznaczone też odgórnie, krótko mówiąc, że musimy jakieś tereny pod OZE przeznaczyć, ale mówimy tutaj o OZE, na przykład właśnie o panelach fotowoltaicznych. tak mamy rozproszone te grunty i w takich lokalizacjach, że nawet myślę, że jeżeli jakikolwiek inwestor by się znalazł, to po pierwsze, do zabudowy takiej działki potrzebuje i tak dalej uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc to są znowu 2-3 lata procedury i na tym etapie mieszkańcy też mają bardzo dużo do gadania. Druga sprawa, no tak, są te grunty rozproszone, że nie wiem, czy są to grunty atrakcyjne pod takie inwestycje. Z wiatrakami się sytuacja wyjaśniła, ponieważ mieliśmy duży boom firm, po prostu codziennie jakaś inna firma przyjeżdżała, kusiła mieszkańców umowami, już niektórzy umowy podpisywali na budowę, no ale tak jak mówiłem, tutaj konsultacje z różnymi instytucjami, wojsko nam wybiło z głowy ten pomysł bardzo szybko, ponieważ strefa przelotu nad naszą gminą jest akurat, jest jakiś korytarz wojskowy prawdopodobnie, niska zabudowa, no i mamy, że tak powiem, po wiatrakach i ten problem sam się rozwiązał, no także mamy w tym temacie akurat, myślę, że spokój.
3: Panie wójcie, to teraz o bezpieczeństwie. Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę nowego magazynu obrony cywilnej. Co dokładnie znajdzie się w tym obiekcie i gdzie on powstanie?
4: Powstanie w Gręboszowie. No wiadomo, teraz wszystkie działania też samorządów, czy w ogóle państwa są przestawione na bezpieczeństwo, na budowanie takiej odporności też i lokalnej. I w ramach tego z programu OLIOC przez wojewodę tutaj składaliśmy wniosek na projekt i na budowę takiego magazynu. Powstanie on w Gręboszowie i będzie wykorzystywany właśnie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gręboszów. Będzie to miejsce, którego nam brakowało. Będzie to przede wszystkim magazyn sprzętu. Magazyn w taki sposób, żeby można było logistykę prowadzić w sposób prawidłowy, przyjmować sprzęt potrzebny, w odpowiedni sposób go garażować i utrzymywać wtedy, kiedy będzie potrzebny przy użyciu, bo nie wszystkie oczywiście sprawy należą bezpośrednio w kompetencjach Straży Pożarnej czy OSP nawet. Sprzęty, które kupujemy, przekazujemy i częściowo one oczywiście będą wykorzystywane w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej, ale są też takie wyposażenia czy rzeczy, które jednak gmina powinna mieć na swoich barkach. Poza tym ciężko na przykład by było 100 czy 200 łóżek zmagazynować gdzieś w OSP jakieś, albo tym bardziej na samochodzie strażackim, czy magazyn żywności, czy magazyn innych materiałów, czy worków przeciwpowodziowych i tak dalej. Dodatkowo będzie również miejsce takie socjalne, aby ten magazyn w chwili potrzeby mógł funkcjonować 24 godziny na dobę, żeby były tam dyżury, była tam łączność i żeby spełniał swoją funkcję wtedy, jeśli jest taka potrzeba.
3: Czyli może to być również takie miejsce schronienia na wypadek zagrożenia?
4: Nie. To nie będzie, tej funkcji akurat tam nie będzie ze względów uwarunkowań działki i terenu. No, u nas niestety nie wszędzie da się wybudować na przykład jakiś schron albo miejsce schronienia podpiwniczone, bo powiedzmy po wbiciu łopaty na 3 razy już jest woda, więc są problemy z tym związane. Więc to będzie stricte magazyn i stricte miejsce, w którym będziemy utrzymywać sprzęt w gotowości do różnych działań, między innymi takich anomalii, jakie wystąpiły w poniedziałek.
3: To ile gmina dostała pieniędzy na to i kiedy powstanie ten magazyn?
4: Magazyn ma powstać do końca przyszłego roku. W tym roku będziemy realizować pierwszy etap budowy. Łączna wartość zadania to jest ponad 3,2 miliona złotych i 80% dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel.
3: Skoro mówimy o bezpieczeństwie, to wróćmy, panie wójcie, do tej bulwersującej sytuacji, do której doszło niedawno w Ujściu Jezuickim. Złodzieje włamali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, wynieśli sprzęt o wartości 100 tysięcy złotych. Czy dzisiaj wiadomo już coś więcej na temat tego zdarzenia? Co dokładnie też zostało skradzione i jakie dokładnie straty ponieśli strażacy?
4: Straty są wiadome i powiem uczciwie, jak otrzymałem wiadomość o tym, co się wydarzyło, to po prostu mnie zagotowało. Nie ma słów, które mogą to opisać. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby z premedytacją iść i okraść strażaków ze sprzętu ratowniczego i między innymi zostały skradzione pilarki do drzewa, piła do stali i betonu, nowe urządzenie hydrauliczne, mobilne, które zakupiliśmy również właśnie z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. I powiem tak, z czwartku na piątek doszło do tej kradzieży, a w poniedziałek te pilarki były potrzebne właśnie podczas zdarzenia w miejscowości Borusowa. I na szczęście strażacy mają tam jakieś zaplecze jeszcze swoje i mieli jeszcze zastępczą piłę, plus oczywiście karszer, paliwa, inne tam rzeczy, no i straty w postaci zniszczonych drzwi. Ale nie mieści to się w głowie. Po prostu nie mieści się to w głowie. W tym momencie policja prowadzi czynności wyjaśniające i mam nadzieję, że policjanci szybko znajdą sprawców i ci sprawcy zostaną surowo ukarani, bo naprawdę naprawdę nie powinno dochodzić do, w ogóle do włamań czy do kradzieży.
3: Tym bardziej,
4: ale okalać strażaków to już jest naprawdę...
3: Nie mówimy tylko o stratach materialnych, ale to ma swoje konsekwencje, bo tak jak pan wójt mówi, za chwilę ten sprzęt był potrzebny do ratowania ludzkiego życia.
4: Oczywiście, że tak. My musimy się teraz skupić, żeby jak najszybciej uzbroić jednostkę z powrotem w ten sprzęt, żeby jednostka w pełni w gotowości mogła służyć na rzecz bezpieczeństwa.
3: A czy gmina planuje jakieś dodatkowe zabezpieczenia w związku z tym tego budynku i wsparcie dla jednostek OSP?
4: Powiem tak, inwestujemy w straże i ogólnie budynki są dobrze zabezpieczone, no bo czy dla normalnego człowieka zamknięte drzwi, czy to powinno generować pokusę do tego, żeby wejść i ukraść komuś, czy w tym wypadku strażakom sprzęt? No według mnie nie, ale jeżeli widzimy, że to jest za mało, no to będziemy się nad tym pochylać, żeby jednak te remizy zabezpieczyć w jakiś inny sposób, taki, żeby no przynajmniej mieć poczucie, że zrobiliśmy coś więcej na rzecz tego, żeby do takiej sytuacji w przyszłości nie dochodziło.
3: To porozmawiajmy teraz o kolejnych inwestycjach, bo gmina pozyskała 1,5 miliona złotych dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość całego projektu to ponad 3 miliony złotych. Ilu mieszkańców skorzysta z tego programu?
4: Łączna wartość projektu dokładnie to jest 3,4 miliona złotych. W tym momencie na liście mamy 114 tych przydomówek, krótko mówiąc. 1,5 miliona złotych dofinansowania i tutaj również zaznaczę, zobaczymy jak sytuacja będzie się kreować. Po pierwsze, jeżeli chętni dalej będą, musimy ustalić listę jeszcze raz, czy wszyscy się zgadzają dalej na to i są zainteresowani tym programem. Kolejna sprawa, ogłosimy przetarg, zobaczymy również jak finansowanie będzie wychodzić, jakie będą tutaj ceny i musimy to wszystko dopasować, skonsultować jeszcze dalej z mieszkańcami.
3: Ale mieszkańcy będą musieli coś dołożyć do tej inwestycji?
4: Tak, 25% mamy tak ustalone, taki przyjęty jakby program finansowania.
3: To jakie to mogą być 50, koszty?
4: 50% około właśnie dofinansowania, które dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, 25% gmina, 25% mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy ciężko mówić o konkretnych kwotach, ale z rynku informacji z innych przetargów, które analizowaliśmy, wychodzi, że mieszkaniec no około 8 tysięcy złotych w zależności od tej przydomówki, bo jeżeli będzie mniejsza, to będzie mniej, jeżeli będzie większa, to będzie troszkę więcej, ale uśredniając około 8 tysięcy złotych wkładu własnego trzeba będzie ponieść.
3: I są zainteresowani, czy raczej to zniechęca?
4: Są zainteresowani, no bo jednak jeżeli całość mówimy o przydomówce na dzień dzisiejszy kosztuje 24 tysiące złotych, może czasem i więcej, no to jednak no, widać, że to jest znaczna kwota dofinansowania.
3: Panie wójcie, to na koniec o najmłodszych mieszkańców gminy Gręboszów chcę zapytać, bo minęła połowa wakacji, wielu rodziców myśli już o wrześniu. Jak wygląda rekrutacja do gminnego żłobka i przedszkola?
4: Do przedszkola bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo chętnych. Nie będę ukrywał, że akurat w tym zakresie nie mamy problemu.
3: Czyli już nie ma miejsc? Cztery
4: grupy prawie pełne. Jeszcze są ostatnie tak naprawdę, więc jeżeli ktoś jest chętny, serdecznie zapraszamy. W żłobku sytuacja wygląda troszkę gorzej. Myślę, że tak jak w wszystkich samorządach, nie będę tutaj innym głosem samorządowym. Po prostu padła liczba tych dzieciaków, które do żłobka uczęszczają. Czyli to nie chodzi tylko o demografię, tylko po prostu o program, który jest oferowany dla rodziców, jeżeli pójdą do pracy, po prostu mają to, co mają oddać, krótko mówiąc, do żłobka finansowo, no to może zostać u nich w domu, więc wcale się nie dziwię, ale jeżeli ktoś jest chętny, aby oddać swoje pociechy w nowoczesny, piękny obiekt, przyjazny dla najmniejszych, serdecznie zapraszamy, mamy takie miejsca, żłobek, drodzy mieszkańcy i nie tylko, czeka na was.
3: Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
12: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do półfinału Ligi Narodów. W rozgrywanym w Ningbo spotkaniu ćwierćfinałowym Polacy pokonali Ukraińców 3-1. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 24, zdobył Bartłomiej Bołądź.
13: Cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Trzeba przyznać, że nie zagraliśmy na swoim poziomie, ale liczy się zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. Drużyna z Ukrainy pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z topu i to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
12: W jutrzejszym półfinale Polacy zmierzą się ze Słoweńcami, a w drugim meczu o finał Amerykanie zagrają z Japończykami. Teraz piłka nożna. Raków Częstochowa awansował do trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. W rewanżowym spotkaniu drugiej rundy Raków pokonał na wyjeździe maltański Valletta FC 4-0. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem klubu z Częstochowy 3-1. W rewanżu gole dla Rakowa zdobyli Michael Amejał, Tomasz Pieńko, Adin Molnar i Patryk Makuch. Obrońca klubu z Częstochowy Jerzy Napieraj tak podsumował to spotkanie.
14: Na pewno pokazaliśmy się z lepszej strony niż w Ekstraklasie i dopięliśmy swojego, awansowaliśmy i to na pewno cieszy. Na pewno po tym pierwszym golu Michaela cały stres puścił i zaczęliśmy grać swoje i mecz się otworzył na naszą korzyść. W drugiej połowie myślę, że poczuliśmy już to flow i poszło i kolejne bramki i myślę, że gra w drugiej połowie wyglądała lepiej niż w pierwszej.
12: W następnej rundzie Raków zmierzy się ze szwedzkim Hammarby, który odpadł w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy z belgijskim Anderlechtem. Mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji zostaną rozegrane 6 i 13 sierpnia. W tej fazie zagra też GKS Katowice, który pokonał 3-1 słowacką Żlinę. W pierwszym meczu rywale wygrali 2-1. W rewanżu gole dla GKS-u zdobyli Adam Zrelak, Mateusz Wdowiak i Ilia Szkurin. W trzeciej rundzie kwalifikacji rywalem GKS-u będzie Hapoel Tel Awiw, który w drugiej rundzie wyeliminował Ludogorec Razgrad. Znamy też rywali polskich drużyn w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Górnik Zabrze zmierzy się w najbliższą środę z węgierskim Ferencvarosi, a dzień później rywalem Lecha Poznań, czyli mistrza Polski, będzie Klaksvík z Wysp Owczych. Na chwilę zmieniamy dyscyplinę. Zaczynał na Dunajcu w Nowym Sączu, a teraz przyjechał w rodzinne strony pokazać swoim bliskim srebrny medal Mistrzostw Świata wywalczony w amerykańskiej Oklahomie. Kajakarz slalomowy Michał Pasiut w wieku 35 lat doczekał się pierwszego indywidualnego krążka z zawodów tej rangi. Droga do sukcesu była trudna, bo w zeszłym roku zawodnik miał pół roku przerwy spowodowanej m.in. kontuzją kręgosłupa.
15: Powrót do sportu po takiej przerwie, szczególnie sportu na najwyższym światowym poziomie, jest bardzo ciężki i no, okupiony był łzami na pewno i chwilami zwątpienia i po prostu takiej ludzkiej niemocy. No, konsekwencją i uporem i cierpliwością wszystko udało się dowieść do samego końca, aż do tego momentu.
12: Niemal rok temu Michał Pasiut został tatą, a przerwa w startach pozwoliła mu spędzić więcej czasu z córką. Wizyta w Nowym Sączu była bardzo krótka, m.in. z powodu ojcowskich obowiązków, które czekają go w najbliższym czasie. Reprezentant Polski został wicemistrzem świata w konkurencji K1. Brąz na tych mistrzostwach świata wywalczyła inna sądeczanka Klaudia Zwolińska w konkurencji Kanadyjek. To nie koniec sezonu kajakarzy. W sierpniu czekają ich mistrzostwa Polski, we wrześniu dwa puchary świata oraz mistrzostwa Europy. I wracamy do piłki nożnej. 33-letni hiszpański pomocnik Goku może trafić do Sandecji Nowy Sącz. Zawodnik przyjechał do Nowego Sącza, aby przejść testy medyczne. Ostatnio grał dla Wieczystej Kraków, wcześniej m.in. w Wiśle Kraków, ale również w FC Barcelonie B czy w portugalskiej Bradze. Dodajmy, że kontrakt z Sandecją przedłużył Patryk Peciak. Równocześnie 19-letni pomocnik został wypożyczony do trzecioligowej siarki Tarnobrzeg. W poprzedniej rundzie grał w Stali Kraśnik, również w ramach transferu czasowego. W ramach Dni Żabna odbędą się Mistrzostwa Gminy Żabno drużyn klubowych o Puchar Burmistrza w piłce nożnej. Turniej będzie rozegrany jutro na Orliku i boisku sportowym w Łęgu Tarnowskim. Losowanie grubo 10.10, a pierwsze mecze o 10.30. Do rywalizacji zgłosiło się 8 zespołów.
16: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
17: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
16: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Do sportu jeszcze na chwilę wrócimy. Troszeczkę do innego wymiaru sportu. Prognoza pogody 28 stopni. Już teraz mamy o poranku, czyli już nam się zrobiło bardzo ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Będziemy gorąco upalnie, bo termometry będą wskazywały 36 stopni. Również jutro taka wysoka temperatura. W nocy bardzo ciepło, 21, sporo słońca w cały weekend, tak więc tego słońca nam nie zabraknie.
17: Dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
16: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: I tak sobie spoglądam na te zdjęcia satelitarne. Okazuje się, że najwięcej słońca to tutaj ściana wschodnia i południe naszego kraju. Północny zachód troszeczkę tutaj chmury mogą dominować i również w północno-zachodniej części Europy też te chmury dominują, ale za to południe Włochy, Hiszpanii czy Portugalia, oczywiście Grecja i Turcja, Chorwacja. Słoneczne niebo błękitne i też wysokie temperatury, tak więc wszyscy zadowoleni. No to teraz jeszcze na chwilę przejdźmy do tego innego oblicza sportu, ponieważ wypoczywamy, również na taki zasłużony wypoczynek udał się Ronaldo wraz ze swoją, no właśnie, już się okazuje właśnie ze swoją żoną Georginą i to temat w sporcie chyba bym powiedział numer jeden na całym świecie i podgrzewam atmosferę wokół właśnie słynnej pary, ta rewelacja właśnie z Majorki, bo tam na Majorce wypoczywają i fani dostrzegli detal zarówno na dłoni Ronaldo, jak i na dłoni Georginy, czyli duży, ogromny, no właśnie. No i to pytanie tylko, czy był ten ślub, bo nikt nie chce powiedzieć dokładnie i jest lawina spekulacji o sekretnym ślubie piłkarza, ale dostrzegli przy fani detal, którym lawinę komentarzy wywołał, obrączka się pojawiła na dłoni zarówno Ronaldo, jak i Georginy. No i pytanie tylko, kiedy ten ślub był. Na razie sami zainteresowani nie chcą nic powiedzieć, nie zdradzają. Jedno jest tylko pewne, na serdecznym palcu pojawił się tutaj i palcu Cristiano i Rodriguez właśnie pojawiła się dużych, pokaźnych rozmiarów złota obrączka. Tak więc wygląda na to, że państwo są po ślubie. No to czekamy tylko na potwierdzenie tych informacji. W sieci zawrzało. No, gratulujemy. Bardzo ładnie cieszymy się. No i życzymy powodzenia młodej parze na nowej drodze życia. 22 minuty nam zostało do godziny 9. To takie informacje sportowo bym powiedział troszeczkę kulturalne. No, umówmy się. Takie informacje show biznesowe. O, 22 minuty do godziny 9. Za chwilę wiadomości dla zmotoryzowanych, ale wcześniej jeszcze Komodo i również Sofia Reis.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
6: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
7: Skoda.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
11: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
10: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
11: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: Po reklamie.
12: Sofia, Bella.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Sofia Reis, mi raz, dwa, trzy, no to raz, dwa, trzy, jedziemy, wsiadamy do naszego samochodu, włączamy nawigację, ale no właśnie, a propos włączenia nawigacji, proszę pamiętać, że nie zawsze trzeba ufać wskazaniom. I tutaj przykład, 78-letni kierowca z Polski zaufał wskazaniom nawigacji i wjechał samochodem w głąb bawarskich Alp. Droga stawała się coraz węższa, aż zamieniła się w stromy szlak przeznaczony tylko dla pieszych, no i podróż już zakończyła się na drewnianej kładce, z której koła sunęły się nad wąwozem. No i dziwię się, że przecież kierowca powinien zauważyć, że ta droga troszeczkę inaczej wygląda, niż zazwyczaj drogi wyglądają, i już powinien tutaj, już mu się lampka zapalić, zasygnalizować, że coś jest nie tak chyba w tej, tutaj w tych wskazaniach tej nawigacji, że chyba ta droga nie tak powinna wyglądać i nie w ten sposób prowadzić ten nasz samochód, ta nawigacja. No, to wszystko wydarzyło się w Niemczech i niemieckie służby nie kryją zdumienia, że samochód w ogóle zdołał dotrzeć w tak trudno dostępne miejsce. No, z drugiej strony uznanie dla kierowcy, uznanie dla samochodu, że był w stanie w ogóle przejechać. Bo jak oglądam zdjęcia, to nawet piesi by mieli czasami problemy z przejściem, a co dopiero przejechaniem, a już wjechanie na taką kładkę samochodem to nie lada wyczyn. Tak więc proszę pamiętać, nie zawsze ufamy nawigacji, bo ona może nas poprowadzić i zaprowadzić w pole. Dlatego pamiętajcie, tu trzeba być cały czas czujnym. No i też trzeba być czujnym na drodze. Dzisiaj temperatury no nie będą nam pomagać w przemieszczaniu się po naszych drogach bez zdarzeń drogowych i oby ten tutaj bilans nam się utrzymał, zerowy bilans na naszych drogach, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a na naszych ulicach no mamy ruch, w niektórych miejscach spory ruch, ale mimo wszystko wydaje mi się, że i tak podczas tego rocznych wakacji tych samochodów jest troszeczkę mniej niż w roku szkolnym. Na Tuchowskiej od Drzymały powolutku do Konarskiego, zmożony ruch na Dąbrowskiego, tutaj dojazd do Konarskiego i Gumnickiej. Więcej tych samochodów też tutaj napotkacie na Alejach Solidarności, gdzieś na wysokości Rogojskiego. Klikowska od Paderewskiego, Wieniawskiego, powolutku do Ronda Słowackiego, Szkotnik, jadąc w kierunku Solidarności. Krótki postój na Klikowskiej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, ale to naprawdę bardzo krótki postój i szybko to rondo przejedziemy. Zobaczmy sobie jeszcze Aleje Kratkowskiego. Tutaj już przy samym skrzyżowaniu tylko wzmożony ruch z czerwonymi klonami i na Zbylitowskiej od Chemicznej. Tutaj tych samochodów mamy więcej do czerwonych klonów, jadąc ulicą Zbylitowską. No i jeszcze została nam tutaj ulica Koszycka, Czerwona i Krakowska, skrzyżowanie dokładniej tych samochodów. W miarę tutaj bym powiedział płynnie samochodem przejdziemy przez to skrzyżowanie. Może troszeczkę więcej się nam ustawiło samochodów na Krakowskiej. Na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Barwnej dojeżdżamy do tego skrzyżowania z Koszycką, jadąc w kierunku centrum powolutku.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: No i przypominam wszystkim zmotoryzowanym, wysokie temperatury, 36 stopni, leki, kosmetyki, to wszystko chowamy, jeszcze mamy okularów, no i oczywiście pamiętajcie, szklane butelki, puszki w samochodzie też nie zostawiamy, też muszą być schowane, bo mogą wywołać pożar, a szczególnie tutaj, no tam woda w butelkach, ona działa po prostu jak soczewka przy takich temperaturach, te butelki działają, no i może się na przykład tapicerka tutaj zapalić, no i proszę pamiętać, że samochód zostawiony właśnie przy takich temperaturach może się w środku nagrzać, kabina w tym samochodzie nawet do 70 stopni, dlatego no te rzeczy takie typu smartfony, no laptopy, tablety też chowamy, bo mogą po prostu no grozić eksplozją przy takich wysokich temperaturach te właśnie urządzenia elektroniczne, albo trwale po prostu się uszkodzić. 10 minut nam do godziny 9 pozostało, tak więc kierowcy wiedzą chyba jak się zachować, bo to często podaję, mówię, ale przypominam cały czas, bo te temperatury no będą nas troszeczkę tutaj dekoncentrować też na naszej drodze, dlatego szczególnie skupmy się na tym, co się dzieje. No i bezpiecznie przemieszczajmy się po tych naszych ulicach.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Słuchacie radia RDN.

0: Region jest nasz.
1: Śledczy zbadają dziś szczątki rakiety, o szczegółach już za chwilę. Zabytkowa chałupa z Wierchomli, która stała w skansenie w Nowym Sączu, została rozebrana. W jej miejsce powstanie nowoczesny budynek. Basen, klimatyzacja, podstawa to dużo pić. Jak tarnowianie radzą sobie z upałami?
2: Trzeba chodzić wieczorem, rano, a w południe się chować.
1: Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Prokuratorzy przeanalizują dzisiaj szczątki rosyjskiej rakiety CH-101, która wczorajszej nocy spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Wskutek eksplozji powstał lej o 10 metrach szerokości i 5 głębokości. Prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedział, że śledczy zakończyli pracę na miejscu eksplozji.
3: Lej został zasypany na teren przekazany właścicielowi. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przyczesali teren o powierzchni około 3 km2, znajdując liczne szczątki rakiety, w tym elementy jej napędu. Na dzisiaj zaplanowane są dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety, do których to czynności zostanie przybrany specjalista, który przyjechał z Ukrainy.
1: Analiza szczątków ma zakończyć się jeszcze dzisiaj. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma zamiar wysyłać w przyszłości SMS-y wyjaśniające po niebezpiecznych sytuacjach. To reakcja na wczorajszy brak poinformowania mieszkańców Lubelszczyzny, gdzie spadła rosyjska rakieta i dlaczego zawyły syreny. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że takie komunikaty będą mogły pojawiać się również w aplikacji mObywatel. Twierdzi, że wczoraj syreny alarmowe były skuteczniejsze od systemu, od SMS-ów RCB.
4: Alert jest czymś innym niż informacja. Alert i podniesienie trybu alarmowego wiąże się z tym, że informujemy, że jest alert, a czymś innym jest informacja o tym, dlaczego ten alert był. I najważniejszą rzeczą, jeżeli takie sygnały się pojawiają, jest podanie informacji, dlaczego coś się wydarzyło. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zostanie wprowadzona zasada wysyłania wiadomości SMS z informacją bezpośrednio po ustaleniu niebezpieczeństwa i wtedy te komunikaty mogą być też w obywatelu, nie ma żadnego problemu.
1: Premier przyznał wczoraj, że po ogłoszeniu alarmu do ludzi powinna przychodzić informacja wyjaśniająca sytuację, która by ich uspokoiła.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wróciły upały. Przez kilka najbliższych dni temperatura maksymalna w ciągu dnia może osiągać od 30 do 37 stopni Celsjusza, w nocy od 18 do 23 stopni. Starsi mieszkańcy Tarnowa zazwyczaj nie lubią upałów, a z wysokich temperatur cieszą się młodzi.
5: Bardzo lubię basen i teraz właśnie idę. Bardzo fajnie, teraz upały bardzo dobre.
6: Nie służy mi gorąc, bo jestem chora i dlatego.
7: Jak pani sobie radzi z upałami?
6: No nie radzę sobie. No podstawa, nawadnianie organizmu.
8: Nie lubię upałów i trudno sobie radzić. No, trzeba pić elektrolity, wody dużo i w cieniu siedzieć.
9: Daję sobie radę, ale pole jak jest tak średnio 25, to jest fajnie. Chodzimy w cieniu i pijemy dużo wody.
7: Pies jak znosi upały?
9: Tak jak widać, no sapie, ale trzeba chodzić wieczorem, rano, a w południe się chować.
10: Ja lubię, ale nie aż tak bardzo. Takie największe to nie, ale jak są krótko, to lubię. Może być trochę gorąco, tylko żeby nie było bardzo dużo dni.

0: No, mam takie szczęście, że większość dnia przesiedzę w klimatyzacji pracy.
1: Dziś temperatura w regionie może dochodzić do 37 stopni, jutro ma być podobnie. Poradnik o tym, jak przetrwać upały, przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci przypominają, aby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach i zapewnić czworonogom stały dostęp do chłodnej wody. Zabytkowa chałupa z Wierchomli, która znajdowała się w skansenie w Nowym Sączu, została rozebrana. Budynek do niedawna służył jako tak zwany biurowiec Sądeckiego Parku Etnograficznego. W jego miejsce powstanie nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, w którym będzie zaplecze dla pracowników i turystów, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek.
2: Będzie taki niewielki budynek, około 250 metrów kwadratowych, oczywiście piętrowy, do tego, aby osiągnąć to, co było wcześniej już od kilku lat, można powiedzieć, naszym życzeniem, czyli zbudowanie z prawdziwego zdarzenia ubikacji, jak również i całego zaplecza sanitarnego, włącznie z recepcją i kasami. To jest, można powiedzieć, projekt, który nam spędza sen z powiek od kilku lat.
1: Dodajmy, że rozebrana chałupa z Wierchomli będzie jeszcze wykorzystywana przez skansen. Jest plan, że po ponownym złożeniu i przeniesieniu budynek stanie się gajówką.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pierogi przygotowywane przez gospodynie z koła gospodyń wiejskich u źródła w Słonej podbijają podniebienia mieszkańców i gości odwiedzających lokalne wydarzenia. Panie, które są bohaterkami kolejnej odsłony audycji Strażniczki Małopolskich Smaków. Od lat pielęgnują dawne receptury i przekazują je kolejnym pokoleniom. Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu pierogi często gościły na stołach, dziś z powodu braku czasu stały się prawdziwym rarytasem. Numerem jeden w Słonej są tradycyjne pierogi ruskie, które gospodynie postanowiły nieco zmodyfikować. Tak powstały słynne pierogi chłopskie.
4: Mężczyźni, jak wiadomo, wolą bardziej jedzenie takie sycące. Dlatego nasze panie wzbogaciły formułę pierogów ruskich i nazwałyśmy je pierogi chłopskie.
5: No dobrze, ale wzbogaciły to co? Co dodałyście? Albo czego ujęły? Nie, no dodałyście. Co dodałyście?
6: Dodałyśmy.
5: Nic nie ujęłyście.
4: Dokładnie nie.
5: Czyli ruskie to podstawowe jest ser.
6: Ziemniak, cebula.
5: I co do tego jeszcze? Dorzuciłyście,
6: Dorzuciłyśmy podgarle, pietruszkę.
7: I jeszcze coś takiego.
4: Składnik od siebie.
5: Ale to może zdradzić składnik od ciebie?
7: Nie. Przyprawy nie zdradzamy, bo mają wyjątkowy smak.
4: Wygrałyśmy też kilka konkursów tymi pierogami. Nasi panowie już innych pierogów nie jedzą i też stali bywalcy naszych stoisk podczas dożynek, podczas święta fasoli, w zakliczenie, wiedzą, na jakie pierogi idą.
1: O kulinarnych tradycjach regionu opowiadały na antenie RDN Małopolska przewodnicząca koła Monika Kulak, Irena Jaszczur z zarządu oraz kronikarz Barbara Galas-Czerwiec, z którymi rozmawiał Paweł Mleczko. Dumą koła jest także barszcz biały na serwatce z jajkiem i kiełbasą. Przepis na tę regionalną potrawę będzie można usłyszeć w jutrzejszej audycji Strażniczki Małopolskich Smaków o godzinie 9:10 na antenie RDN.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do tego wszystkiego jeszcze bym dorzucił chłodnik. Przy takiej temperaturze to idealne, wydaje mi się. A dziś 36 stopni, przewaga dla słońca, mamy już prawie 30 stopni. Podobna temperatura również by jutro też bardzo gorąco, w nocy 20 i kolejne dni wcale nie będą chłodniejsze. Też te temperatury od 30 do 34, cały przyszły tydzień tak nam się też zapowiada.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W Małopolsce słonecznie i bardzo ciepło. Ci, którzy w górach wypoczywają, też z zadowoleniem niebo błękitne, ale ci, którzy nad polskim morzem, no to troszeczkę mogą być zawiedzeni. Chmury tam się pojawiły, troszeczkę niebo zachmurzone, ale ciepło jest. Tyle, że no, chciałoby się nad polskim morzem mimo wszystko, żeby była ładna, słoneczna pogoda. I a propos polskiego morza, na chwilę tam pozostajmy. Otóż pewien dziennikarz z Litwy udał się właśnie nad polski Hel, a później to wszystko opisał. I co pisze? Jak opisujemy swoje wrażenia z pobytu w Polsce, dokładnie nad polskim Helem, no nie kryje rozczarowania, zauważając, że choć pogoda nad litewskim wybrzeżem nie rozpieszcza, to nad polskim morzem jest jeszcze gorzej. I powiedział i napisał, że człowiek ma ochotę jak najszybciej uciec. No tak jest polskie morze, kapryśne jest polskie morze. Trzeba mieć po prostu szczęście, żeby trafić w okno pogodowe i cieszyć się ładną pogodą, ale wydaje mi się, że teraz ci, którzy tam będą się wybierali i wyjadą, to powinni mimo wszystko mieć słońce. Te temperatury też również będą wysokie, tak więc to po prostu tylko kwestia, kiedy to słoneczko zza tych chmur pojawi się, no na przykład nad Sopotem i będzie ładnie i wszyscy będą zadowoleni w całym kraju, nie tylko ci, którzy wypoczywają w Małopolsce.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
0: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

Zamknij oczy. 19 minut po godzinie 9. No nie, no budzimy się, wstajemy, tym bardziej, że już za chwilę poranna kawa i zespół Plateau, tak więc przyda nam się ta poranna kawa, ale nie przesadzajcie, pamiętajcie, nie przesadzamy przy takich wysokich temperaturach z kawą, bo tutaj specjaliści radzą, żeby tą kawę jednak ograniczyć. Przy tych wysokich temperaturach będzie to korzystniejsze dla naszego zdrowia. No i przede wszystkim bardziej nawodnimy nasz organizm nie kawą, ale po prostu wodą mineralną. Pozostajemy przy kalendarzu świąt nietypowych na chwilę teraz, 20 minut po godzinie 9. 9.30 to wiadomości ekonomiczne. A propos wiadomości ekonomicznych, dzisiaj mamy Dzień Skarbowości, czyli dzień wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. Tak więc pozdrawiamy wszystkich urzędników z okazji ich Dnia Skarbowości, ale też pozdrawiamy tych wszystkich, którzy czuwają nad naszymi systemami komputerowymi, bo w kalendarzu mamy też Dzień Administratora, czyli za ciężką pracę. No, dziękujemy wszystkim administratorom systemów komputerowych, stron i sieci, a także pracowników IT w ogóle, no bo wiemy, że bez nich no to ciężko byłoby się poruszać po tych wszystkich mediach społecznościowych i sprawdzać, co u znajomych tam słychać, jak spędzają na przykład w wakacje. No to czas teraz na poranną kawę i zespół Plateau, a za chwilę Lukas Graham. Pada deszcz.

0: chce.
1: No tak, poranną kawę mamy już za sobą, jedna kawa nam wystarczy przy tych wysokich temperaturach, przypominam. I co na śniadanie? Resztki snu? Nie, nie. Na śniadanie najlepsze są warzywa i owoce, szczególnie przy tych wysokich temperaturach. Arbuzy, moi kochani, dużo wody mają, świetnie gaszą pragnienie, tak więc jeżeli jesteście na porannych zakupach i zastanawiacie się, co kupić, to arbuz. Obowiązkowo ten arbuz przyda nam się na weekend, bo cały weekend bardzo gorący. Do tego jeszcze bardzo dobre są, a propos warzyw i owoców, ogórki, pomidory. Ogórki, pomidory dają uczucie chłodu, uzupełniają cenne elektrolity, a owoce jagodowe, takie jak maliny, borówki i truskawki, no teraz tych truskawek troszeczkę mniej, ale nie, no możemy kupić, mimo wszystko, dostarczają witamin bez obciążenia żołądka, tak więc proszę pamiętać, arbuzy, ogórki, pomidory, owoce jagodowe, czyli maliny, borówki, truskawki. No i lekkie dania tutaj, czyli chłodnik, to są takie zimne zupy warzywne na bazie kefiru, maślanki lub jogurtu, ewentualnie sałatki z chudym mięsem albo rybą. To takie lekkie połączenie z dodatkiem ziół i oliwy, z oliwek na weekend. Proszę o tym nie zapominać. I co jeszcze dobrego? No to troszeczkę inna kuchnia. My będziemy jutro, przypominam, po godzinie 9. Słuchajcie nas uważnie. Strażniczki małopolskich smaków i o tych smakach Małopolski, nie tylko na upały, będziemy mówić po godzinie 9, ale szczególnie na upały, no to przypominam. Chłodnik, sałatka z chudym mięsem albo rybą w ten weekend i unikać przede wszystkim smażonych potraw, fast foody, słone przekąski, tłuste potrawy, no i przede wszystkim alkohol, który powoduje szybkie odwodnienie organizmu, no to o tym nie trzeba przypominać, tak więc pamiętajcie o tym, żeby zadbać o to swoje zdrowie, bo naprawdę 36 stopni w cieniu dzisiaj, takie temperatury nas czekają i te godziny między 11 a 15, 16 najbardziej nasłonecznionym, pamiętajcie spędzać gdzieś pod jakimś drzewkiem w cieniu, odpoczywać, nie pracować. No, nie każdy może sobie pozwolić na odpoczynek, ale proszę o tym pamiętać, żeby mimo wszystko tutaj w miarę możliwości w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych gdzieś szukać tego cienia. 26 po 9.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
6: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
9: Narodowy Fundusz Zdrowia mówi stop działalności tak zwanych lekarzy walizkowych. Chodzi o przypadki, kiedy doktor przyjeżdża do szpitala w małym mieście na jeden dzień i na oddziale chirurgii wykonuje zabiegi urologiczne, neurochirurgiczne lub ortopedyczne, a później nie sprawuje już opieki nad tymi pacjentami, wyjaśnia wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
10: Szereg działań, żeby nasz system ochrony zdrowia uczynić jak najbardziej przejrzystym i racjonalnym, a w szczególności kończyć ze zjawiskiem tak zwanych lekarzy walizkowych, czyli mamy sytuację, w której lekarz przyjeżdża do szpitala wyłącznie po to, żeby wykonać zabiegi. To znaczy lekarz w szpitalu jest po to, żeby opiekować się pacjentem, który jest w szpitalu, a nie żeby tylko i wyłącznie wykonać zabieg ortopedyczny, neurochirurgiczny, urologiczny czy jakikolwiek inny.
9: Przygotowywane zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie ma poprawić jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów oraz zapewnić kompleksową opiekę dotyczącą ewentualnych powikłań czy rehabilitacji. Zmiany mają wejść w życie od 1 października tego roku. Do szpitali trafią dodatkowe pieniądze na leczenie pacjentów, 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię oraz 1 800 000 000 na nadwykonania za nielimitowane świadczenia z pierwszego kwartału tego roku, powiedział wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
10: Refundacja leków w programach lekowych to jest kwota około 600 milionów złotych. Niezrealizowane nadwykonania nielimitowe za pierwszy kwartał 2024 roku to jest kwota około 1 800 000 000 złotych, a więc w zasadzie w oddziałach wojewódzkich te wartości pokryją 100% zapotrzebowania na realizację i nadwykonań limitowych i leków w programach lekowych i chemioterapii.
9: Pieniądze zostały już przekazane do oddziałów wojewódzkich funduszu i niebawem powinny trafić do szpitali. W Unii Europejskiej wchodzą w życie przepisy, które mają zachęcić konsumentów do naprawiania zepsutych urządzeń zamiast ich wymieniania. Dyrektywa określana jako prawo do naprawy zaczyna obowiązywać dziś, jednak polskie przepisy w tej sprawie nie zostały jeszcze przygotowane. Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedział, że właściciele urządzeń RTV i AGD, wybierając naprawę sprzętu, zyskają dodatkowy czas, w którym mogą korzystać ze wsparcia sprzedawcy.
11: W przypadku, kiedy w tym okresie odpowiedzialności 2 lat zepsuje nam się jakaś pralka, wybierając wymianę sprzętu na nowy, nie mamy tutaj żadnego wydłużonego okresu, nic wprowadzenie tej dyrektywy w życie nie zmienia. Kiedy konsument wybierze jednak naprawę, zyskuje dodatkowe 12 miesięcy na to, aby ewentualnie jeszcze, gdyby coś się z tym sprzętem działo, ponownie skorzystać z tego prawa i go naprawić.
9: Bartosz Klimczuk dodał, że w przypadku takich urządzeń jak pralki, lodówki, telewizory i telefony sprzedawca będzie musiał je naprawić także po upływie 2 lat od zakupu. Powstanie też polska wersja platformy internetowej, która ułatwi znalezienie przedsiębiorcy wykonującego takie naprawy.
11: Przedsiębiorcy będą musieli przede wszystkim udzielić dokładnej informacji konsumentowi na temat właśnie tej naprawy. To jest rzecz ta podstawowa, czyli ten obowiązek informacyjny, żeby spełnili. Po drugie, będą musieli tej naprawy dokonać w rozsądnym terminie i za rozsądne pieniądze.
9: Celem promowania naprawy jest chęć oszczędzania surowców i zmniejszenia liczby elektrośmieci. Projektem przepisów, które wprowadzą w Polsce unijną dyrektywę, rząd ma zająć się jesienią.
5: To były wiadomości ekonomiczne.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Dziś będziemy szukać mochłody. My, ci, którzy będą wypoczywać nad wodą, proszę pamiętać, że korzystamy z kąpielisk strzeżonych. Nie z dzikich kąpielisk. Dbajmy o swoje zdrowie, o swoje życie. A dzisiaj te temperatury naprawdę będą bardzo wysokie, tak więc będziemy szukać tego chłodu, no na przykład w wodzie. 36 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Termometr tutaj w Tarnowie już wskazuje 30 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: W nocy 20, jutro też 36, niedziela 29, poniedziałek 34, a wtorek 37 stopni. Tak więc wygląda to, że w przyszłym tygodniu będzie jeszcze cieplej. 25 minut do 10.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
0: Po reklamie.

0: Ania Blusz, bez planu. No nie, plan na pewno mamy, bo przecież my planujemy odpoczynek, planujemy wyjazdy na wakacje na półmetku. Ostatni dzień lipca dziś w kalendarzu. Pierwszy miesiąc wakacji za nami. Jutro kolejny miesiąc nam się rozpoczyna. No i te nasze wyjazdy i bagaż. Proszę pamiętać, że w każdym bagażu powinno się znaleźć miejsce na apteczkę, której zawartość zależy też od miejsca wyjazdu, długości pobytu oraz wieku i stanu zdrowia podróżujących. Tłumaczymy szczególnie teraz, jak ta apteczka nasza powinna wyglądać. Kierownik apteki szpitalnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zuzanna Firkowska-Kopeć.
1: Są jednak takie elementy, które warto mieć ze sobą zawsze. Przede wszystkim leki przyjmowane na stałe. Najlepiej takich leków mieć troszkę zapasu na kilka dodatkowych dni w przypadku, gdyby się pojawiały jakieś opóźnienia w podróży. Oprócz tego warto zabrać środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty na biegunkę i odwodnienie.
0: No a co zabierają ze sobą ci, którzy właśnie rozpoczynają urlop?
2: Bandaż, plaster, jakiś środek do odkażania.
3: Coś na komary, coś na kleszcze, do tego penseta.
2: Bardzo bym chciała adrenalinę, bo nie wiem, czy jestem uczulona na przykład na jad pszczół czy szerszeni.
3: Warto pamiętać o jakimś środku, który będzie nam służył przeciwko poparzeniu słonecznemu.
0: No i właśnie, i to jest bardzo ważne. Adrenalina może nam się przydać, bo często się zdarza tak, że całe życie nie jesteśmy uczuleni, a tu nagle po ukąszeniu występują alergie. I tak może się nam przydarzyć na przykład, że za młodu ukąsiła nas pszczoła, nie było żadnych problemów, mieliśmy tylko bąbel, swędzący bąbel, a teraz proszę bardzo, troszeczkę się jest starszym i może się okazać, że występują już tutaj powikłania. Dlatego warto mieć tą adrenalinę mimo wszystko, ale też jak mamy tą adrenalinę, to też trzeba wiedzieć, gdzie ją przechowywać, bo przy takich wysokich temperaturach ona musi być po prostu cały czas w chłodzie. No to wiemy co tą apteczkę, jak zaplanować tą apteczkę, bo zdaniem ekspertki okazuje się, że ta wakacyjna apteczka powinna być dobrze zaplanowana, ale nie przepełniona i to jest bardzo ważne. Tak więc tą apteczkę do walizki wrzucamy, a najlepiej do bagażu podręcznego, mieć przy sobie cały czas, a jeżeli już gdzieś lecimy, na przykład samolotem i ten bagaż osobno, w luku bagażowym sobie tam czeka na nas i mamy nadzieję, że razem z nami doleci na miejsce docelowe, bo czasami może się nam zdarzyć, że jednak mimo wszystko my jesteśmy na miejscu, a ten bagaż jeszcze gdzieś tam w trasie. I no właśnie, no i pytanie, żeby nie zgubić tego bagażu, no to wiemy, że często przypinki różnego rodzaju tam mamy, imię i nazwisko, jest podane numer telefonu, ale może się zgubić czasami taka przypinka, może się odpiąć, albo po prostu może być zerwana podczas załadunku tego bagażu na pokład samolotu, dlatego proszę pamiętać, warto wydrukować sobie karteczkę z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, danymi kontaktowymi i wrzucić do środka, do walizki. No i wtedy mamy pewność, że w razie czego, gdy się ta walizka zgubi i będzie problem ze znalezieniem właściciela, to jeżeli ktoś otworzy tą walizkę, to w środku znajdzie po prostu nasze dane kontaktowe i szybko się z nami tutaj skontaktuje i będziemy mogli cieszyć się urlopem, a nie cały czas zastanawiać się, no właśnie, gdzie ten mój bagaż? Dlatego proszę o tym pamiętać. Nic nie szkodzi wydrukować, wrzucić te dane kontaktowe do środka, do walizki. Będziemy po prostu spokojniejsi.

0: Teraz na Warszawie, ma Warszawa na ustach wszystkich już jutro. 82 lata temu rozpoczęło się powstanie warszawskie, dokładnie 1 sierpnia. Zbliża się godzina 10, już za chwilę wiadomości na antenie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 190.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Prokuratura zbada dziś pozostałości rakiety. Za chwilę także kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Czy kosmiczna fontanna zniknie z Tarnowa? O tym w tych wiadomościach. Podczas upałów nie zapominajmy o nawadnianiu.
5: Szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy.
4: Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Śledczy przeanalizują dzisiaj szczątki rakiety, która wczoraj w nocy spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Rząd przekazał, że była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Dagmara Kędzior.
6: Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią prokuratury odbędą się oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Śledczym ma w tym pomagać ekspert z Ukrainy, który zajmował się podobnymi przypadkami. Prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie powiedział, że zabezpieczono wiele materiałów.
7: W tym dwa elementy bardzo kluczowe dla identyfikacji tego obiektu latającego, a więc elementy elektroniki oraz elementy napędu.
6: Sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska liczy na wyjaśnienia, w szczególności dlaczego rosyjska rakieta spadła właśnie tutaj, prawie 100 kilometrów od granicy.
8: Ludzie są właśnie tacy zaskoczeni, że tyle kilometrów. No i teraz jak słyszę, to w bardzo szybkim tempie to się przesuwało. No oczekujemy zbadania tej sprawy, wyjaśnienia.
6: Na ten moment nie wiadomo, dlaczego rakieta spadła w Polsce. Czy był to przypadek, czy też celowe działanie Rosji.
4: Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. W hiszpańskiej Ceucie setki migrantów noc spędziły na ulicach, w parkach i przy parkingach, ponieważ ośrodki dla uchodźców nie są w stanie przyjąć kolejnych osób. Nadal napływają migranci z Maroka, a hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu do miasta wojska, które wesprze w ochronie granicy i utrzymaniu bezpieczeństwa. Mateusz Czmiel.
9: Tylko w ostatniej dobie z morza wyłowiono 10 ciał migrantów, którzy zginęli podczas próby dotarcia do hiszpańskiego wybrzeża. Szacuje się, że granice przekroczyły już tysiące osób. Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko, które wesprze funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Kryzys wywołał także napięcia polityczne. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała, że jej rząd rozważa nadzwyczajne działania, w tym zawieszenie obowiązywania strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią. W odpowiedzi hiszpańskie MSZ wezwało ambasadora Włoch.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Zamiast tryskać wodą, ciągle jest w naprawie. Jedna z bardziej charakterystycznych atrakcji Tarnowa może zniknąć z przestrzeni miasta. Fontanna planetarna, która odwzorowuje układ słoneczny, przysparza coraz więcej kłopotów. Od początku sezonu ciągle jest w naprawie. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przyznaje, że awaria okazała się poważniejsza niż się początkowo wydawało, dlatego rozważana jest przebudowa tej części miasta.
10: Awarii uległa pompa, ta pompa aktualnie będzie też montowana, no to są w przypadku tej fontanny problemy, które występują dosyć często. Chcemy też ten temat udrożnić. No jeżeli się nie uda, no są to problemy, które występują już od kilku lat. No tutaj no nie mamy żadnych skrupułów, aby tą fontannę też przeprojektować, przebudować, może uprościć.
4: Zmiana ma być jednak wcześniej konsultowana z mieszkańcami. Wśród rozwiązań branych pod uwagę jest powrót do tego, co było w tym miejscu przed laty, czyli do fontanny w kształcie koła z rzeźbą wzlatujących ptaków po środku, która była inspiracją dla samego Marka Grechuty. Artysta poświęcił jej jeden ze swoich wierszy, który zatytułował Fontanna przy hotelu Tarnowia. Obecna fontanna z układem słonecznym na skwerze księdza Jerzego Popiełuszki powstała w 2010 roku. Koszt jej budowy sięgnął 1 000 000 zł. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Marcinkowicach może potrwać do połowy września, informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. W związku z tym, że w pobliżu jest przejazd kolejowy

0: Inwestorem jest w tym przypadku spółka PKP PLK. Powstają tu 4 dodatkowe pasy ruchu. Kierowcy włączający się do ruchu będą mogli skorzystać z prawo i lewo skrętu na drodze gminnej. Dodatkowe pasy będą też na powiatówce, po jednym od strony Limanowej i Chełmca, mówi dyrektor PZD Wojciech Błażusiak.
1: Wykonawca pracuje, mamy taką informację z PKP. Wykonał już cały zakres kanalizacji deszczowych. W tej chwili przystąpił do prac już nawierzchniowych. Nie znamy dokładnie, kiedy to się ma zakończyć, ale zakładamy tak połowa września. Mamy nadzieję, że już te prace będą ukończone. Pewnym kłopot jest z dokumentacją. Ja zwykle w takich miejscach często są takie obce sieci, które nie były nigdzie na mapach pokazane, między innymi jakieś kable światłowodowe. No często taka spotykana sytuacja. Mamy nadzieję, że już PKP weszło, wykonawca pracuje, to już ten maksymalnie pół miesiąca do dwóch.
0: W związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej w Marcinkowicach jest ruch wahadłowy. Do Polski dotarły afrykańskie upały. Na południu i w centrum temperatura może sięgnąć 35 stopni. Kiedy żar leje się z nieba, najlepiej unikać wychodzenia z domu od 11 do 17. Podczas upałów więcej się pocimy, łatwo o odwodnienie, więc nie zapominajmy o piciu wody, radzi dr Aleksander Kania.
2: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: W czasie upałów warto nosić lekką, przewiewną odzież z naturalnych tkanin. Pamiętać o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV. Aby ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń, warto wietrzyć mieszkanie rano lub w nocy, kiedy temperatura na zewnątrz nieco spada. W ciągu dnia natomiast zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 34 stopnie, tyle wskazuje nasz termometr tutaj na Bema 14 w Tarnowie, a maksymalnie w ciągu dnia to 35-36 stopni. Może tyle wskazywać termometr w Małopolsce. Jutro podobna temperatura, też 35-36 stopni. W nocy 20, niebo błękitne, żar leje się jednym słowem z nieba.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: No już wiemy, jak troszeczkę sobie poradzić z tymi upałami. Proszę o tym pamiętać, żeby też ubierać się odpowiednio. Tutaj też to jest bardzo ważne, żeby przetrwać te wysokie temperatury. No i tutaj my też a propos tego bezpieczeństwa naszego, przewiewne ubrania z naturalnych tkanin, chronimy głowę, czapeczka, kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, filtr z wysokim faktorem. No i też trzeba unikać ciężkiego wysiłku fizycznego, szczególnie w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych, czyli między godziną 11 a 15-16.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: 7,5 minuty mamy po godzinie 10. Teraz Blues System.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

Halo Transport, godzina 10:30 do wiadomości kulturalnym. Ja propos wiadomości kulturalnych na chwilę. Przejdźmy do wczorajszego dnia, 30 dzień lipca. Wczoraj mówiłem o urodzinach Arnolda Schwarzeneggera. No i wczoraj właśnie się Arnold Schwarzenegger wypowiedział a propos swoich urodzin 79. Czas na zasłużoną emeryturę, ktoś się zapytał. I taki pytajnik duży by tutaj powstał, czy faktycznie czas na zasłużoną emeryturę. Arnold Schwarzenegger mówi: nic z tych rzeczy. W przyszłym roku ruszamy z królem Conanem. To już się dzieje i niesamowicie mnie to kręci. Tak właśnie mówi Arnold Schwarzenegger i bardzo dobrze. Bo nie wyobrażam sobie, żeby Terminator w ogóle na emeryturę mógł iść. No nie, no nie ma takich możliwości. A przypomnę, że Conan, no to ten film, który rozpoczął tą karierę filmową właśnie Arnolda Schwarzeneggera. No i w przyszłym roku król Conan. A propos jeszcze wyjątkowych gwiazd filmowych, gwiazd dużego ekranu, to dziś przypada nam rocznica śmierci, dokładnie 112 lat temu. Tutaj urodził się, rocznica urodzin, nie jest rocznica śmierci. A to dlatego, że tutaj też ważna informacja dla wszystkich fanów wyjątkowej aktorki, ale o tym za chwilę, bo zmarła Iga Cemrzyńska, drodzy Państwo, aktorka, scenarzystka, ale za chwilę przejdziemy do Igi Cemrzyńskiej, ale wcześniej jeszcze tylko dokończę właśnie tutaj urodzin pewnego aktora, który dziś by skończył 112 lat temu. Urodził się 31 lipca 1914 roku. Aktor, który go chyba wszyscy znają, aktor komediowy, Louis Define, jeden z najpopularniejszych komików w historii kina. Przez lata występował głównie w epizodach, w rolach drugoplanowych, a sława przyszła do niego dopiero po 50. Troszeczkę musiałbym poczekać, ale później wynagrodziło mu to wszystko, wynagrodzili mu tutaj przede wszystkim wszyscy fani jego umiejętności. No i w przyszłym roku będziemy mogli obejrzeć natomiast filmową biografię Louisa Define, a przypomnę, film, który rozpoczął jego gwiazdorską karierę, to Żandarm Saint-Tropez, to był rok 1964, później kolejne odcinki Żandarma, czyli m.in. Żandarm na emeryturze, czy Żandar i Kosmici, ale jeszcze po drodze, między innymi Gamoń, to był 1965 rok, Wielka Włóczęga 66, czy Wielkie Wakacje oraz Przygody Rabina Jakuba, tak więc sporo tych wyjątkowych filmów w karierze Louisa Define. Przypominam, 112 lat temu urodził się Louis Define. No i jeszcze jedna informacja, smutna informacja dotycząca tutaj wyjątkowej aktorki, scenarzystki, reżyserki, kompozytorki. W latach 60. popularna piosenkarka wylansowała przebój m.in. w Siną Dal. Przez wiele lat występowała w filmach swojego męża Andrzeja Kondratiuka. Zmarła wczoraj Iga Cemrzyńska. Wystąpiła m.in. w takich filmach jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Jowita czy Hydro Zagadka. I tutaj właśnie takie muzyczne teraz przypomnienie Igi Cemrzyńskiej wspólnie z Bogdanem Łazuką zaśpiewała piosenkę W Siną Dal.

Iga Zamrzyńska i Bogdan Łazuka. Rok 1965. Wspólnie dostali drugą nagrodę w Opolu za wykonanie właśnie tej piosenki Psiną Dal. I w tym samym roku przez dwa miesiące występowała w paryskiej Olimpii. Iga Zamrzyńska, a tak właściwie naprawdę to Maria Elżbieta Zamrzyńska, urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Wczoraj odeszła wybitna aktorka, piosenkarka w wieku 87 lat, scenarzystka, producentka filmowa, jedna z najbardziej charakterystycznych osobowości polskiej kultury powojennej.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.
0: Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Maściarz, zapraszam. Porusza trudne relacje ojca i syna, a także walkę człowieka z nałogiem, który odziera z godności i odbiera wszystko. Do kin wchodzi film w reżyserii Marcina Kwaśnego. Odzyskany to debiut reżyserski tarnowskiego aktora znanego z takich ról jak Triumf Serca, Czas Honoru czy Skazany na Bluesa. W wybranych kinach w całej Polsce Odzyskanego będzie można obejrzeć już w niedzielę 2 sierpnia.
6: Ty kiedy idziesz na odwyk?
7: Jutro.
6: Martwię się o ciebie, nie wiem co ci jest.
7: Dziękuję, bo moja chora matka nie ma na leki. Co? Teraz mi pomoże ten twój Bóg.
5: 2 sierpnia film pod tytułem Odzyskany będzie można zobaczyć w kinach m.in. w Nowym Sączu, Krakowie, Warszawie czy Gdańsku. Oficjalna premiera kinowa jest zaplanowana na 14 sierpnia. Seans filmu będzie także w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie 16 września o godzinie 18 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Gośćmi Łukasza Maciejewskiego będą reżyser Marcin Kwaśny, a także odtwórcy głównych ról Maria Gładkowska i Andrzej Mastalerz. Tarnów pamięta o tych, którzy podejmowali heroiczną walkę o wolność. W sobotę 1 sierpnia mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie było częścią przeprowadzonej przez Armię Krajową akcji Burza, która rozpoczęła się w styczniu 1944 roku i była reakcją Polskiego Państwa Podziemnego na wkroczenie Armii Sowieckiej na Wołyń. Polacy, widząc, że na wyzwolenie ze strony aliantów nie ma szans, chcieli przejąć władzę cywilną i wyzwolić Warszawę. Nie chcieli dopuścić do przejęcia władzy przez Rosjan. Słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, która zakończyła się kapitulacją 2 października 1944 roku. Zginęło około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz od 150 do 180 tysięcy cywilów. Na pamiątkę tych wydarzeń w sobotę 1 sierpnia kwadrans przed godziną W, czyli o 16.45, mieszkańcy regionu spotkają się na placu Sobieskiego w Tarnowie i oddadzą hołd poległym. wejść może każdy. Z kolei o 18.45 w Ogrodzie Sensorycznym zaplanowano powstanie pokoleń. Zabrzmią piosenki z Powstania Warszawskiego, takie jak Warszawskie Dzieci, Marsz Mokotowa czy Pałacyk Michla. O oprawę muzyczną zadbają członkowie solskich chór. Rozdawane będą również biało-czerwone flagi. Przed wspólnym śpiewaniem od godziny 13 do 16 przed siedzibą BWA czynna będzie strefa zajęć edukacyjnych. Powstańcem być przygotowana przez Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka, oddział Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać przypinki z motywami historycznymi oraz breloki z symbolem Polski walczącej. Patriotyczny akcent będzie także na początek Dni Żabna w sobotę 1 sierpnia o 17. Żabno będzie śpiewać niezakazane piosenki. Odbędzie się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin z gościnnym udziałem zespołu Cantabile. Wieczorne koncerty tego dnia będą połączone z biesiadą taneczną. Niedzielna odsłona Dni Żabna rozpocznie się o 16.00 koncertem laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Rechotek. O 19.00 na scenie wystąpią Ania Rusowicz i Maja Sadowska. Gwiazdą wieczoru o 20.30 będzie Andrzej Piaseczny.

0: Na finał dni żadna zabawa z DJ-em i pokaz laserowy. Wśród dodatkowych atrakcji jest m.in. bezpłatna strefa zabaw, stoiska animacyjne dla dzieci, wesołe miasteczko, mała gastronomia czy degustacje potraw przygotowane przez gminne KGW. Dni żadna odbędą się na placu, przy hali sportowej, przy ulicy Przybyszowskiego 1 i 2 sierpnia. Radio RDM Małopolska patronuje wydarzeniu. Smaki regionu, tradycja, sport i koncerty. To znajduje się w planie tegorocznego festiwalu Śliwki, Miodu i Sera Blaskowej. Impreza zaplanowana jest na ten weekend, a na uczestników przez 2 dni będą czekać stoiska z lokalnymi produktami, degustacje, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, półmaraton, turniej wsi, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, Luna Park i wiele innych niespodzianek.
1: Mamy przewidziane gwiazdy, w sobotę będzie zespół Pogwizdani, przedtem jeszcze zagrają 3 orkiestry dente działające na terenie naszej gminy, w niedzielę wystąpi mezzo, wieczorem koncert zespołu Phil, no i na koniec będą sztuczne ognie, ale w międzyczasie w niedzielę również wystąpi Lachowska Wiara, wystąpi zespół regionalny Laskowiaki, także serdecznie zapraszam wszystkich.
0: A zapraszał Piotr Stach, wójt gminy Laskowa. 15. edycja festiwalu Śliwki Miodu i Sera odbywać się będzie na terenie stadionu KUKS Laskowia. Warto pamiętać, że w niedzielę 2 sierpnia od godziny 13.30 do 22.30 wprowadzona będzie czasowa zmiana organizacji ruchu. Dziś kino plenerowe Radia RDN będzie w Ryglicach na parkingu przy budynku Centrum Usług Społecznych. Od 20.30 wyświetlimy film pod tytułem W głowie się nie mieści. Będzie też darmowy popcorn. Jutro zaparkujemy w Tarnowie. Wygodne radiowe leżaczki rozłożymy na placu zabaw przy ulicy Sucharskiego. Od 20.30 wyświetlimy film Asterix i Obelix. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Dopiero 10.36, a mamy max. Mówiłem, że w ciągu dnia 35-36 stopni, a nasz termometr w cieniu pokazuje 36 stopni. Tak więc wygląda na to, że może być dużo cieplej. Podobna temperatura również i jutro i w niedzielę też bardzo gorąco, powyżej 30 stopni. Przyszły tydzień to nawet 37 stopni. W nocy od 20 do 22 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: I a propos tych wysokich temperatur, to dziś będzie też bardzo gorąco, nawet jeszcze cieplej niż tutaj na biegunie ciepła, czyli w Tarnowie, w Nowym Sączu. No, powiem tak, emocje dzisiaj sięgną zenitu. Dziś poznamy nową Miss Supernational, tak, Supernational Miss. To właśnie dziś o godzinie 20 w Nowym Sączu rozpocznie się uroczysta gala, podczas której reprezentantki z całego świata powalczą o jeden chyba z najważniejszych tytułów w świecie. Konkursów piękności. No i wtedy właśnie dotychczasowa zwyciężczyni, czyli Edwarda Braun, przekaże koronę swojej następczyni. Pytanie, kto zostanie nową Miss Supernational? No mam nadzieję, że zostanie nią Oliwia Mikulska. To ona będzie reprezentowała Polskę, stanie tutaj w tym pokazie. Pokaże się w wyjątkowym stroju z osobistą historią. Kreacja jest projektu Roberta Czerwika i to taki hołd dla kobiet, a kluczowy detal, no powiem tak, że chwyci za serce, wplecioną w tą sukienkę koronki z prywatnych zbiorów bliskich polskiej reprezentantce. Przypominam, Oliwia Mikulska dziś będzie ubiegać się o tytuł Miss Supernational, a to wszystko w Nowym Sączu i mam nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć, że mamy nową Miss. Oby tak było.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Ale to nie koniec, bo za chwilę ciąg dalszym emocji, ale to już emocje będą sportowe, dotyczące, no właśnie, wyjątkowych wydarzeń sprzed lat, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat, już za chwilę na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Walka stulecia. To określenie, którym komentatorzy zawodowego boksu obdarzyli przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście starć tytanów w ringu. Można by rzec, że każda epoka miała swoją walkę stulecia. Z pewnością jedną z najbardziej pamiętnych z różnych względów była potyczka o tytuł Mistrza Świata Wszechwag, którą stoczyli ze sobą w 1938 roku Joe Louis i Max Schmeling. Paradoksalnie trwała ona niezwykle krótko. Zanim jednak przejdziemy do wydarzeń, które miały miejsce 22 czerwca 1938 roku na Yankee Stadium w Nowym Jorku, przedstawmy obydwu bohaterów. Joe Louis Barrow. Czarnoskóry Amerykanin urodził się w 1914 roku. Zawodował karierę bokserską, rozpoczął w wieku 20 lat. Bardzo szybko piął się po jej szczeblach. Zwyciężył w ponad 20 kolejnych walkach, stając się pretendentem do walki o tytuł Mistrza Świata ze swoim rodakiem, aktualnym mistrzem Jamesem Braddockiem. Do walki doszło ostatecznie w 1937 roku i Louis znokautował rywala w 8 rundzie. Był mistrzem. W następnych latach skutecznie bronił mistrzowskiego pasa. Jego rywal, Max Schmeling, był Niemcem, starszym od Louisa o 9 lat. Na zawodowym ringu zadebiutował w 1924 roku. Pierwszym dużym sukcesem było mistrzostwo kraju w wadze półciężkiej. W 1930 roku, pokonując Jacka Szerkeja, został mistrzem świata wszechwag. Dokonał tej sztuki jako pierwszy Europejczyk. Przegrał jednak rewanż, następnie został pokonany przez Maxa Bera. Na szczyt pozwoliła mu wrócić walka z Joe Louisem, ale nie ta, która stanowi główną treść naszej opowieści. Rywale spotkali się bowiem już dwa lata wcześniej, w 1936 roku. Wtedy to na ringu w Nowym Jorku Schmeling znokautował Louisa w 12 rundzie, sprawiając, że ten po raz pierwszy w zawodowej karierze schodził z ringu jako pokonany. W nazistowskiej ojczyźnie Schmeling stał się bohaterem, uczyniono z niego celebrytę. Do kraju wrócił na pokładzie sterowca Hindenburg, witano go jak głowę państwa, na prywatne spotkanie zaprosił go sam Adolf Hitler. Ogłoszono, że jest dumą rasy aryjskiej, pokonał przecież czarnoskórego wirtuoza ringu. Stał się pionkiem w nazistowskiej propagandzie. Rewanżowa potyczka elektryzowała cały świat, nie tylko ten sportowy. Media przedstawiały ją jako konfrontację dobra ze złem, czarnego bombardiera z przedstawicielem rasy panów. Dla mediów w Niemczech miało to być starcie cywilizacji. Przed rewanżowym pojedynkiem Louisa zaprosił na herbatę prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, tłumacząc mu, że reprezentuje sobą wolny świat, dlatego jego wygrana z Niemcem jest tak ważna. Emocje sięgały zenitu. Walka, w której Amerykanin bronił tytułu mistrza świata, przybrała zaskakujący obrót. Tak opisał ją oraz jej reperkusje Tomasz Sawa na portalu onet.pl.
1: Sportowe rozstrzygnięcie przyszło błyskawicznie. 2:04 pierwszej rundy wystarczyły Louisowi, aby znokautować Schmelinga. Niemiec zdołał zadać tylko dwa ciosy, zanim upadł na deski. Amerykanin stał się narodowym bohaterem w Stanach Zjednoczonych, a dla sympatyków Maxa szok był tak wielki, że radiowa relacja z walki nagle umilkła. Sam Adolf Hitler nie chciał początkowo uwierzyć w klęskę Kupila. Dopiero gdy potwierdziły ją poranne gazety, to w III Rzeszy zapanowała cisza. Wcześniej trąbiono o nadchodzącym zwycięstwie, teraz pod płaszczem milczenia propagandowa machina chciała schować upokorzenie. Dla Maxa Schmelinga porażka oznaczała nie tylko utratę szans na odzyskanie tytułu mistrza świata, ale i poparcie władz. Po tej klęsce moda na Schmelinga prysła. Bokser momentalnie przestał być traktowany jak bohater. Co znamienne, dla niego samego utrata łask dygnitarzy hitlerowskich okazała się ulgą. Przynajmniej tak twierdził. Od dawna czuł się nieswojo, będąc narzędziem propagandy.
2: Reżim nie darował byłemu już idolowi porażki. Podczas wojny wcielono go do Wehrmachtu, podczas walk na Krecie został ranny. Po wojnie stoczył jeszcze kilka walk, ale był to już zmierzch jego kariery. Louis zrezygnował z mistrzowskiego pasa w 1949 roku jako zawodnik niepokonany. Niestety popadł w długi. Na Wikipedii można znaleźć informację, że w dużej mierze stało się tak za sprawą sporych kwot z wygranych walk, jakie przeznaczył na potrzeby armii podczas wojny. Z konieczności wznowił karierę, ostatnio, dodajmy, przegraną walkę stoczył w 1951 roku. Żył bardzo skromnie, zmarł na zawał serca w 1981 roku. Koszty jego pogrzebu sfinansował częściowo Max Schmeling, który bardzo szanował swojego rywala. Jeszcze przed ich pierwszą walką miał się o nim wyrazić następująco.
1: Joe Louis to najmocniejszy pięściarz, jakiego kiedykolwiek widziałem. To dobry człowiek. Każdy, kto planuje go pokonać, powinien wiedzieć, co robi.
2: Max Schmeling przeżył swojego wielkiego rywala o prawie ćwierć wieku. Zmarł w 2005 roku. W chwili śmierci miał prawie 100 lat. Dziś jego imię nosi okazała hala widowiskowo-sportowa w Berlinie, Max Schmeling Hall, uroczyście otwarta w 1996 roku w obecności słynnego boksera. Odbyły się w niej m.in. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, Mistrzostwa Europy Kobiet w siatkówce oraz finałowy turniej Ligi Mistrzów Siatkarzy.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com.

0: Telefon 784 960 420.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Szczątki rakiety. W Marcinkowicach koło Nowego Sącza znaleziony został pocisk moździerzowy. Młodzi łamią schematy. W czasie wolnym od szkoły uporządkowali tarnowski cmentarz żydowski.
1: Mieliśmy do czynienia z wysokimi zaroślami ostrężyny, jeżyny, więc to wszystko kujące.
0: 11 wiadomości. Ewa Biedroń, ekspert z Ukrainy, będzie uczestniczył w analizie szczątków rakiety, która wczoraj w nocy spadła w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie. Rząd przekazał, że była to rosyjska rakieta manewrująca H-101. Jej wybuch utworzył lej o średnicy 10 metrów i głębokości 5 metrów. Nikomu nic się nie stało. Prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedział, że śledczy zabezpieczyli wiele materiałów podczas oględzin.
2: Liczne szczątki z tej rakiety zostały zabezpieczone, w tym dwa elementy bardzo kluczowe dla identyfikacji tego obiektu latającego, a więc elementy elektroniki oraz elementy napędu. I te dwa elementy mamy zabezpieczone, a więc jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, z jakim obiektem latającym mieliśmy do czynienia.
0: Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Tymczasem w Marcinkowicach koło Nowego Sącza znaleziony został pocisk moździerzowy z czasów wojny. Skorodowany niewybuch znajdował się na brzegu rzeki Dunajec. Zauważyli go mieszkańcy, którzy zgłosili sprawę policjantom z Nowego Sącza. Niewybuch został zabezpieczony przez saperów z Krakowa i przewieziony na poligon, gdzie zostanie rozbrojony. Mundurowi przypominają, że zawsze w przypadku znalezienia takich pocisków trzeba powiadomić służby. Jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią osoby przebywającej w jego pobliżu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Usiłowali włamać się do jednego z domów w centrum Gorlic. Dzięki czujności właścicielki nie osiągnęli swojego celu, a już po kilku godzinach namierzyli ich i zatrzymali policjanci. Podejrzani mężczyźni, 47-latek i 28-latek, usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem, które zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O szczegółach Maria Mułka.
4: Policjanci zostali zaalarmowani o próbie włamania do jednego z domów na terenie Gorlic. Nieznani wówczas sprawcy po wyłamaniu zawiasów oraz zamka w drzwiach wejściowych dostali się do wnętrza i przeszukiwali pomieszczenia. Dobiegający hałas zaniepokoił obecną w domu właścicielkę. Kiedy na gorącym uczynku nakryła sprawców, ci zostali spłoszeni i uciekli z miejsca przestępstwa. Straty, jakie wyrządzili, sięgnęły 1000 zł. Policjanci ustalili, że związek z tym przestępstwem mają dwaj mieszkańcy powiatu gorlickiego, 47-latek i 28-latek. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszeli zarzuty usiłowanie kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Jeden z mężczyzn znajduje się teraz pod nadzorem policyjnym.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Pamięć o dawnych mieszkańcach Tarnowa nie jest im obojętna. Trójka nastolatków pod okiem swojego nauczyciela w czasie wolnym od szkoły zakasała rękawy i wzięła się do pracy. Od kilku tygodni porządkują teren cmentarza żydowskiego w Tarnowie. Największy zakres robót obejmuje wykaszanie traw i przecinanie krzewów.
1: Centralnie był burz. W najgorszych sektorach, gdzie było bardzo, bardzo dawno koszone, mieliśmy do czynienia z wysokimi zaroślami ostrężyny, jeżyny, więc to wszystko kujące. Na tym wszystkim dzika winorośl oraz dosyć gęste zagęszczenie młodników, młodych krzewów, drzew, więc to było niestety takim mozolnym zajęciem wycinanie ręcznie tych grubszych, wykaszarką z trójzębem tych mniejszych, ale jako się to udało posprzątać, sprzątamy dalej.
0: Mówił Eryk Pyrczak, uczeń zespołu szkół ekonomiczno-ogrodniczych w Tarnowie. Prace na cmentarzu żydowskim w Tarnowie odbywają się pod czujnym okiem i z pomocą nauczyciela historii w zespole szkół ekonomiczno-ogrodniczych i prezesa Fundacji Antyschematy 2 Tomasza Kocura. Zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Upał. Jednym słowem, żar leje się

0: Nieba mamy 36 stopni, teraz my w cieniu i maksymalnie tyle powinno być my tutaj w regionie tarnowskim, ale wydaje mi się, że mogą być dużo wyższe wartości, tym bardziej, że dopiero 11.04. W nocy 20 stopni, niebo bezchmurne, jutro częściowe zachmurzenie i też wysokie temperatury, 36, nawet 37 stopni.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica-Zdrój zaprasza na 59. festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. Prawie do nieba wzięłaś mnie. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia.
8: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
9: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
8: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
9: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu Omoda i Jake'ów Autokompleks Nowy Sącz, Wielogłowy 188.
1: Po reklamie.

i obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Czterdziestolatek z Sądecczyzny z zarzutami miał w mediach społecznościowych nawoływać do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Dziś ruszają komisje i pierwsza pomoc dla poszkodowanych po nawałnicy w gminie Gręboszów. Około 50 tysięcy migrantów sforsowało granicę z Hiszpanią. Wiadomości. Ewa Biedroń, 40-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa i znieważenia prezydenta Ukrainy. Jak informuje policja, mężczyzna zamieścił wpis w mediach społecznościowych. To nie umknęło uwadze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podejrzany został zatrzymany przez sądeckich policjantów i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara więzienia do 3 lat. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Muszynie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Do 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia otrzymają mieszkańcy gminy Gręboszów, których domy zostały uszkodzone podczas nawałnicy, która przeszła przez region w poniedziałek. Dziś komisje rozpoczną szacowanie strat, a od ich ustaleń zależeć będzie dalsza pomoc finansowa. Najbardziej ucierpiała Borusowa. Silny wiatr zerwał dachy z dwóch domów mieszkalnych. Uszkodził ściany jednego z budynków, a elementy konstrukcji zostały rozrzucone po okolicznych posesjach, niszcząc kolejne zabudowania i samochody. Uszkodzonych zostało także kilkanaście budynków gospodarczych i garaży. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Dziś w teren rusza komisja, w skład której wchodzi m.in. przedstawiciel nadzoru budowlanego.
2: I dzisiaj ta komisja rusza w teren, aby wykonać te protokoły, jak najszybciej również oszacować straty i przekazać je dalej. Dla mieszkańców, gdzie domy zostały uszkodzone, będzie wsparcie na początek w wysokości 8 tysięcy złotych. Później w zależności od oszacowania tych szkód będziemy przekazywać do wojewody. Również dla mieszkańców, którzy stracili akurat te największe straty, czyli uszkodzone te dachy na tych budynkach gospodarczych, również dostaną wsparcie. To akurat już od gminy, na początek też po 3 tysiące i zobaczymy co dalej, ponieważ no, tam jest akurat taka procedura troszkę inna, że te budynki, nawet jeżeli chodzi o stodoły czy garaże, nie wchodzą w to wsparcie, co domy i budynki mieszkalne.
1: Mówił w programie Słowo za Słowo wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil. Ogromne straty odnotowali także rolnicy. Grad zniszczył uprawy nie tylko w Borusowej, ale także w innych miejscowościach gminy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pogarsza się sytuacja w hiszpańskiej Ceucie. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tylko w ciągu ostatniej doby granice z Klawy z Maroka przekroczyło nielegalnie około 49 tysięcy migrantów. Z morza wyłowiono 19 ciał. O szczegółach Mateusz Czmiel.
3: Te obrazki płynące z Ceuty są dramatyczne. Setki migrantów śpią na ulicach, w parkach i na trawnikach, ponieważ ośrodki dla uchodźców są przepełnione. Wśród nich są także dzieci. Na granicy wciąż dochodzi do prób jej forsowania i starć ze służbami. Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko. Na miejsce przyjechali premier Pedro Sanchez i minister spraw wewnętrznych. Hiszpania zapowiada odsyłanie migrantów do Maroka zgodnie z obowiązującymi porozumieniami między oboma państwami.
1: Na koniec jeszcze sport. Zaczynał na Dunajcu w Nowym Sączu. Teraz przyjechał w rodzinne strony pokazać swoim bliskim srebrny medal Mistrzostw Świata wywalczony w amerykańskiej Oklahomie. Kajakarz slalomowy Michał Pasiut w wieku 35 lat doczekał się pierwszego indywidualnego krążka z zawodów tej rangi. Droga do sukcesu była trudna.

0: No bo w zeszłym roku zawodnik miał pół roku przerwy z powodu kontuzji kręgosłupa.
1: Powrót do sportu po takiej przerwie, szczególnie sportu na najwyższym światowym poziomie, jest bardzo ciężki i no okupiony był łzami na pewno i chwilami zwątpienia i po prostu takiej ludzkiej niemocy. No konsekwencją i uporem i cierpliwością wszystko udało się dowieść do samego końca, aż do tego momentu.
0: Reprezentant Polski został wicemistrzem świata w konkurencji K1. Brąz w Kanadyjkach wywalczyła inna sądeczanka, Klaudia Zwolińska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Mam nadzieję, że wczesnym rankiem przewietrzyliście swoje mieszkania i domy. No to teraz już można okien nie otwierać, bo tylko ciepłe powietrze wam najdzie do mieszkań. Dzisiaj maksymalnie do około 36 i to w cieniu, więc w słońcu odczuwalnie jest jeszcze więcej, a do tego wcale nie chce nas chłodzić wiatr. Podobnie będzie jutro, tyle że jeszcze cieplej.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pod ręką woda, najlepiej z elektrolitami, przy uchu radio. No i myślę, że to jest bardzo dobry przepis albo część przepisu na dobry dzień. Lucyna Ruchała, dzień dobry. Let's get

0: Środy 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydanych na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
12: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
13: Po reklamie.

Ciągle ta monotonia w górę, w dół, w górę, w dół. Czasem ktoś wsiądzie, czasem ktoś wysiądzie. Tak to wygląda podróż windą. Bardzo krótka podróż zazwyczaj, ale dzisiaj jest dzień rozmów w windzie, więc jeśli ktoś nie ma wewnętrznych oporów do zagadania z współjadącym, współjadącą, no to bardzo, bardzo polecamy. Przejażdżka windą to jest nie tylko sposób na oszczędzanie czasu, ale na przykład dzisiaj może to być moment do rozmowy z sąsiadami, współpracownikami, czy też zagadanie do kogoś, kto nam się spodoba. Może tego dnia nie wyciągajmy z kieszeni telefonów, nie patrzmy usilnie w ekrany smartfonów, tylko popatrzmy w twarz kogoś, kto z nami jedzie windą. To jest parę chwil, a te parę chwil może zmienić całe życie, oby na lepsze.

Skywalker, gdyby ktoś. No i nie wszystko można mieć, ale jeśli Państwo słuchają Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, skoro Państwo to słyszą, to znaczy, że słuchają, no to mogą mieć wszystko, co najlepsze, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę, dobre słowo i wiadomości, a za chwilę wieści pogodowe.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 20 września największa góralska kapela w Polsce i niezwykła muzyczna energia. Mała Armia Janosika zaprasza na koncert pełen pasji, tradycji i niezapomnianych emocji. Góry zabrzmią w sercu miasta.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Będzie gorąco, jest gorąco, będzie upalnie, w zasadzie też już prawie jest albo jest w niektórych rejonach, a jeśli Państwo się przechadzają w słońcu i nie kryją w cieniu, to ten upał już zdecydowanie odczuwają. Może się troszeczkę ciężej oddychać, więc jeśli ktoś nie musi wychodzić z domu, niech tego nie robi. Małe ochłodzenie w niedzielę do około 29-30 stopni, od poniedziałku znów powtórka z upałów.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Dość wolno jedzie się po centrum Nowego Sącza. Nie wiem, czy wszyscy na zakupy się wybrali, bo okolice galerii są nieźle obciążone, ale myślę, że po prostu nie chce się niektórym przechadzać w takich temperaturach. Jak macie klimatyzację w samochodach, no to jasne, że lepiej wybrać ten sposób przemieszczania się po mieście, chociaż to też ma swoje minusy, bo mówię, ciasno jest. Obwodnica Północna też jest przykorkowana trochę, na Tarnowskiej samochodów więcej. Też przy dojeździe do obwodnicy na 75 ruch wzmożony, ale korków nie ma o tej porze. Za to już jedzie się nieco wolniej ulicą Pieczkowskiego do Barskiej i Witosa. Od Witosa też troszeczkę ciaśniej. Na Lwowskiej w kilku miejscach to taka nasza tradycja. Rondo Solidarności, rondo przy szpitalu. Tam też jest większy ruch na Limanowskiego i Zygmuntowskiej, też tradycja. W Biegonicach na Węgierskiej, w okolicach Winnej Góry robi się trochę ciaśniej, ale jeszcze jakiegoś wielkiego korka nie ma, to się pewnie bardzo szybko zmieni. Zaglądamy teraz na ulicę Papieską, między Małą Wsią a Świniarskiem już robi się, przy Świniarsku w zasadzie, robi się trochę ciaśniej. Ale przy urzędzie gminy w Chełmcu też jest więcej samochodów, ale jeszcze tragedii nie ma. Także można się jeszcze tamtędy w miarę płynnie przedostać. Na Nowojowskiej w kilku miejscach, to też kolejna wylotówka, jest ciaśniej, ale korków jeszcze nie ma. Jak sytuacja wygląda w Limanowej? Bardzo spokojnie, poza ulicami tymi, które zazwyczaj nam sprawiają problemy czasowe, czyli Jana Pawła II i Marka oraz troszeczkę też na Kościuszki jest większy ruch o tej porze. W Gorlicach zaś Krajowa 28, głównie od Zawodzia, bo od drugiej strony to raczej przy skrzyżowaniu za kolei Skrzyńskich tam się korkuje. Jeszcze trzeba zwolnić na Mickiewicza i Legionów oraz miejscami na Bieckiej. Jak sytuacja zaś wygląda w Tarnowie? Tradycyjnie na Mościckiego, na Krakowskiej, na ulicy Szkotnik i Sikorskiego, tam też ciaśniej, na Szujskiego, Słowackiego oraz Klikowskiej, rondo Starodąbrowska i Słoneczna. Więcej samochodów też mamy na Lwowskiej, tam do tego jest przebudowa, jest remont, więc dodatkowe utrudnienia. Gumniska i Mostowa oraz Konarskiego. Tamte ulice, tamte okolice też Was zatrzymają.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

To teraz muzycznie od klimatu w pustyni i w puszczy daleko nie odbiegniemy, ponieważ przeniesiemy się muzycznie na plażę Zanzibaru. Z dzisiejszym solenizantem 59 lat kończy dzisiaj Grzegorz Turnał, urodzony w Krakowie w 67 roku. Wokalista, kompozytor, wykonawca tak zwanej poezji śpiewanej, autor takich utworów jak Naprawdę nie dzieje się nic, Cichosza czy Bracka, Między ciszą a ciszą. Zresztą tych tytułów moglibyśmy wymieniać jeszcze więcej. W swoich piosenkach Grzegorz Turnał wykorzystuje teksty czołowych polskich poetów XX wieku, a muzycznie to można by powiedzieć, że to taki trochę pop i taki trochę smooth jazz. A współpracuje z wieloma też innymi wykonawcami, między innymi z Anną Marią Jopek, Janem Kantem Pawluśkiewiczem, Andrzejem Sikorowskim, Justyną Steczkowską. Współpracował też ze Stanisławem Sojką.

Niech gorące rytmy jeszcze nam towarzyszą. A towarzyszą nam prawie do godziny 13:00 Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita.

0: Reklama.
1: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil? Zapraszamy do Laskowej. Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton cross Laskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
0: Po reklamie.
2: Znęcał się nad rodzicami, sądeczanin trafił do aresztu, grozi mu więzienie. Tarnów pamięta o powstańcach warszawskich, w parku będzie patriotyczne śpiewanie. W wiadomościach także o upałach, seniorzy powinni ograniczyć dziś swoją aktywność. 13. Ewa Biedroń, zapraszam. Sądeczanin podejrzany o znęcanie się nad bliskimi trafił do aresztu. 46-latek został zatrzymany przez policjantów z Nowego Sącza po tym, jak dostali oni zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie, który groził swojej rodzinie pozbawieniem życia. Mundurowi ustalili, że w ostatnim czasie mężczyzna nadużywał alkoholu i często wszczynał bezpodstawne awantury, w czasie których m.in. wyzywał, groził i niepokoił swoich rodziców. W trakcie interwencji służb mężczyzna był również agresywny w stosunku do policjantów, m.in. znieważył i naruszył ich nietykalność cielesną. Prokuratura na wniosek policjantów wystąpiła do sądu o odizolowanie mężczyzny od rodziny. Sąd

0: 16.45 mieszkańcy spotkają się na Placu Sobieskiego w Tarnowie i oddadzą hołd poległym. Z kolei o godzinie 18.45 w Ogrodzie Sensorycznym zaplanowano powstanie pokoleń.
1: Wspólnie wieczorem spotkać się i śpiewać. Śpiewać piosenki, pieśni z czasu Powstania Warszawskiego. Te, które towarzyszyły powstańcom. Te, które powstawały w czasie Powstania Warszawskiego. Bo i Pałacyk Michla, i Warszawskie Dzieci, Marsz Mokotowa, to wszystko są utwory, które były pisane gdzieś wieczorami, gdzieś w przerwie między kolejną walką. I one mają dodatkowo przez to też ten taki wymiar bardzo dramatyczny i bardzo ważny.
0: Mówił radny osiedla Piaskówka Mirosław Biedroń. O oprawę muzyczną zadbają członkowie Solski Chór. Rozdawane będą również biało-czerwone flagi. Przed wspólnym śpiewaniem od godziny 13 do 16 przed siedzibą BWA będzie czynna strefa zajęć edukacyjnych. Powstańcem być.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Butelka z wodą, przewiewne ubranie i nakrycie głowy to najlepsze sposoby na upały. A dziś jest bardzo gorąco. Na południu Polski w centrum termometry pokażą ponad 35 stopni. Doktor Janusz Krupa, specjalista medycyny rodzinnej, radzi, aby seniorzy ograniczyli aktywność i nie wychodzili z domów podczas największych upałów między godziną 11 a 17.
3: Zwłaszcza polscy seniorzy mają niesamowity tropizm do słońca i do wysokiej temperatury. Co to oznacza? Wychodzą na spacer najchętniej około 11, 12, 13 w dzień. Idą wtedy na zakupy, idą do parku, a jest to najgorsza pora, ponieważ ekspozycja na promienie słoneczne i na upał, na żar jest wtedy największa. Więc my zalecamy tak, jeżeli ktoś chce się przejść na spacer, fantastyczny pomysł, powinien chodzić jak najwięcej. Natomiast w godzinach porannych, mniej więcej do 9, 10 rano, albo dopiero po 18, wtedy, kiedy ta temperatura nie jest tak uciążliwa.
0: Podczas upałów, szczególnie u osób starszych, może dochodzić do przegrzania organizmu i omdleń. Jeżeli z powodu upałów ktoś straci przytomność, należy taką osobę ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i pilnie wezwać pogotowie ratunkowe. Władze Starego Sącza planują, aby kryty basen był gotowy w 2030 roku. Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia konkursu architektonicznego. Podstawą do tego są także zmiany w programie funkcjonalno-użytkowym, który właśnie jest modyfikowany. Prace w terenie mogłyby się rozpocząć w 2028 roku, mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
4: Dobre wiadomości są takie, że kolejne działki stają się własnością gminy. Ten obszar, gdzie basen będzie mógł być zlokalizowany, jeszcze się powiększa, co też daje nam jeszcze dodatkowe szanse i większą elastyczność przy projektowaniu, co jest bardzo ważne. To jest przy ulicy Pod Ogrodami, to jest obok parkingu Park and Ride, także tutaj jest ścisłe centrum miasta, ale jednak tak na działkach takich pustych, gdzie dużo łatwiej można się wkomponować.
0: Jak dodaje Jacek Lelek, kluczowym elementem będzie poszukiwanie zewnętrznych funduszy na inwestycje, ale do tego potrzebna jest już pełna dokumentacja.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ochłodzenie przyjdzie od niedzieli, tyle że będzie to niedziela kolejna, bo ta najbliższa no, to będzie takie minimalne ochłodzenie do 29-30 stopni w cieniu. Możliwy przelotny deszcz zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek. A to długoterminowe ochłodzenie, które zapowiadają nam synoptycy, rozpocznie się od piątku deszczem.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: To prawda, za kilka dni może się okazać, że te wszystkie długoterminowe prognozy pogody można między bajki włożyć. Do tego czasu jeszcze wszystko, albo prawie wszystko, może się zmienić. W każdym razie, na razie, do 38 nawet w następnym tygodniu.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, pan wszystko wiedzący. 9,5 minuty po godzinie 13. Jeśli jesteście ciekawi, czym charakteryzuje się folklor czarnych górali, jaka jest ich specyfika, to za chwilę już wiele szczegółów, bardzo ciekawych zresztą, na ten temat w audycji Etnowakacje w Małopolsce.
1: Reklama. Tak.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia.
5: Po reklamie.
4: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie? Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13.15.
2: O tradycji górali czarnych, całym folklorze związanym z góralami nadpopradzkimi czarnymi rozmawiam z mieszkanką piwnicznej Zdroju.
3: Monika Bołos.
2: Pani Moniko, właśnie skąd nazwa górale czarni?
3: No czarni dlatego, że oni byli dalej troszeczkę od tych tradycyjnych górali i jak gdyby tutaj powstali ci czarni, czyli tradycją tych czarnych górali są te inne spodnie.
2: Koloru czarnego.
3: No, niekoniecznie czarnego, bo takie no, ciemnego. No te czarne owce to są już tradycją. No tych czarni górale to się bardzo teraz rozwijają w kierunku tych rękawic furmańskich. Różnego rodzaju rękodzieła takiego piwniczeńskiego, ale główną tradycją to są te czarne barany, których u nas nie brakuje właśnie.
2: Ten wypas rzeczywiście, jeśli on jest widoczny, to są czarne owce.
3: Jest bardzo, to są czarne owce. Był właśnie też redyk wyprowadzany tych czarnych owiec, to bardzo w gminie Piwniczna było widoczne. Bardzo dużo ludzi przybyło.
2: Czy to pasterstwo dalej gdzieś jeszcze funkcjonuje?
3: Z tego, co ja zauważyłam, mało chodzę, ale najwięcej tych wypasów, tych owiec jest właśnie w rejonie Kokuszki, po tamtej stronie i to jest widoczne. Także teraz to jest naprawdę na topie i już wszyscy chyba dostrzegli, co to są ci czarni górale.
2: To chyba wraca właśnie, prawda?
3: To jest wręcz dumą, że jesteśmy z tych czarnych górali się wywodzimy.
2: Górale nadpopradzcy, ta nazwa też obowiązywała dla tych górali właśnie z gminy Piwniczna, gminy Rytro, ale tych wszystkich przysiłków jak Obidza, Młodów, miejscowości.
3: Łomnica,
2: Zdrój.
3: Tak, Łomnica, bo tam głównie na Łomnicy. No i przede wszystkim mowa tych czarnych górali. To też trzeba powiedzieć, że oni gwarą rozmawiają i ciężko jak taki przychodzi ktoś, kto nie kumaty za bardzo, nie rozumie po prostu niektórych słów. No to trzeba się też zagłębić, co to oznacza. Także mieli tam różnego rodzaju takie tradycje, ci czarni górale, które teraz dopiero wychodzą na zewnątrz i wszyscy to dostrzegają. Faktycznie fajna rzecz wiedzieć o tym. Tradycja tych owiec czarnych jest bardzo widoczna w Piwnicznej. No i te stroje przede wszystkim, ten zespół Dolina Popradu, który bardzo godnie reprezentuje tradycję czarnych górali.
2: Kultywuje cały czas to.
3: Tak, oczywiście, oni zdobywają takie nagrody, że po prostu aż sama radość. No, sama radość.
2: Może powiedzmy coś troszeczkę, bo pani mówi z dziada, pradziada, z Piwnicznej, ale też te okolice Piwniczej. To przede wszystkim te rękawice furmańskie, mi to pierwsze przychodzi do głowy, czy też te pierogi łomnicze.
3: Tak, pierogi to są tradycją, te pierogi łomniczańskie. Trzeba też umieć je robić. Łomnica to umie robić. Placki pasterskie przede wszystkim. To jak gdyby u nas jest też tradycją tych czarnych górali, wypiek tych placków piwniczańskich. Mają koło gospody Stowarzyszenie Młodów Głębokie. Tam oni mają bardzo dużo tych dań regionalnych. Z tego typu właśnie tych tradycji czarnych górali, żeby to było widoczne. Oni naprawdę robią to dobrze. Robiła jeszcze Kokuszka.
2: W ogóle w lecie przede wszystkim, teraz jak jesteśmy o tej porze, też sporo imprez w Piwnicznej na wesoło. Zresztą wesoło też w tle naszej rozmowy. Lato jest taką porą, kiedy ta Dolina Popradu naprawdę kwitnie, te górskie zioła, polany, pachnie sianem. Mnie się to tak zawsze kojarzy. Warto przybyć do was?
3: Warto i ja uwielbiam te łąki kwiatowe, które nie są koszone. To jest coś pięknego, być na takiej łące i zobaczyć to wszystko, jak natura to wszystko ukwieciła, wystroiła i można naprawdę to podziwiać. I ja tym żyję.
2: Mnie się jeszcze taka jedna rzecz kojarzy, co nigdzie u Państwa nie można spotkać, akurat z wielkanocną tradycją, na przykład te kłapacze na rynku w Wielki Czwartek.
3: Kłapacze, no to też jest tradycja naprawdę od x lat, też muszę tu powiedzieć, bo jestem dumna z tego, że mój wnuczek stworzył film o kłapaczach. stworzył Seweryn Łomnicki, muszę to powiedzieć, bo właśnie to on stworzył ten film o kłapaczach. Można zobaczyć na YouTubie, oglądnąć piwniczańskich kłapaczy.
2: Serdecznie zapraszamy, no jak słyszymy też w tle wesoło lato, zwiedzamy Piwniczną, Zdrój i okolice i sprawdzamy, poznajemy kulturę górali czarnych, górali nadpopradzkich. Do Piwnicznej, w ogóle Doliny Popradu i poznawać kulturę górali czarnych zapraszała piwniczanka z dziada pradziada.
3: Monika Bołos. Mój ojciec pochodzi z Piwnicznej, z Niewinnej, więc mam te tradycje tutaj stąd, także bardzo zapraszam do Piwnicznej wszystkich.
2: Zapraszamy do Górali Czarnych.
4: A będąc w Piwnicznej w lecie na jednej z wielu imprez, gdy śpiewają, grają zespoły regionalne, na przykład Dolina Popradu, można zobaczyć te tradycyjne stroje. Tam zauważymy charakterystyczny czarny kapelusz bez muszelek, nie tak jak u Podhalan, tylko z takim czerwonym sznureczkiem. No i zamiast ciupak charakterystyczne kije. To są te charakterystyczne cechy w strojach górali czarnych nadpopradzkich. Po tych ciemnych portkach dodatkowo kapelusz, dodatkowo zamiast ciupak kij, z pięknym folkiem, z piękną tradycją górali czarnych, górali nadpopradzkich. Szczególnie, że przybywając tu jest gdzie chodzić po dużej sieci szlaków turystycznych w pasmo Przechyby, w pasmo Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Zapraszamy.
1: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie. Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13:15.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Gdyby ktoś jakimś cudem zapomniał, to już przypominamy i to w śpiewający sposób. The Cure, Friday, I'm in Love. Dzisiaj piątek.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Maksymalnie 36-37 w następnym tygodniu, jeśli chodzi o region sądecki, zaś słupki rtęci czy tam innej cieczy dobiją aż do 38, jeśli chodzi o region tarnowski. Biegun ciepła znów będzie się wyróżniać, chociaż wszędzie po prostu będzie bardzo gorąco. Nawet dzisiaj może być do 36-37.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15.00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20.30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
7: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
8: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
7: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
8: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Wydawałoby się jeszcze, że to nie są godziny szczytu, ale piątek, wiadomo, rządzi się własnymi prawami i już mocno zakorkowana Krajowa 75 przy wjeździe do Nowego Sącza. Wielogłowy, wielopole, tutaj w cierpliwość trzeba się uzbroić i doliczyć sobie kilkanaście, może 10 minut do planowanej godziny dotarcia. W drugą stronę też nie jest zbyt płynnie, ta jazda jest utrudniona. Jest bardzo duży ruch na 75. Za to rozluźniło się nieco na obwodnicy północnej. Na Pieczkowskiego też jeszcze korka nie widać. Na Prażmowskiego już mamy ruch utrudniony. Na Barskiej i Krańcowej w okolicach Ronda przy galerii też jest ciasno. Na Lwowskiej przy wjeździe do centrum ma to pewnie też związek z remontowaną ulicą Dunajewskiego, która jest wyłączona z ruchu tymczasowo. Jeszcze mamy spory korek na ulicy Węgierskiej. Tam widać jakieś zdarzenie drogowe miało miejsce w okolicach osiedla Dąbrówka. Na prawym pasie, z tego co widzę, czyli w stronę Nowego Sącza. I też właśnie w tę stronę tworzą się korki dla odmiany. Pewnie w drugą stronę też zaczną się tworzyć, ale to już w swoim czasie, czyli w godzinach szczytu. Przenosimy się teraz do Tarnowa. Tam nie jest jakoś dużo większy ruch niż godzinę temu na Krakowskiej, tradycyjnie na Mościckiego, na ulicy Sikorskiego przy skrzyżowaniu Szkotnik, Szujskiego, Klikowska, Słowackiego. Tam przy skrzyżowaniach i przy rondach jest wzmożony ruch. Wiadomo, że trzeba trochę zwolnić. No i utrudnienia mamy też tradycyjnie na ulicy Lwowskiej przy rondzie z Orkana, ale też na Gumnińskiej oraz Tuchowskiej. Jeszcze na Narutowicza jest dość spokojnie. Ale sprawdźmy jeszcze, przecież została nam Limanowa na przykład, która już jest coraz bardziej zakorkowana, przynajmniej w samym centrum, bo takie ulice jak Mieczysława Morderskiego, Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej, Marka, czy też Kościuszki, te wam przysporzą trochę problemów z przejazdem. Już trochę korkuje się ulica Witosa przy dojeździe do Ronda w Sowlinach. Znaczy tam jest ruch dużo wolniejszy. Korka jeszcze nie obserwujemy, ale to pewnie się zmieni za jakiś czas. Za to korek jest dość spory. Od Zawodzia, albo nawet wcześniej, w Gorlicach na Krajowej 28. Ciasno zaczyna się robić też na Parkowej, czyli jadąc 28. od drugiej strony. Biecka, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów też do tych ulic zakorkowanych się dołączą albo dołączają już powoli.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Żeby ominąć piątkowe korki, można by się było przenieść do Tokio, bo w Tokio jest już jutro, przynajmniej według grupy Lemona.

11,5 minuty zostało nam do godziny 14. Zaglądamy teraz wreszcie do kalendarza, chociaż już pewnie każdy wie, że wakacje na półmetku, że lipiec się już dzisiaj kończy, bo dzisiaj 31 lipca i jest to 212 dzień roku. Do końca roku nam zostały 153 dni. Słońce wstało 6 minut po 5, zajdzie 20 minut po 20. Dzień potrwa 15 godzin i 14 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 6 minut. Z kwiatami, czekoladkami, chociaż nie, z czekoladkami to może niebo się roztopią. Z kwiatami i innymi prezentami można dzisiaj biec do Adama, Heleny, Igi, Ignacego i Jana. Wszystkiego najlepszego, drodzy solenizanci i jubilaci także. W roku 2016 w Brzegach koło Krakowa papież Franciszek odprawił mszę kończącą 31 Światowe Dni Młodzieży. Nasze radio, nasi reporterzy też tam byli. To był piękny czas. W 1964 roku, no właśnie teraz będzie urodzinowo i muzycznie w każdym z przypadków, przyszła na świat holendersko-niemiecka piosenkarka Cissy Ketch. W 67 wspomniany już wokalista, pianista, kompozytor, poeta Grzegorz Turnau. A w 72 Renata Dąbkowska, piosenkarka, najpierw śpiewała w grupie Sixteen, ale też solowo stworzyła na przykład taką piosenkę, chociaż nie jedyną. Ale to będzie jedna na cały świat.

To była muzyczna, wakacyjna propozycja. Mateusz Mijel zaśpiewał Bujaj się, a teraz w troszeczkę bardziej literackich słowach zaśpiewa to Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Nie przestawaj tańczyć. Można, można.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
0: Po reklamie.
3: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Marcinkowicach może potrwać do połowy września. Przez kilka najbliższych dni czekają nas upały do 37 stopni. 14 wiadomości. Ewa Biedroń. Po niemal 28 latach od zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Wyrok, który zapadł dzisiaj, jest nieprawomocny. Proces trwał 8 lat. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Śledztwo w sprawie zabójstwa nastolatki zostało wznowione po blisko dwóch dekadach od tragicznych wydarzeń, do których doszło w 1998 roku. Sąd, uzasadniając decyzję o uniewinnieniu, podkreślił, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala jednoznacznie wskazać sprawców tej zbrodni.
4: W dniu dzisiejszym, po kilku latach procesu, Sąd Okręgowy w Rzeszowie zakończył wyrokiem sprawę dotyczącą zabójstwa Iwony Cygan. W sprawie było oskarżonych 17 osób. Wszystkie zostały orzeczeniem sądu uniewinnione w zakresie stawianych im zarzutów, tak dotyczących samego zabójstwa, jak i niedopełnienia obowiązku, czy też przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji. Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje stronom prawo złożenia od tego orzeczenia apelacji, czyli odwołania do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.
3: Mówił rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie sędzia Tomasz Mucha. Podczas ogłaszania wyroku zasłabł ojciec zamordowanej 17-latki. Na miejscu

0: Mamy taką informację z PKP. Wykonał już cały zakres kanalizacji deszczowych. W tej chwili przystąpił do prac już nawierzchniowych. Nie znamy dokładnie, kiedy to się ma zakończyć, ale zakładamy tak połowa września. Mamy nadzieję, że już te prace będą ukończone. Pewne kłopoty z dokumentacją. Jak zwykle w takich miejscach często są takie obce sieci, które nie były tam nigdzie na mapach pokazane, między innymi jakieś kable światłowodowe. No często taka spotykana sytuacja. Mamy nadzieję, że już PKP weszło. Wykonawca pracuje to już ten maksymalnie pół miesiąca do dwóch.
1: W związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej w Marcinkowicach jest ruch wahadłowy.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Przez kilka najbliższych dni temperatura w ciągu dnia może osiągnąć od 30 do 37 stopni, a w nocy od 18 do 23 stopni. Starsi mieszkańcy Tarnowa zazwyczaj nie lubią upałów, a z wysokich temperatur cieszą się młodzi.
3: Bardzo lubię basen i teraz właśnie idę. Bardzo fajnie, teraz upały bardzo dobre.
4: Nie służy mi gorąc. No, jestem chora i dlatego.
1: Jak pani sobie radzi z upałami?
4: No nie radzę sobie. No podstawa, nawadnianie organizmu.
5: Nie lubię upałów i trudno sobie radzić. No, trzeba pić elektrolity, wody dużo i w cieniu siedzieć.
6: Daję sobie radę, ale pole jak jest tak średnio 25, to jest fajnie. Chodzimy w cieniu i pijemy dużo wody.
1: Pies jak znosi upały?
6: Tak jak widać, no sapie, ale trzeba chodzić wieczorem, rano, a w południe się chować.
7: Ja lubię, ale nie aż tak bardzo. Takie największe to nie, ale jak są krótko, to lubię. Może być trochę gorąco, tylko żeby nie było bardzo dużo dni. No, mam takie szczęście, że większość dnia przesiedzę w klimatyzacji w pracy.
1: Dziś temperatura w regionie może dochodzić do 37 stopni, jutro ma być podobnie. Smaki regionu, tradycja, sport, koncerty. To znajdzie się w planie festiwalu Śliwki, Miodu i Sera w Laskowej. Impreza zaplanowana jest na ten weekend, a na uczestników przez dwa dni czekać będą stoiska z lokalnymi produktami, degustacje, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, półmaraton, turniej wsi, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, Luna Park i wiele innych niespodzianek.
8: Mamy przewidziane gwiazdy, w sobotę będzie zespół Pogwizdani, przedtem jeszcze zagrają trzy orkiestry Dente działające na terenie naszej gminy. W niedzielę wystąpi Mezo, wieczorem koncert zespołu Phil, no i na koniec będą sztuczne ognie, ale w międzyczasie w niedzielę również wystąpi Lachowska Wiara, wystąpi zespół regionalny Laskowiaki, także serdecznie zapraszam wszystkich.
1: Mówił Piotr Stach, wójt gminy Laskowa. 15. edycja festiwalu Śliwki, Miodu i Sera odbywać się będzie na terenie stadionu Laskowia. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Siła powiewów wiatru to dzisiaj tak w granicach błędu statystycznego. Wiatr słaby z południowego zachodu. Biometr niekorzystny, tutaj akurat bez zmian od dłuższego czasu. Ciśnienie już trochę spadło i jeszcze do jutra o kilka stopni też spadnie. 976 hektopaskali teraz na naszym barometrze. Za to wzrośnie jeszcze temperatura.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sześć i pół minuty po 14:00.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
5: Autobączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
6: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
7: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
6: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.

Kwadrans po 14 spotykamy się z Jerzym Olszówką i pewnymi przebojami, czy dzisiejsza audycja będzie odjechana, odjazdowa, myślę, że będzie nawet odlotowa, a nawet kosmiczna. A jeśli chodzi o przebój, no to będzie zagraniczna.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj i lato odlotowe, i taki też przebój. Światowy Dzień Kosmosu obchodzony jest 21 maja. Celem obchodów Dnia Kosmosu ustanowionego z inicjatywy amerykańskich astronautów jest upamiętnienie wydarzeń związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej pracy. Podbój kosmosu fascynował wielu muzyków rockowych. 20 lipca, rok 1969. Mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. Pierwszy załogowy lot na Księżyc sprawił, że cała ludzkość zwróciła wzrok do gwiazd. Generalnie astronauci są powszechnie podziwiani za swoją odwagę i wszyscy im zazdroszczą wspaniałych widoków z góry. Ale jak często zastanawiamy się, jak wygląda ich codzienne życie? Czy tęsknią za swoimi partnerami i dzieciakami? Elton John w jednym ze swoich największych hitów wcielił się w zdobywcę kosmosu, który mknąc rakietą przez gwiezdną przestrzeń czuje się bardzo samotny.
0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
1: Elton John, Rocketman.

Lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: 14.30 wiadomości. Ewa Biedroń. W Marcinkowicach koło Nowego Sącza znaleziony został pocisk moździerzowy. Skorodowany niewybuch znajdował się na brzegu rzeki Dunajec. Zauważyli go mieszkańcy, którzy zgłosili sprawę policjantom z Nowego Sącza. Niewybuch został zabezpieczony przez saperów z Krakowa i przewieziony na poligon, gdzie zostanie rozbrojony. Wcześniej to miejsce zabezpieczali policjanci. W Tarnowie tańsze tankowanie możliwe będzie jeszcze w te wakacje. W drugiej połowie sierpnia po kilkuletniej przerwie ma zacząć działać miejska stacja paliw na terenie zajezdni MPK przy ulicy Okrężnej. MPetrol będzie samoobsługowy, choć na początku zostanie tu delegowany pracownik do pomocy klientom, zapowiada wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
1: Będzie to stacja o charakterze samoobsługowym. W pierwszych miesiącach na pewno będzie tam osoba, która będzie pomagała, pilotowała mieszkańców co do obsługi dystrybutorów, jak i potem samego terminala płatności. Szacujemy, że spotka się to z miłym przyjęciem przez korzystających z tej stacji.
0: Konkurencyjne mają być ceny na miejskiej stacji paliw względem tych, które są na komercyjnych stacjach. Wiceprezydent Tarnowa na razie nie chce szacować, jak duża będzie to różnica.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Usiłowali włamać się do jednego z domów w centrum Gorlic. Dzięki czujności właścicielki nie osiągnęli swojego celu, a już po kilku godzinach namierzyli i zatrzymali ich policjanci. Podejrzani mężczyźni, 47-latek i 28-latek, usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem, które zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O szczegółach Maria Mułka.
3: Policjanci zostali zaalarmowani o próbie włamania do jednego z domów na terenie Gorlic. Nieznani wówczas sprawcy po wyłamaniu zawiasów oraz zamka w drzwiach wejściowych dostali się do wnętrza i przeszukiwali pomieszczenia. Dobiegający hałas zaniepokoił obecną w domu właścicielkę. Kiedy na gorącym uczynku nakryła sprawców, ci zostali spłoszeni i uciekli z miejsca przestępstwa. Straty, jakie wyrządzili, sięgnęły 1000 złotych. Policjanci ustalili, że związek z tym przestępstwem mają dwaj mieszkańcy powiatu gorlickiego, 47-latek i 28-latek. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszeli zarzuty usiłowanie kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Jeden z mężczyzn znajduje się teraz pod nadzorem policyjnym.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Pamięć o dawnych mieszkańcach Tarnowa nie jest im obojętna. Trójka nastolatków pod okiem swojego nauczyciela w czasie wolnym od szkoły zakasała rękawy i wzięła się do pracy. Od kilku tygodni porządkowali teren cmentarza żydowskiego w Tarnowie. Największy zakres robót obejmował wykaszanie traw i przycinanie krzewów.
4: Gdy wycinamy między macewami, staramy się wykaszać od samej góry do samego dołu, ze względu na to, żeby było to jak najbardziej uporządkowane. Działamy zgodnie z prawem żydowskim i staramy się robić wszystko, żeby właśnie nie naruszyć spokoju zmarłych. Wiele osób zapomina o tym, że ten cmentarz jest bardzo wielką częścią historii Tarnowa. Historii wielu osób, którzy od początku dziejów zajmowali się tym miastem. Jest to zapomniany sad, który daje cały czas nam więcej owoców, ponieważ gdyby nie ci ludzie, co tutaj spoczywają, 80% populacji Tarnowa by nie istniało.
0: Mówił Patryk Ziomek, szef wolontariatu i uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Prace na cmentarzu żydowskim odbywały się pod czujnym okiem i pomocą nauczyciela historii, prezesa Fundacji Antyschematy 2 Tomasza Kocura. Zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Siedzi sobie cicho w kąciku, jest nieco podgrzany przez słońce i pokazuje 43 stopnie, tak? To jest nasz termometr redakcyjny, więc można przypuszczać, że temperatury odczuwalne są mniej więcej takie, powyżej 40 stopni, a na termometrach dzisiaj maksymalnie od 33 do 36 nawet. Jutro tych stopni jeszcze więcej.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Play. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
10: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
11: Radiowe kino plenerowe.
12: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20.30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
13: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Patrząc na zmęczoną twarz Krzysztofa Niedzielana, myślę, że gdyby stał teraz w korku, to pewnie by przysnął. Dobrze, że nie stoi.
3: No, nie można spać, bo niestety niebezpieczne sytuacje na ulicach Nowego Sącza dziś po południu. Jedna sytuacja to wysokość galerii handlowej na ulicy Węgierskiej. Doszło tam do zdarzenia motocykla z samochodem osobowym. No i ze zgłoszenia wynika, że jedna osoba jest poszkodowana i tam właśnie utrudnienia w ruchu. Ale tym bardziej źle, że już bliżej 14.30 na skrzyżowaniu ulicy Głowackiego z Paderewskiego w Nowym Sączu. Tutaj ze zgłoszenia wynika, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeszcze rowerzysta miał w tym uczestniczyć. Wstępne informacje mówią o tym, że jedna osoba jest poszkodowana, ale to jeszcze może się, ta informacja może się aktualizować. Na miejscu służby, m.in. pogotowie ratunkowe, no i strażacy przed chwilą przekazywali nam, że na razie to skrzyżowanie, przypomnę, ulicy Głowackiego i Paderewskiego w Nowym Sączu jest nieprzejezdne. W Nowym Sączu ponadto korki w innych miejscach, to m.in. bulwar Narwiku, Piotra Skargi, czyli dojazd do ronda przy zamku, ale też Rynek, potem ulica Lwowska, ulica Krańcowa, Kościuszki, Husarska, Rondo Solidarności, Nawojowska, Węgierska. Niestety wszędzie tutaj spore problemy z płynną jazdą. W Tarnowie tłoczno na ulicach Krakowskiej, Szkotnik, Klikowskiej, na Alei Solidarności czy na Lwowskiej, tutaj szczególnie między rondami przy Okrężnej i Orkana. No i ponadto korkuje się na ulicy Kwiatkowskiego w stronę Azotów. I na koniec jeszcze Mszana Dolna. Tutaj przypomnienie utrudnienia przy wiadukcie na Piłsudskiego. Tam w weekend rozpoczynała się rozbiórka tego wiaduktu. Nawet droga była w weekend zamknięta. Potem wprowadzono ruch wahadłowy. No bo właśnie trwają prace na linii kolejowej 104, co ma wpływ na ruch w Mszanie Dolnej. Zatem teraz korek zarówno przy wjeździe do miasta drogą krajową 28 od strony Kasiny Wielkiej, ale też od drugiej strony, czyli od Kasinki Małej, od Lubnia, czy od Mszany Górnej również. No ogólnie centrum Mszany Dolnej, główne ulice, mocno o tej porze przykorkowane.
2: A jak to będzie wyglądać za pół godziny, to też pewnie Krzysztof Niedzielan sprawdzi. Dziękujemy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
3: Po reklamie.
4: Niecałe 5 minut zostało do godziny 15. Za chwilę wspólnie pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. No i tradycyjnie, co w Ewangelii dzisiaj? No znów bardzo ciekawa scena. Dzisiaj w Ewangelii scena, jak to Jezus odwiedza swoje rodzinne strony, rodzinne miasto i nie może tam uczynić żadnego cudu, bo ci, którzy uważają, że Go znają, no nie wierzą w Niego po prostu, nie wierzą w Jego moc. A my czasem nie mamy tak trochę podobnie. Mamy wrażenie, że Jezus ma większą moc gdzieś w wielkich sanktuariach, podczas uroczystych wydarzeń, że dopiero wtedy, czy to może nas uzdrowić, czy może dać nam jakąś łaskę. A tymczasem Jezus zawsze ma tę samą wielką moc, czy to podczas mszy recytowanej w małym wiejskim kościółku, czy to podczas uroczystej mszy odprawianej, sprawowanej na przykład przez papieża. Jezus zawsze jest ten sam, zawsze ma wielką moc. Pozostaje tylko kwestia naszej wiary. Módlmy się, żeby Jezus nie miał przeszkód w czynieniu cudów w naszym życiu w postaci naszego niedowiarstwa.

0: prawda. Pytam o prawdę, o to, co jest prawdą. Naprawdę? Przecież dzisiaj możesz spojrzeć na wszystko pod dowolnym kątem i uzyskać inny obraz. Jestem pewien, że Hitler był w stanie usprawiedliwić swoje działanie we własnym umyśle. Okej, ty i ja nie jesteśmy Adolfem Hitlerem. Ale spójrz na niektórych ludzi, których odrzuciliśmy, zaniedbaliśmy, ludzi, których skrzywdziliśmy. Czasami wydaje się nam, że prawda zależy od tego, gdzie stoisz, kiedy na nią patrzysz. Ale dobrze wiemy, kiedy coś działa. Chodzi mi o to, że możemy ignorować ludzi, wykorzystywać, zarabiać dużo pieniędzy i odnosić sukcesy ich kosztem. Ale pod koniec dnia, w głębi serca, wiemy, że to nie działa. Prawda. Cokolwiek to jest, kiedy ją widzimy, w głębi serca powinniśmy wiedzieć, że to działa. Po prostu wiesz. Patrzysz na to i po prostu brzmi to prawdziwie w środku ciebie. Jest dobro, jest ciepło, jest ten spokój, ta radość. Chodzisz w prawdzie. Nie oszukujesz siebie ani innych.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa,

jestem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanych.

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na nasze błagania.

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
8: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
9: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzfałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
8: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Trochę aktualizacji drogowych. Krzysztof Niedzielan przed mikrofonem ponownie.
2: Tak, dzień dobry. Zaczynamy od Nowego Sącza, gdzie jeszcze są utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Głowackiego i Paderewskiego. Przypomnę, tutaj jak informowaliśmy za strażakami, zderzyły się tam dwa samochody osobowe i rower. No i tutaj wiemy już, że rowerzysta, a także jedna z kierujących jednym z samochodów zostali zabrani do szpitala. Strażacy przekazali nam, że kończą już swoje działania, na miejscu zostaje policja. Zatem jeszcze tam występują utrudnienia w ruchu. No i ogólnie piątek, godziny szczytu, jest bardzo trudna sytuacja na ulicach Nowego Sącza. Może nie wszystkich, ale na wielu. Na przykład Rynek. Tutaj naprawdę bardzo źle to wygląda, zarówno jadąc od Kazimierza Wielkiego, ale też w stronę Piotra Skargi. Swoje robi też na pewno zamknięty odcinek, no właściwie zamknięta ulica Dunajewskiego, więc kierowcy szukają objazdów, a przy dużym natężeniu ruchu w piątek po południu powoduje to ogromne problemy właśnie w ścisłym centrum, ale też na Lwowskiej, również właśnie na Piotra Skargi, na bulwarze Narwiku, do ronda przy zamku. Ale tych ulic, które można wymienić, które wartałoby omijać, jest dużo więcej. Krańcowa, Kościuszki, Husarska, Rondo Solidarności, Pieczkowskiego, Nawojowska, Węgierska, no i Obwodnica Północna, na której właściwie na całej długości są utrudnienia od Marcinkowickiej do Tarnowskiej. No i jeszcze zostając w okolicach Nowego Sącza, już taka zapowiedź, że we wtorek rozpocznie się remont drogi krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu, odcinek około kilometra. Generalnie ruch ma być utrzymywany w obu kierunkach, ale z utrudnieniami, zawężenia albo nawet czasowo ruch wahadłowy. Prace mają potrwać około 2 tygodni, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I tutaj jeszcze wyjaśnienie, bo pierwotnie ten remont miał się rozpocząć w połowie lipca, o czym też informowała Generalna Dyrekcja. Nas, a my informowaliśmy Was za tym pośrednictwem, jakby opierając się na tych informacjach. Okazało się, że ten remont się opóźnił, tylko niestety nie mieliśmy tej informacji, więc z góry przepraszamy też za nieścisłe informacje, ale już to nie do końca od nas zależało. Fakt faktem, już od wtorku na dobre, od 4 sierpnia ma ruszyć remont krajówki w Wielogłowach i Wielopolu pod Nowym Sączem. I jeszcze Tarnów, tutaj tłoczno na Krakowskiej, przy skrzyżowaniach, choćby przy rondzie, przy Narutowicza, ale też bardzo duży ruch na samej ulicy Narutowicza, poza tym ulice Szkotnik, Klikowska, Aleja Solidarności, Lwowska między rondami przy Okrężnej i Orkana, Słoneczna, Piłsudskiego, Starodąbrowska, no wiele tych ulic. Oprócz tego Mościce i ulica Kwiatkowskiego, tutaj już przykorkowane oba pasy ruchu.
1: Te wszystkie informacje przygotował i przedstawił Krzysztof Niedzielan. Dziękuję bardzo. A my przed 16 jeszcze zajrzymy na drogi.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 20 września największa góralska kapela w Polsce i niezwykła muzyczna energia. Mała Armia Janosika zaprasza na koncert pełen pasji, tradycji i niezapomnianych emocji. Góry zabrzmią w sercu miasta.
2: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. A o 15:00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
1: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil?

0: do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton crosslaskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
4: 43 stopnie nadal na naszym redakcyjnym termometrze. Już wcale na niego słońce nie pada, ale widocznie ta atmosfera wokół radia jest gorąca i pewnie nie tylko tutaj. Myślę, że też odczuwacie bardzo wysokie temperatury. A jutro na termometrach 37, miejscami 38 w zależności od regionu. Ciśnienie spada 976 hektopaskali teraz na barometrze.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: W Wielogłowach już mniejszy korek, ale w Wielopolu jeszcze trochę trzeba zwolnić i nawet poczekać. Góra Zabełecka od strony Nowego Sącza w stronę Tarnowa. Też tam jest nieco ciaśniej. Obwodnica Północna zakorkowana, a jakże Tarnowska do obwodnicy. Też na Zdrojowej, na Barskiej i bardzo na Pieczkowskiego. Ten korek tam naprawdę jest długi, jak zwykle zresztą, a dzisiaj dodatkowo piątek. Więc wielka kumulacja i pora i dzień tygodnia. Na Prażmowskiego, na Limanowskiego i Zygmuntowskiej oraz bardzo duży korek. Tam jest żółwie tempo w stronę Starego Sącza na ulicy Węgierskiej na odcinku Biegonickim, wydłużonym nawet rzekłabym. Tam dzisiaj były utrudnienia związane z pewnym wydarzeniem drogowym, o którym też mówiliśmy w naszych informacjach. Przenosimy się teraz do Tarnowa. Krakowska jeszcze zakorkowana, Mościckiego też, ulica Szkotnik, Klikowska, Słowackiego tam w okolicach Ronda. Też są utrudnienia na Piłsudskiego, trzeba poczekać na Słonecznej i Starodąbrowskiej w okolicach Ronda również. W alei Jana Pawła II zrobił się korek na ulicy Lwowskiej przy Rondzie, jadąc do Ronda w stronę ulicy Orkana. Też trzeba zdecydowanie zwolnić trochę na Mostowej i na Gumnińskiej. Na Narutowicza jest dość spokojnie o tej porze, to taka miła wiadomość. Przenosimy się do Limanowej, a tutaj na Marka trzeba poczekać wjeżdżając do rynku. Też na Kościuszki trochę jest większy ruch, na Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej, Mieczysława Mordarskiego, tam jest ulica dość często odwiedzana przez dużą liczbę samochodów, tak też jest o tej porze. I na koniec zostawiamy sobie Gorlicę. Tutaj zmienił się kierunek korków od strony Parkowej, od Biecza jadąc. Ta 28 krajowa się dość mocno korkuje, za to już od Zawodzia nie aż tak bardzo korkuje się ulica Kościuszki. Jeszcze Legionów Biecka i Stawiska Was zatrzymają, chociażby na trochę. Także życzymy Wam cierpliwości i trochę ochłody z klimatyzatorów.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Pamiętajcie jednak, żeby z tą klimatyzacją nie przesadzać i żeby ta różnica pomiędzy zewnętrzem a wewnętrzem nie była aż tak duża. Żebyście się nie pochorowali bynajmniej. Za 12 minut 16. Dziękuję i do usłyszenia. Lucyna Ruchała.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie. Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. 40-latek z Sądecczyzny z zarzutami miał w mediach społecznościowych nawoływać do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Zabytkowa chałupa z Wierchomli, która znajdowała się w skansenie w Nowym Sączu, została rozebrana. 16 wiadomości. Ewa Biedroń. Po niemal 28 latach od zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w tej jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Wyrok, który zapadł dzisiaj, jest nieprawomocny. Proces trwał 8 lat. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Śledztwo w sprawie zabójstwa nastolatki zostało wznowione po blisko 2 dekadach od tragicznych wydarzeń, do których doszło w 1998 roku. Sąd, uzasadniając decyzję o uniewinnieniu, podkreślił, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala jednoznacznie wskazać sprawców zbrodni.
3: W dniu dzisiejszym, po kilku latach procesu, Sąd Okręgowy w Rzeszowie zakończył wyrokiem sprawę dotyczącą zabójstwa Iwony Cygan. W sprawie było oskarżonych 17 osób. Wszystkie zostały orzeczeniem sądu uniewinnione w zakresie stawianych im zarzutów, tak dotyczących samego zabójstwa, jak i niedopełnienia obowiązku czy też przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji. Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje stronom prawo złożenia od tego orzeczenia apelacji, czyli odwołania do sądu apelacyjnego w Rzeszowie.
1: Mówił rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sędzia Tomasz Mucha. Podczas ogłaszania wyroku zasłabł ojciec zamordowanej 17-latki. Na miejscu konieczna była pomoc medyczna.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 40-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa i znieważania prezydenta Ukrainy. Jak informuje policja, mężczyzna zamieścił wpis w mediach społecznościowych. To nie umknęło uwadze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podejrzany został zatrzymany przez sądeckich policjantów i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara więzienia do 3 lat. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Muszynie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zabytkowa chałupa z Wierchomli, która znajdowała się w skansenie w Nowym Sączu, została rozebrana. Budynek do niedawna służył jako tzw. biurowiec sądeckiego parku etnograficznego. W jego miejsce powstanie nowoczesny budynek wielofunkcyjny, w którym będzie zaplecze dla pracowników i turystów, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek.
4: Będzie taki niewielki budynek, około 250 metrów kwadratowych, oczywiście piętrowy, do tego, aby osiągnąć to, co było wcześniej już od kilku lat, można powiedzieć, naszym życzeniem, czyli zbudowanie z prawdziwego zdarzenia ubikacji, jak również i

0: pierogów ruskich i nazwałyśmy je pierogi chłopskie.
1: No dobrze, ale wzbogaciły to co? Co dodałyście? No. Albo czego ujęły? Nie, no dodałyście. Co dodałyście?
2: Dodałyście.
1: Nic nie ujęłyście.
0: Dokładnie nie.
1: Czyli ruskie to podstawowe jest ser.
2: Ziemniak, ser i cebula.
1: I co do tego jeszcze? Dorzuciłyście, że...
2: Dorzuciłyśmy podgarle, pietruszkę.
3: I jeszcze coś takiego.
0: Składnik od siebie.
1: Ale to możemy zdradzić składnik od ciebie?
3: Nie. Przyprawy nie zdradzamy, bo mają wyjątkowy smak.
0: Wygrałyśmy też kilka konkursów tymi pierogami. Nasi panowie już innych pierogów nie jedzą i też stali bywalcy naszych stoisk podczas dożynek, podczas święta fasoli, zakliczenie, wiedzą na jakie pierogi idą.
4: O kulinarnych tradycjach regionu będą opowiadać na antenie RDN Małopolska przewodnicząca koła Monika Kulagirena, jaszczur z zarządu oraz kronikarz Barbara Galas-Czerwiec w rozmowie z Pawłem Mleczko. Audycja Strażniczki Małopolskich Smaków z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich u źródła zostanie wyemitowana w sobotę o 9:10 na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W niedzielę mały odpoczynek od bardzo wysokich temperatur, bo już nie będzie 37-36, ale będzie około 30 albo nawet nieco poniżej. Od poniedziałku znowu powtórka i nawet 38 kresek na naszych termometrach. Zobaczymy i to w cieniu. 976 hektopaskali nadal na naszym barometrze, a wiatr wieje słabo, co najwyżej umiarkowanie na zasadzie ruchu gorącego powietrza.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa, marki, rzeźby.

0: Wodnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil? Zapraszamy do Laskowej. Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton cross Laskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo. 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna EMUS, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Mery-Czepiel. O 15:00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20:30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 12 września legenda polskiego rocka i wyjątkowy głos Łukasza Drapały. Perfekt na żywo. To wieczór kultowych przebojów, wspomnień i emocji, które łączą pokolenia. Legendy nie przemijają. Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica-Zdrój zaprasza na 59. festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188. Dwadzieścia lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Po reklamie.
3: Znęcał się nad rodzicami, sądeczanin trafił do aresztu, grozi mu więzienie. Dziś ruszyły komisje pierwsza pomoc dla poszkodowanych po nawałnicy w gminie Gręboszów. Tańsze tankowanie, wiemy kiedy ruszy Tarnowska Miejska Stacja Paliw. 17 wiadomości. Ewa Biedroń. Sądeczanin podejrzewany o znęcanie się nad bliskimi trafił do aresztu. 46-latek został zatrzymany przez policjantów po tym, jak dostali oni zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie, który groził swojej rodzinie pozbawieniem życia. Mundurowi ustalili, że w ostatnim czasie mężczyzna nadużywał alkoholu i często wszczynał bezpodstawne awantury, w czasie których m.in. wyzywał, groził i niepokoił swoich rodziców. W trakcie interwencji służb mężczyzna był również agresywny w stosunku do policjantów. M.in. znieważył i naruszył ich nietykalność cielesną. Prokuratura na wniosek policjantów wystąpiła do sądu o odizolowanie mężczyzny od rodziny. Sąd przychylił się do tego wniosku i tymczasowo aresztował mężczyznę na 2 miesiące. Mężczyźnie grozi jednak znacznie większa kara, nawet do 5 lat więzienia.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Do 8 000 zł doraźnego wsparcia otrzymają mieszkańcy gminy Gręboszów, których domy zostały uszkodzone podczas nawałnicy, która przeszła przez region w poniedziałek. Dziś komisje rozpoczęły szacowanie strat, a od ich ustaleń zależeć będzie dalsza pomoc finansowa. Najbardziej ucierpiała Borusowa. Jak mówił w programie Słowo za Słowo wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, ogromne straty odnotowali także rolnicy. Grad zniszczył uprawy nie tylko w Borusowej, ale także w innych miejscowościach gminy.
5: Uprawy po prostu wyglądały tak, jakby kosiarka do trawy po nich przejechała. Niezwłocznie powołaliśmy 2 komisje do tego celu, aby oszacować te straty. To nie jest tylko miejscowość Borusowa. Jest jest to kilka miejscowości i tutaj no, tak szacujemy, że to jest minimum kilkadziesiąt hektarów, które ucierpiało w większym lub mniejszym stopniu, a może być to nawet i więcej, nawet kilkaset hektarów, ponieważ dochodzą teraz też informacje do nas, że ten pas był bardzo szeroki, jeżeli chodzi o wystąpienie tego gradu, więc czekamy tutaj na wnioski od rolników do 7 sierpnia w Urzędzie Gminy Grąboszów.
6: A na jaką pomoc będą mogli liczyć ci rolnicy?
5: Zobaczymy. Przede wszystkim po skali tego zdarzenia. Te wnioski, protokoły będziemy wysyłać do wojewody i tak naprawdę no, tam kompetencje już pan wojewoda ma do tego. Będziemy walczyć o to, aby no, wsparcie dla tych rolników jakieś było.
3: Samorządowiec zaznacza, że liczba zniszczonych budynków i skala strat w rolnictwie mogą jeszcze wzrosnąć, ponieważ do urzędu cały czas napływają kolejne zgłoszenia.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: W Tarnowie tańsze tankowanie możliwe będzie jeszcze w te wakacje. W drugiej połowie sierpnia po kilkuletniej przerwie ma zacząć działać miejska stacja paliw. M-Petrol będzie samoobsługowy, choć na początku zostanie tu delegowany pracownik do pomocy klientom. Konkurencyjne mają być także ceny. Wiceprezydent Maciej Włodek na razie nie chce szacować, jak duża będzie to różnica.
7: Na pewno będą to ceny preferencyjne w stosunku do takich rynkowych. No, spółka ma plany działania na niskiej marży, też zakupuje paliwo na rynku hurtowym, także tutaj te czynniki, jak i również dodatkowo zoptymalizowane koszty pracy związane z samoobsługą pozwalają skalkulować, że będzie to cena atrakcyjna w stosunku do takich cen, można powiedzieć, korporacyjnych stacji sieciowych.
3: Stacja M-Petrol jest nieczynna od 2024 roku. Po ponownym uruchomieniu lokalizacja ma zostać ta sama.

0: i chwilami zwątpienia i po prostu takiej ludzkiej niemocy. No konsekwencją i uporem i cierpliwością wszystko udało się dowieść do samego końca, aż do tego momentu.
1: Reprezentant Polski został wicemistrzem świata w konkurencji K1. Brąz w Kanadyjkach wywalczyła inna sądeczanka Klaudia Zwolińska.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i

0: chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
6: Radiowe kino plenerowe.
5: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści, pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Jezus niejednokrotnie dziwił się niedowiarstwu jemu współczesnych. Niestety historia ludzi z Pisma Świętego pokazuje dziwną zależność. Im bardziej Bóg chciał być bliżej człowieka, tym człowiek od Niego odchodził. Jakby się bał. A przecież strach jest brakiem zaufania. Czytamy, że prawdziwa miłość się nie lęka. Nie możemy bać się Boga, gdyż w ten sposób nie zbudujemy relacji. Bójmy się, abyśmy Go nie stracili przez grzech, lecz nie bójmy się Go kochać. Tylko wiara przez miłość może zdziałać cuda.

Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Józef Durlak z parafii pod wezwaniem świętego Idziego Opata w Zakliczynie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Msza Święta koncelebrowana, sprawowana w następujących intencjach. O zdrowie i potrzebne łaski dla Antoniny w intencji pewnej rodziny, Bogu wiadomej, oraz o szczęśliwą operację dla Bogdana i powrót do zdrowia za zmarłego Stanisława Zielińskiego od koleżanek i kolegów córki Agnieszki z firmy Imex, za zmarłego Jana Strojnego od siostry Rity z mężem. Drodzy bracia i siostry, drodzy siostry i bracia zgromadzeni przed radioodbiornikami w swoich domach, dziś wspominamy świętego Ignacego z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, duchowego mistrza, który po nawróceniu oddał całe życie Panu Bogu. Urodził się 23 października 1491 roku w Loyoli w Hiszpanii. Zmarł 31 lipca 1556 roku w Rzymie. Jego zasługą jest nie tylko rozwój duchowości ignacjańskiej, ale także wielka troska o formację kapłańską i edukację. Święty Ignacy uczy nas rozpoznawać wolę Bożą w naszym życiu i jak w pełni oddać się Bogu na służbę. Prośmy przez jego wstawiennictwo o siłę do życia w zgodzie z planem Bożym, byśmy byli gotowi do wypełniania naszej misji w świecie. Byśmy wszyscy mogli godnie, owocnie uczestniczyć w obecnej mszy świętej, świadomi naszych grzechów i zaniedbań dobra, na początku za nie przeprośmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie.

wszystkich, którzy przychodzą do domu Pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem Ci im oznajmić,

ręki. Powiedz im, tak mówi Pan, jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla was ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich słów proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście

Nie przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co Szilo, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe?

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki, bo gorliwość o dom

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak, że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest to syn cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie.
1: Pewien niemiecki poeta Rainer Maria Rilke spacerował kiedyś swego czasu z pewną młodą Francuską po placu, gdzie każdego dnia przy drodze, którą przechodzili, siedziała młoda żebraczka. Ta żebraczka nigdy nikogo nie nagabywała o jałmużnę, milcząc tylko trzymała wzniesioną swoją dłoń do góry, prosząc, by ktokolwiek jej pomógł. Kiedy towarzyszka poety dawała nędzarce od czasu do czasu parę groszy, Rilke natomiast nigdy nie wspomógł jej. I pewnego razu zapytała swojego kompana, co jej potrzebne jest do tego, by była w życiu szczęśliwa. I wtedy ten mówi, jej tak naprawdę potrzeba daru serca, a nie ręki. I po pewnym czasie, kiedy sam poeta spacerował tą samą ulicą, dał białą różę do ręki młodej żebraczki. Ta spojrzała na niego, podniosła się i ucałowała dłoń poety. Odeszła z różą i przez cały tydzień nie pojawiła się na placu. Kiedy można było ją znów zobaczyć po raz kolejny w tym samym miejscu za tydzień, Francuzka pyta Rilkiego, z czego ona żyła przez tyle dni w swoim życiu. I wtedy poeta mówi, ona żyła z róży i żyła różą, którą jej dałem tydzień temu. Bracia i siostry, zgromadzeni na obecnej Eucharystii, tutaj w kościele i w domach przed radioodbiornikami. Powyższa historia pokazuje, jak bardzo ważne jest, by każdy z nas w życiu, kiedy szukamy sensu naszego życia, sensu naszego istnienia, spotkać ludzi dobrej woli. Wszyscy pragniemy, by ktoś się zatrzymał, podał nam swoją dłoń, by poświęcił kilka minut swojego cennego czasu, by ktoś po prostu zatrzymał się i zechciał nam pomóc nie z łaski, lecz z daru czystego serca. I o podobnej historii opowiada dzisiejsza Ewangelia. W każdej miejscowości na ziemi żyją ludzie, którzy są spragnieni miłości, potrzebują pomocy, potrzebują pomocnej dłoni. Pan Jezus przychodzi do swego miasta rodzinnego, jak mówi ewangelista Mateusz. Zapewne znał w tym mieście ludzi, którzy potrzebowali pomocy, którym działo się źle, którzy doświadczali różnego rodzaju krzywd. Kiedy przychodzi i rozmawia ze swymi rodakami, ci, jak mówi ewangelista, powątpiewają o nim, czy jest on prawdziwie Synem Bożym. Wszyscy w nim widzą tylko syna Maryi i Józefa, widzą jego braci i siostry, nie potrafią dostrzec, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, który przyszedł po to, by pomóc ludziom znajdującym się w potrzebie. Jak mówi ewangelista, na końcu dzisiejszej perykopy i niewiele zdziało tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Bóg jest nieustannie gotowy, by każdemu z nas pomagać. By wpływ Jego był widoczny na nasze życie, potrzeba nam wiary. Bo Pan Jezus w mieście rodzinnym nie mógł dokonywać cudów z jednego względu, że wszyscy Jego rodacy wątpili w to, iż jest Synem Bożym i brakowało im prawdziwej wiary. Dzisiaj warto zapytać, czym jest wiara, którą każdy z nas nosi w swoim sercu. Szukając pytania, odpowiedzi na pytanie, czym jest wiara, warto zwrócić uwagę na to, że prawdziwa wiara to nie tylko informacja czy wiedza na temat tego, iż Jezus jest Synem Bożym, ale prawdziwa wiara w życiu każdego z nas to relacja dwóch osób oparta na bezgranicznym zaufaniu i powierzeniu swojego życia osobie, która jest drogą, prawdą i życiem. Jezus mógł więc dokonywać cudów w naszym życiu, by mógł dokonywać więcej dobra, niż może dokonał w swoim mieście rodzinnym, przychodząc dzisiaj do Niego w Ewangelii Świętego Mateusza, potrzeba nam, bracia i siostry, troszczyć się o prawdziwą wiarę. Kiedyś w życiu zastanawiałem się, gdzie tkwi prawdziwy fenomen ludzi świętych. Ludzie święci to ci wszyscy wielcy Kościoła, którzy budowali swoje życie w oparciu o osobę Jezusa Chrystusa. To ci wszyscy, których wiara, nadzieja i miłość były bardzo gorące, były żywe, były wielką siłą, która dawała im zjednoczenie z Panem Jezusem. Kiedy myślimy o naszej wierze, warto wpatrywać się w przykład różnych świętych, którzy pomagają nam właściwie budować ten dar otrzymany na Chrzcie Świętym. Dziś Kościół stawia nam za przykład świętego Ignacego Loyolę, założyciela jezuitów. Żył na przełomie XV-XVI wieku. Do 30 roku życia oddawał się światowym uciechom, jak mówią jego hagiografowie. Marzył o tym, by być żołnierzem, wprawiał się w sztukę żołnierską, czytał wiele książek o ludziach sławnych ówczesnego świata. Kiedy bierze udział w wojnie hiszpańsko-francuskiej, kiedy zostaje ranny podczas rekonwalescencji, pragnie dalej czytać o ludziach sławnych, o ludziach wielkich tego świata. Ma tylko do dyspozycji dwie książki. Jedna to Życie Jezusa, a drugie to Żywoty Świętych. I kiedy zaczyna czytać te wspaniałe historie żywotów świętych, kiedy zgłębia życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, postanawia, że to nie jest jego droga. Kiedy nawraca się, rozmyśla nad Słowem Bożym i po swojej drodze duchowej, po walce, którą toczy z szatanem, który nieustannie go dręczy, aż po myśli samobójcze, powstaje piękne dzieło jego życia, ćwiczenia duchowe. Te ćwiczenia duchowe oparte są o medytację Słowa Bożego. Ignacy z Loyoli, który jest założycielem jezuitów, napisał ćwiczenia duchowe po to, byśmy wszyscy nie tylko czytali Słowo Boże, nie tylko je rozważali, ale przede wszystkim w świetle Słowa Bożego budowali naszą prawdziwą wiarę i ufność do Jezusa, który pragnie przyjść do naszego życia i nieustannie obdarzać nas potrzebnymi łaskami. Pan Jezus pragnie przyjść do naszego życia i dokonywać cudów, byśmy widząc Jego naoczne działanie, Jego obecność w naszym życiu, wychwalali Boga za miłość, którą świadczy każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi. Dzisiaj pomyślmy, bracia i siostry, w jaki sposób budujemy naszą wiarę. Czy budujemy ją w oparciu o Słowo Boże, czytając i rozważając je, czy może staramy się budować naszą wiarę tylko na suchej wiedzy, suchych informacjach, które nie przynoszą prawdziwej i żywej relacji z Panem Jezusem. Starajmy się zatem często czytać i rozmyślać nad Słowem Bożym, byśmy kiedyś za Romanem Brasztenterem mogli w naszym życiu powiedzieć: na Tobie uczyłem się żyć, na Tobie uczyłem się myśleć, na Tobie uczyłem się prawdy, na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów, na Tobie uczyłem się kochać, na Tobie uczyłem się mądrości, na Tobie uczyłem się przebaczenia, na Tobie uczyłem się pokory, na Tobie uczyłem się modlić. A dzisiaj dodajmy: Panie, na Twoim Słowie uczyłem się wiary, co daje osobiste doświadczenie Twojej miłości. Wiary, która jednoczy mnie z Tobą i przede wszystkim otwiera nas na Twoje działanie pełne miłości w naszym życiu. Amen. Teraz wszyscy wyznajmy, powstańmy i przez tajemnicę świętego Ignacego z Loyoli Panu Bogu przedstawmy nasze prośby.
2: Módlmy się za Kościół Święty, aby inspirując się duchowością ignacjańską, prowadził wiernych ku głębszemu porozeznaniu woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zakon jezuitów i wszystkich formowanych według duchowości świętego Ignacego, aby ich posługa przynosiła obfite owoce w Kościele i świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich poszukujących sens życia, aby przez pokorne rozeznanie i modlitwę odnaleźli Boga, który jest celem ich życia i prawdziwym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież i studentów, aby w nauce i w życiu codziennym kierowali się mądrością, która pochodzi od Boga i budowali swoją przyszłość w oparciu o Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie potrzebne łaski dla Antoniny oraz w pewnej intencji Panu Bogu wiadomej oraz szczęśliwe operacje dla Bogdana. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza świętej pamięci Stanisława i Jana oraz tych, którzy poświęcili życie dla Ewangelii, aby zostali przyjęci do chwały wiecznej w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy zainspirowani przykładem życia świętego Ignacego zawsze szukali większej chwały Bożej w naszym życiu. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą świętości, abyśmy wiernie wypełniali Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem dary, które składamy oddając cześć świętemu Ignacemu i sprawowy najświętsze misteria z Twojej woli, które są źródłem

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Stanisławie, Janie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ignacym Loyolą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Niech to Boże błogosławieństwo, drodzy bracia i siostry, płynące z tej przenajświętszej ofiary, uzdolni i umocni nas, byśmy naszą wiarę budowali na Słowie Bożym na wzór świętego Ignacego z Loyoli. Pan

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Diecezjalny Marsz Trzeźwości przejdzie z Tarnowa do Skrzyszowa. To już tradycja, bo marsz odbędzie się po raz 21. Data nie jest przypadkowa. Sierpień to miesiąc abstynencji.
2: Miesiąc sierpień zwraca uwagę w Kościele Polskim na bardzo istotny aspekt wolności, ale nie tej takiej zewnętrznej, o którą walczyły pokolenia Polaków, ale tej wolności wewnętrznej. Z tym brakiem wolności wewnętrznej związana jest niewola. Wyrazem takiej niewoli są wszelkiego rodzaju uzależnienia. W jaki sposób uniknąć tejże niewoli? No właśnie, decydując się na coś, co jest bardzo piękne, niezwykłe, czyli na abstynencję. Ta abstynencja między innymi przyczynia się do naszej wolności.
1: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ksiądz Zbigniew Guzy. Diecezjalny Marsz Trzeźwości odbędzie się w sobotę pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością.
2: Zaproszeni są wszyscy, dla których bliski jest temat trzeźwości. Uczestniczyć będą abstynenci, którzy w sposób świadomy wybrali tę drogę. W marszu będą uczestniczyć ci, którzy odzyskali wolność, czyli są osobami trzeźwiejącymi. Niektórzy pół roku, niektórzy parę lat. W czasie marszu jest modlitwa, jest śpiew, są świadectwa osób trzeźwiejących, ale są też, to mocno pragnę podkreślić, świadectwa tych, którzy nie mieli nigdy problemu, nie byli dotknięci chorobą, są abstynentami.
1: Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 16:00 mszą świętą w kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie. O 17:30 będzie wymarsz uczestników do kościoła w Skrzyszowie pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Marsz zakończy się nabożeństwem ekspiacyjnym i apelem jasnogórskim. Będzie także możliwość powrotu autobusem do Tarnowa. Kiedyś mszę świętą odprawił tu sam kardynał Karol Wojtyła, przyszły papież. W tym roku również będzie można pomodlić się na Górze Błyszcz w Beskidzie Sądeckim. W niedzielę o 14:00 na ołtarzu polowym będzie msza święta, na którą zapraszają parafia świętego Mikołaja w Tylmanowej, Związek Podhalan oraz Centrum Ruchu Światło Życie w Krościenku nad Dunajcem. Liczymy, że zgromadzą się tu mieszkańcy, ale także turyści, mówi ksiądz Stanisław Kowalik, kapelan Związku Podhalan.
3: Hej, wierche piękne, wierche zielone, łajca świętego umilone. Ta przyśpiewka przypomina o tym, ze świąt Jan Paweł Wielki chłodził barz wiela po tych naszych pięknych górach i też się modlił, szczególnie na Błyszczu, obok Koziorza, kiedy razem z sługą Bożym ksiądz Franciszek Blachnicki zebrali młodzież oazową, co by się tam na Górze Przemienienia spotkać.
1: Po mszy świętej o 14:00 będzie poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich. Ich nie zabraknie także watry. W zabawie obok sanktuarium błogosławionej Karoliny dobiega końca. Miasteczko modlitewne zgromadziło młode osoby z całej Polski. Spotkanie, takie hasło towarzyszy młodzieży. Uczestnicy miasteczka mają wiele okazji, by się poznać, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami. Kustosz ksiądz Zbigniew Szostak mówi, że miasteczko owocuje w życiu młodych ludzi.
4: Miasteczko jest okazją do spotkania, do refleksji, do tego, żeby zobaczyć siebie, ale też jest takim, można powiedzieć, elementem miasteczka. To jest formacja ludzi, którzy potem przyjeżdżają do zabawy, potem też realizują swoje zawodowe marzenia i plany, ale też widzę, że przyjeżdżają na takie spotkania pomiasteczkowe. Tamtego roku odbyło się takie spotkanie, gdzie byli uczestnicy, którzy mają założone rodziny. Niektórzy mają miasteczkowe rodziny założone, bo znam takich doskonale.
1: Miasteczko modlitewne przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie potrwa do niedzieli. Wtedy też przypada dzień urodzin błogosławionej Karoliny. Będzie tort i wspólna modlitwa. Zmarł świętej pamięci Jan Kos, tata księdza Leszka, proboszcza w Zwierniku. Pogrzeb świętej pamięci Jana odbędzie się w poniedziałek. Uroczystości rozpoczną się o 14:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą róże różańcowe z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego.
0: Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
1: Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
0: Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Już dobiega połowa wakacyjnego wypoczynku. Zboża dojrzałe czekają na żniwa, szlaki maryjne, pełne pielgrzymów podążających do tronu Matki Jasnogórskiej, aby podładować akumulatory swojej wiary. Powtarzając za świętym Markiem Ewangelistą słowa Jezusa skierowane do apostołów: idźcie i odpocznijcie nieco, wielu z nas przybędzie na górskie szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie, ciepłe kraje. Inni spełnią marzenia o spływie kajakowym lub wędkowaniu. W różne miejsca jedziemy i mamy różne pomysły, ale wśród tych dni odpoczynku powinniśmy pamiętać, że każda chwila radości czy też szczęścia powinna być ofiarowana Panu Bogu, aby przy tak wspaniałych przygodach nie zgubić Jezusa, bo On chce z nami spędzać te dni wypoczynku. A my, zjednoczeni na modlitwie i z różańcem w ręku, krocząc drogami bolesnymi z Jezusem i Maryją, módlmy się w następujących intencjach. Za wszystkich powstańców warszawskich, bohaterów, którzy bronili naszej ojczyzny do ostatniej kropli krwi. O pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w parlamencie oraz w naszej rodzinie, a także w naszych sercach. O zgodę, pokój, miłość i błogosławieństwo Boże dla rodziny Kazimierza. Za chorych i cierpiących oraz modlących się z nami radiosłuchaczy, a także za chorą Eulalię, Jurka, Biesię i Zosię oraz Stasia z osiedla, Józefę, Elę, Halinkę, Elżbietę, Marcina, Bolesława i Józefa. Jezu, podaj im swoją dłoń i uzdrów ich z bólu, cierpienia, choroby, a nawet krzyża, który dźwigają.

0: Ryszarda, Stanisława i Stanisławę, Barbarę i Zbigniewa. Tajemnica pierwsza. Ogrójec. Noc nad Jerozolimą, noc nad Ogrodem Oliwnym. I w tę noc Jezus z uczniami modli się do Ojca Niebieskiego. A Jezus modlił się i jak w filmie przewijały się grzechy popełnione przez ludzi. Gęsty, krwawy pot spływał mu po twarzy, widząc morderstwa, ludobójstwa, wojny, zabijanie nienarodzonych, tortury, nienawiść, zazdrość, kradzieże, oszustwa, bogacenie się na krzywdzie ludzkiej i ta przerażająca gorliwość Judasza. Jezus jeszcze próbował odwieść Judasza od zdrady, mówiąc: przyjacielu, po co przyszedłeś? Czy wiesz, że pocałunkiem zdradzasz Syna Bożego? Siostro i bracie, przytul się mocno do Jezusa i czuwaj przy Nim wytrwale, a Jezus wysłucha każde Twoje słowo. On słyszy drgnienie Twojego serca. Pozwól się Bogu poprowadzić. Zaufaj Mu i nie lękaj się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze,

0: i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, biczowanie. Siostro i bracie, świat idzie w kierunku zepsucia. Jedno zło pociąga za sobą kolejne. Zbrodnicze działania wojenne, ataki na rodzinę, deprawacja dzieci, młodzieży, egoizm, brak poszanowania człowieka, grzeszne pożądania są rodzajem kultu, a właściwie bożkiem, któremu człowiek służy. Ludzie odchodzą od Boga, a tym samym kopią sobie grób. Maryja ostrzega, że zapadniemy się w otchłań, jeśli będziemy podążać drogą zepsucia. Wspomnijmy dziedziniec Piłata, który wyprowadził Jezusa skatowanego, ledwo utrzymującego się na nogach. Piłat wołał do tłumu: oto człowiek, a więc wasz brat. Lecz tłum nie reagował na widok ubiczowanego Jezusa. Siostro i bracie, bądź światłem, które oświeca drogę innym, bo dzięki Twojemu światłu inni będą ogrzani miłością i nie zmarzną z zimna. Warto iść śladami małej albańskiej siostry zakonnej, Matki Teresy z Kalkuty, i podać dłoń miłosierną wszystkim, którzy tego potrzebują, bo świętość człowieka nie określa się wyglądem, szatą czy też majątkiem, ale jego sercem i miłością bezinteresowną.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Siostro i bracie, na pewno nadal będziesz walczył z inflacją, drożyzną i spłacaniem rat kredytowych, ale pamiętaj, że nie jesteś sam, bo przy tobie jest Chrystus, który został odarty z wszystkiego. Jezus widzi twoje udręczenie i cierpienie. On z pokorą znosi szyderstwa żołnierzy, które bolą bardziej niż rany fizyczne. Jezus nie używa swojej władzy, by poniżyć oprawców. Siostro i bracie, Jezus nas naucza, abyśmy nie odpłacali złem za wyrządzone zło, lecz zwyciężali je dobrem, pokorą i przebaczeniem, bo do Królestwa Bożego wchodzą właśnie poniżeni, upokorzeni, wyśmiani i wzgardzeni.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż
0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Z krzyżem na ramionach i w cierniowej koronie na głowie Jezus wspina się na Golgotę. Słyszy dolatujące go krzyki wrogów: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Siostro i bracie, my też wspinamy się na Golgotę z Jezusem, ale po to, by jak Szymon Cyrenejczyk pomóc dźwigać krzyż Jezusowi i jak Weronika ocierać pot i krew z Jego czoła. W naszych czasach uderza zaciekła walka przeciw religii katolickiej, gdyż stoi ona na straży moralności i Bożych przykazań. Osoby, które tak walczą bardzo z religią Jezusową i jej apostołami, umiłowali bardziej ciemność niż światło i nie liczą się z prawdą i prawem. Siostro i bracie, może krzyż cierpienia, który dźwigasz, jest ciężki i łzy bólu same płyną po Twojej twarzy, ale nie upadaj na duchu, bo Jezus cierpiący i poniżony, zbliżając się do Golgoty, wie, że Golgota leży w pobliżu miejsca zmartwychwstania, a tam już nie ma ani bólu, ani cierpienia, ani łez.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa. Ziemia się trzęsie, pękają skały, słońce się zaćmiło. Ciemności pełne zgrozy zalegają dokoła, gdy na krzyżu kona nasz Pan, Syn Boży i nasz Odkupiciel. Jezu, jakże Ty nas umiłowałeś. W Twoim krzyżu, Jezu, widzimy ocalenie dla całego świata. Jezu ukrzyżowany, pomóż, by minęła noc nienawiści, gniewu, samolubstwa i wojny. Niechaj w świat popłynie dobra wieść, że chcemy uleczyć serca wszystkich i zacząć życie pełne miłości, bo miłością można dzielić się bez końca.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
8: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
9: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
8: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
9: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Wierzysz.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież apeluje o ewangelizację miast, prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Leon XIV ogłosił nową konstytucję dla Państwa Watykańskiego. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej opublikowała raport za ubiegły rok. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast. To temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
2: Lord Jesus, Good Shepherd.
1: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił dziś nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
3: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji państwa watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter państwa watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
1: Ogłoszona dziś konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
3: Prezes APSY, arcybiskup Giordano Piccinotti, wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
1: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Maryjo, najlepsza matko, strudzony pielgrzym drogą, zmęczony, spuszczona głowa ze zmęczenia, ale tutaj w tym miejscu strudzony pielgrzym z radością podnosi głowę, by spojrzeć w Twoje oblicze. Nie przeszkadza nam zmęczenie, bo pielgrzym to człowiek w drodze tu do Ciebie. Modli się nie tylko sercem, ale także modli się nogami. Idzie, bo ma cel. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dwa wydarzenia ewangeliczne, powołanie uczniów i posłanie ich przez Jezusa, to także historia każdego z nas, historia pielgrzyma. Prosimy Ducha Świętego o łaskę odnalezienia się właśnie w tych wydarzeniach. Twój Syn Maryjo, Jezus Chrystus, powołuje i posyła także dziś. Spotkało to także mnie. Spotkało to naszych pielgrzymów, też pielgrzymów z 22. diecezjalnej pielgrzymki pierwszej diecezji bydgoskiej. Może Ty w swoim planie zbawienia wszystkiego dokonujesz przez tych, których wybierasz i posyłasz. Plan ten dotyczy ludzi i począwszy od Abrahama, w jego realizację włączeni są ludzie, którzy pełnią konkretną misję. Dzięki temu dzieło Twoje, Boże, może być realizowane w sposób czytelny dla człowieka. Jezu Chryste, nadal przechodzisz przez ziemię w tych, których posyłasz. Ważne jest to słowo idźcie. Ma ono wiele odcieni. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna.

kończyć, tak jak nie kończy się pielgrzymowanie. Doszliśmy tutaj do celu, ale idziemy dalej jako uczniowie i misjonarze. Dlatego, Panie Jezu, posyłając nas, uświadamiasz nam, że jesteś z nami, ponieważ głoszenie Ewangelii jest dalej Twoim dziełem, które pełnisz przez wybranych i posłanych uczniów. Uczeń staje się przez to misjonarzem. Idźcie, idź, mówisz do mnie, Panie Jezu. A we mnie czasem tyle oporu, bo myślę tylko o sobie, o tym, że to trudne, męczące, tak jak męcząca ta piesza pielgrzymka, że to mnie przerasta. A tu, mówię, zrezygnowany, trzeba wyjść i iść. A przecież wygodniej pozostać w miejscu. Trzeba coś zostawić, bo w Twoim słowie znajduje się, jak uczył papież Franciszek, dynamizm wyjścia, jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących i jaki chce wzbudzić dzisiaj we mnie. Mam iść tam, gdzie Ty mnie poślesz. W Kościele nie ma wybierania osób, miejsc ani zadań. Jest misja. Jest słowo idź. Ktoś posyła i ktoś jest posłany. Trzeba iść, bo jest to wezwanie do pełnienia Bożego dzieła, realizacji Boże Twojego planu. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego wyjścia. Idź i głoś. Dziś świat chce wyznaczać miejsca dla głoszenia Ewangelii, budować pewne strefy, tak zwane strefy prywatnego głoszenia, aby poza tymi strefami, poza tymi miejscami nie zakłócać życia innym, nie przeszkadzać. A jednak Ewangelia jest od zakłócania życia ludziom, bo jest wezwaniem do nawrócenia. Ostrożność w głoszeniu Ewangelii prowadzi do wyrzucenia Boga z ludzkiej przestrzeni. Nie ma przestrzeni zarezerwowanej dla głoszenia Ewangelii, bo jest nią cały świat. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Na cały świat i wszystkim. Odważne podjęcie posłannictwa zawsze przynosi owoce, bo idzie z nim Twoje błogosławieństwo. Idź, będę Ci błogosławił. Idź, ale nie bierz ze sobą niczego. Maryjo, Matko Kościoła, niech nic mnie nie zajmuje bardziej niż Ewangelia. Niech nikt i nic mnie nie zatrzymuje. Idź, mówisz, i weź ze sobą słowo prawdy. Nie rozglądaj się, bo ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Panie Jezu, naucz mnie żyć Twoim słowem idź. Jeśli Wy nie będziecie głosić, kamienie wołać będą. O Ewangelii ma być głośno. Idźcie i głoście Ewangelię. Dziękuję pielgrzymom, że właśnie posłuchali, poszli i w tej przestrzeni głosili Ewangelię. Bo Ewangelia ma być głoszona także moimi ustami i moim głosem, moimi nogami, jeśli chodzi o pielgrzyma. Proszę o łaskę bycia czystym i odważnym głosem Ewangelii, by wybrzmiała moim głosem i stylem życia. Nie jest więc obojętne to, co znajduje się w moim sercu, bo to będę głosił. A znajduje się to, czego słucham, co oglądam, o czym najchętniej rozmawiam, czym jestem zainteresowany, co mnie fascynuje lub co mnie niepokoi. A mam głosić Ewangelię, dobrą nowinę. Jak ona musi być głęboko w sercu, żeby mogła wybrzmieć właśnie ona, a nie moje odczucia i moje opinie w stylu: ja uważam, mnie się wydaje, według mnie, sądzę, że być głosem Bożego Słowa, a nie głosem własnych opinii i pomysłów. Maryjo, pomóż nam głosić w imię Jezusa Chrystusa Jego jako Pana i Zbawiciela, a nie siebie
i nie we własnym imieniu.

0: Słowo Boże ma także Twoją twarz, Maryjo z Nazaretu, która to Słowo przyjęłaś, nosiłaś w sercu i w swoim łonie zrodziłaś. W Tobie to Słowo nabierało kształtów, aby świat mógł zobaczyć prawdziwe ludzkie oblicze Boga, oblicze miłości. W czasach Kościoła Słowo miało i ma twarz apostołów, ma też twarz biskupów, prezbiterów, diakonów, ewangelizatorów, katechetów, pielgrzymów. Ma też twarz ojca i matki. Zawsze Słowo Boże ma twarz wybranego przez Ciebie, Panie człowieka, posłanego przez Ciebie do głoszenia Ewangelii. W takim człowieku, misjonarzu, widać Ciebie dobrze, Panie, albo bywa Twoje oblicze zamazane, nieczytelne, niejasne. Ewangelia ma twarz głoszącego. Kościół ma twarz tego, kto głosi Ewangelię. Jaka to twarz? Konieczna jest twarz wiarygodna, czyli ukształtowana przez wiarę i wierna nauczaniu Kościoła. Trzeba mieć twarz proroka, kapłana i pasterza. Kim jestem ja, który głoszę? Do głoszenia Ewangelii trzeba mieć ewangeliczną i ewangelizacyjną twarz. Jak to zrobić? Pozwolić, aby Ewangelia zatrzymała się w sercu, by serce nią nasiąkło. Taką twarz mają świadkowie Chrystusa, Jego uczniowie, przyjaciele. Świadkiem jest ten, kto spotkał i widział Chrystusa, a nie tylko się o Nim wyuczył. Posyłasz nas dzisiaj, Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, i na nowo mówisz: idźcie, idźcie i głoście. Pokażcie twarz ukształtowaną przez Ewangelię. Ewangelię ma być słychać, ale także Ewangelię ma być widać.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Krzysztofowi Włodarczykowi z diecezji bydgoskiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś na Jasną Górę dotarła pierwsza pielgrzymka diecezji bydgoskiej. Są wśród nas także górale, którzy przybyli w góralskiej pielgrzymce, która swój początek bierze w naszej paulińskiej parafii na Bachledówce. Obecny jest razem z nami przyor ojciec Piotr Polek. Cieszymy się obecnością górali. Dziękujemy za ich piękne świadectwo. Za chwilę także piękny śpiew, który jest wyrazem ich miłości do Matki Bożej. Są wśród nas także uczestnicy pielgrzymek rowerowych z miejscowości Rept Śląski, z miejscowości Bolnczal, z diecezji rzeszowskiej, pielgrzymi z miejscowości Katowice, z Kalisza, a także Kozłowa Góra. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami każdego dnia za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Pamiętamy o Ojcu Świętym Leonie. Polecamy wszystkich naszych pasterzy na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Cieszymy się obecnością pasterzy wśród nas, księdzem arcybiskupem Wacławem Depo, księdzem arcybiskupem Andrzejem Przybylskim, księdzem biskupem Krzysztofem Włodarczykiem. Ogarniamy Was naszą wdzięczną modlitwą. Dziękujemy za Waszą obecność, za Wasze prowadzenie. Polecamy cały nasz pauliński zakon. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich kapłanów, którzy swoim trudem pomagają pielgrzymom dotrzeć na Jasną Górę. Prosimy, daj im potrzebne łaski, siły. Błogosław wszystkim pielgrzymom, którzy zmierzają na Jasną Górę do Twojego tronu. Prosimy dla wszystkich o bezpieczne pielgrzymowanie i błogosławione owoce rekolekcji w drodze. Odmawiamy tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
5: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Kończąc nasze dzisiejsze apelowe modlitewne spotkanie tutaj na Jasnej Górze, pragnę wypowiedzieć moje osobiste dziękuję. Dzisiaj dobiega końca moja posługa kustosza na Jasnej Górze. Chcę podziękować Ci, Maryjo, za ten piękny czas. Chcę podziękować Ci za wszystkich ludzi, których w tym czasie postawiłaś na mojej drodze. Dziękuję za niemal każdy dzień apelu jasnogórskiego, kiedy mogliśmy tutaj trwać przy Tobie. Proszę Cię, Maryjo, byś miała w opiece nowego kustosza, ojca Krzysztofa Wędlika. Polecam Ci ludzi, którzy wprowadzali mnie w tajniki bycia tu na Jasnej Górze. Jest obecny wśród nas ojciec Ignacy Rękawek, ojciec były przeor Samuel Bacholski. Dziękuję Wam za świadectwo Waszej wiary, za tą miłą współpracę. Nauczyłem się na apelu jednego, że kiedy śpiewamy jestem, pamiętam i czuwam, to wyraz naszej obecności tu na Jasnej Górze. Ale te słowa także mają docierać do nas od Matki Bożej, która przypomina nam, że jest, że pamięta i że czuwa. Nawet jeśli Ty zbłądzisz, jeśli Ty się zagubisz, to ona jest. Maryjo, oddajemy się Tobie, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
6: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
5: Obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza arcybiskupa Andrzeja i księdza biskupa Krzysztofa, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
7: Dzisiaj usłyszeliśmy o zlekceważeniu Jezusa w Jego własnym mieście Nazarecie. Stanął wobec trudnych pytań, skąd u Niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Dlatego odpowiedzią na podobne pytania o sens naszego pielgrzymowania tutaj do domu Matki mówimy, ona wskazuje na Syna, mówiąc, zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. A Jan Paweł II podpowie nam, iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu. Bo czy człowiek może siebie zrozumieć bez Chrystusa i zrealizować siebie całego bez Chrystusa?

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas. Ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.